0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj ponownie o salezjanach, o świętym

0: Tak, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Ponieważ nie wszyscy z naszych dzisiejszych słuchaczy słuchali tej audycji sprzed miesięcy kilku, warto powiedzieć o naszym świętym słów kilka, przypomnieć, wspomnieć, wyjaśnić pewną zawiłość, która się przy okazji nazwy Zakonu Salezjańskiego pojawia, tym bardziej, że jeszcze tydzień temu rozmawiałem z moimi gośćmi z kolei o świętym Franciszku Salezym, bo to tak się składa, że w styczniu przypadają dwie uroczystości i świętego Franciszka Salezego i świętego Jana Bosko. Salezjanów patronem jest święty Franciszek Salezy, a nie jest on ich założycielem. Wyjaśnijmy to.
1: Założycielem Salezjanów jest święty Jan Bosko.
0: Tak.
1: Kapłan turyński, który żył w latach 1815-1888. Jak może państwo pamiętają, zajmował się wychowaniem młodych ludzi, zakładając przede wszystkim tak zwane oratoria i szkoły. Natomiast jako patrona zakładanego przez siebie zgromadzenia właśnie obrał świętego Franciszka Salezego. Sam tłumacząc to powiedział, że uderza go świętym Franciszku Salezem jego głęboki humanizm, jego prostota, jego otwarcie się na drugiego człowieka, co rzeczywiście w wychowaniu jest istotne.
0: Czasy były w jakiś sposób podobne do tych, w których żył święty Franciszek Salezy. Spory zamęt, rewolucje, rozmawialiśmy o tym wtedy kilka miesięcy temu, rewolucje przetaczały się przez Europę, ruchy Zjednoczenie Włoch pod różnymi hasłami, nie zawsze katolickimi. Trochę tak jak wtedy, gdy żył święty Franciszek Salezy. Reformacja, kontrreformacja, ostre ataki na Kościół. No i jak sobie z tym radzić? No na pewno nie siłą pięści, prawda?
1: No właśnie, na pewno nie siłą pięści. I jest bardzo symptomatyczne, że właśnie święty Jan Bosko miał sen. O snach księdza Bosko to należałoby odrębnie porozmawiać, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawy temat.
0: Zdaje się, że nawet księga taka jest, książka o takim właśnie tytule,
1: jest,
0: prawda?
1: Jest. Sny księdza Bosko. Sny księdza Bosko. I tam jest taki jeden sen, który miał ten święty, kiedy widział gromadę rozwrzeszczanych młodych ludzi, których chciał siłą właśnie uspokoić.
0: Przemocą.
1: Przemocą, bo nie mógł sobie poradzić. I wtedy pokazuje się postać. Postać, mówimy, Matki Bożej, potem Chrystus się też pojawia. I ten święty uzyskuje od nich odpowiedź na tę bezradność, w jakiej się znalazł, bo nie mógł tych chłopców uspokoić. I mu powiedzieli wprost, nie siłą, dobrocią, miłością. I stąd jest to bardzo symptomatyczne właśnie, że w wychowaniu nie liczy się siła.
0: No i tutaj warto się chwilę zatrzymać w ogóle nad problemem wychowanie, edukacja, przekazywanie wiedzy, formowanie nowego, młodego człowieka. Dla nas kary cielesne w szkole, w ogóle takie pojęcie, wydaje się czymś no, z kosmosu, czymś zupełnie niemożliwym. Natomiast jak ja poczytałem sobie trochę o w ogóle historii edukacji i to nie tylko tej no, ostatnich 200 lat, ale 2000 lat, czy nawet więcej, to była to metoda całkowicie uprawniona i w ogóle jedna chyba z najbardziej elementarnych. Za złe nauczenie się wiersza w szkołach antycznych, tak nie wiem, Platon, Arystoteles, no co, kawał rzemienia i wymierzano karę. To nie traktowano tego, że to jest przekroczenie kompetencji przez nauczyciela, czy wręcz właśnie bezradność, obraz bezradności nauczyciela. Nie może nauczyć, to wali dyscypliną. Nie, uważano, że to jest najlepsza metoda do nauczania. I do XIX wieku funkcjonowało to zupełnie oficjalnie chyba wszędzie, prawda?
1: Problem się pojawił także w wychowaniu salezjańskim. Musiał się pojawić, ponieważ to była taka epoka, jak pan mówi, gdzie rzeczywiście kary cielesne były stosowane dość powszechnie. Zresztą i dzisiaj chyba słyszy się jeszcze o tym, że niektórzy stosują ten rodzaj kar.
0: Tylko, może że nie... teraz to jest traktowane jako no, ewidentne wykroczenie.
1: Tak jest.
0: Komuś się coś wymsknęło. Natomiast z tego, co wiem, to przez stulecia, tysiąclecia było to traktowane jako
1: normalna
0: norma. To jest metoda
1: forma,
0: wychowawcza.
1: Metoda wychowawcza. I ksiądz Bosko stanął przed problemem kar generalnie. Chciał odrzucić je wszystkie. Znaczy, chciał, żeby w jego metodzie wychowawczej, jego wychowaniu nie było mowy o karach. No, zweryfikował dość szybko tę tezę, to założenie i opracował, można powiedzieć, jakiś rodzaj przepisów dotyczących karania i to symptomatyczne, co istotne, pojawił się zapis bardzo wyrazisty, że nie ma mowy o żadnych karach natury cielesnej.
0: Czyli kary jako takie

0: Owszem, natomiast nie bicie fizyczne.
1: Tak. Kara cielesna poniża człowieka, sprawia, że młody człowiek traci poczucie swojej wartości. I to bardzo szybko. I potem jest bardzo ciężko to odbudować. Ksiądz Bosco to zauważył. Więc tu wracając do świętego Franciszka Salezego, starał się odkrywać dobro w młodym człowieku i na tym dobru bazować.
0: Tutaj na chwilę przy tych karach cielesnych jeszcze bym się zatrzymał, bo to jest sprawa, która i w dzisiejszych czasach, tak jak ksiądz profesor zaznaczył, ona wraca pod różnymi postaciami. Dawać klapsy dzieciom, nie dawać klapsy dzieciom, a znowu ktoś nagrał nauczyciela, który bije uczniów i wrzucił do YouTube'a. I ten czynnik, no mówię, dla większości ludzi w XXI wieku to jest coś, no raczej wysoce niestosownego, mówiąc delikatnie. Ale muszę się tutaj i ze słuchaczami, i z księżmi podzielić moimi doświadczeniami jako instruktora szermierki, no, sportu walki, rozmów z licznymi trenerami różnych odmian szermierki i w ogóle sportów walki. Niestety, mówię to niestety, ale to są wieloletnie czy nawet wielosetletnie doświadczenia, zauważono, że nawyki czuciowo-ruchowe związane ze sportami walki o wiele szybciej są przyswajane, jeżeli są poparte bólem fizycznym. To brzmi strasznie, ale tak, na przykład w starych japońskich, tych najbardziej tradycyjnych szkołach walki, w kenjutsu, w niektórych szkołach kenjutsu, rzeczywiście za niepoprawne wykonanie ćwiczenia natychmiast jest kara fizyczna do dzisiaj. I ludzie wchodzący w to godzą się na ten układ. Jeden z najlepszych trenerów szermierki europejskiej w Polsce, rzeczywiście doskonały trener, wychowawca wielu innych trenerów, zdarza mu się rąbnąć floretem w nieosłoniętą niczym głowę zbyt mało pojętnego studenta i efekt jest błyskawiczny. Także na to samo zjawisko chciałem tutaj spojrzeć z nieco innej strony, że te kary cielesne, tak jak ksiądz Dariusz powiedział, one z jednej strony poniżają uczonego, ale z drugiej dają wyraźny przyrost umiejętności, więc pokusa, wydaje mi się, jest ogromna, żeby z nich skorzystać, bo to jest taka droga trochę na skróty. Uzyskujemy bardzo szybki efekt u uczącego się, bo on drugi raz będzie się bał powtórzyć błędu.
1: W sporcie o to chodzi. W sporcie o to chodzi, żeby był szybki efekt. Tak. Być może ta metoda się sprawdzi, natomiast w wychowaniu ten efekt rozkłada się na lata, na etapy rozwoju człowieka. I tutaj nie chodzi, żeby osiągnąć coś bardzo szybko, bo to, co się szybko osiągnie w wychowaniu, może być nietrwałe. Dlatego też ta metoda no, tutaj nie znajdzie sensownego zastosowania.
0: Uformujemy szybkiego fajtera, natomiast niekoniecznie zbalansowanego człowieka, który będzie miał do wszystkiego stosunek odpowiedni. Wróćmy do XIX wieku, do systemu, o którym zaczął już ksiądz profesor Misiaszek wspominać, ponieważ na drugim biegunie niejako systemu kar cielesnych mamy system wychowania bezstresowego, modny od lat no przynajmniej kilkudziesięciu, w różnych zresztą postaciach, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. I ksiądz wspominał, że święty Jan Bosco również przed taką pokusą stanął przez moment, tak, żadnych kar.
2: No to można powiedzieć, że właśnie to był chyba ten moment, który możemy jakoś nazwać podobnym do tych dzisiejszych tendencji tak zwanego wychowania bezstresowego, co okazało się w praktyce niemożliwe. Natomiast dzisiaj rzeczywiście, ma pan rację, mówi się i czasami stosuje to tak zwane wychowanie bezstresowe, które nie przynosi pożądanych efektów jednak, ponieważ nie zawiera pewnego przekonywającego programu wychowawczego.
0: Święty Jan Bosco się szybko przekonał o tym, że to nie działa. To dosłownie kwestia była tam chyba roku, dwóch.
2: Tak, to było dość szybko. Nie pamiętam w tej chwili, ile to upłynęło lat czy miesięcy. Natomiast ta weryfikacja była dość szybka i w dokumentach pojawiły się bardzo jednoznaczne zapisy dotyczące karania, które jednak zostały obwarowane pewnymi założeniami, warunkami. Nie można było od tak sobie karać, bo komuś tam wychowawcy przyszła myśl, żeby ukarać ucznia, wychowanka.

0: moment, że w tym systemie kar musi być zapewnione systemowo przebaczenie. Nie można trwać w sytuacji, bym powiedział, kary, karania, bo nawet jeżeli nie jest to karanie fizyczne, to jednak mimo wszystko to karanie może wytwarzać w człowieku ukaranym jakiś rodzaj poczucia, na przykład niższości, jakiś stres, którego nie potrafi wyjść. Natomiast jeżeli założy się potrzebę przebaczenia i wyjaśni się sensownie, na czym ta kara polega, to wtedy myślę, że ten sens tej kary jest rzeczywiście wychowawczy.
1: No, podobało mi się, co tutaj ksiądz powiedział o tym, że nie można pozostawiać ukaranego w stanie takiej permanentnej kary, nawet jeśli nie jest to kara fizyczna. Ja bym powiedział zwłaszcza dlatego, że istnieją przecież możliwości skarcenia, nazwijmy to, człowieka bez dotykania go nawet, które on będzie odczuwał być może nawet boleśniej niż ukaranie fizyczne. Jedno z japońskich przysłów starych mówi, od języka boli bardziej niż od miecza.
0: Wiesz, chyba pan słyszał także takie opinie od ludzi, którzy kiedyś byli karani i mówią, na przykład dzisiaj, ja bym wolał, czy wolała, żeby mnie ojciec, matka uderzył, niż żeby mnie w ten sposób potraktował, tak ukarał. Prawda? Kara psychiczna, kara jakaś związana z duchem, z przeżyciem jest czasami boleśniejsza, ale tutaj trzeba umieć pokierować ewentualnie tym procesem karania, żeby on miał ten walor wychowawczy, bo inaczej to sobie ze wszystkim nie poradzimy. Zresztą ksiądz Dariusz ma takie ciekawe stwierdzenie odnośnie do bezstresowego wychowania.
1: Zatrzymajmy się przy tym bezstresowym wychowaniu, bo ono w różnych postaciach nam się pojawia. Jak to wygląda od strony praktyka?
2: Znaczy przede wszystkim tak, no wychowanie niesie ze sobą wymagania. Słowo bezstresowe już nam sugeruje, że w takim jakimś systemie liberalnym wychowania nie będzie wymagań. Czyli ten młody człowiek, który jest w ten sposób wychowywany, jest zawieszony w próżni. Nie są stawiane przed nim wyzwania, z którymi musi się zmierzyć i nie dokonuje się weryfikacja tego, czy swój pośredni cel osiągnął, czy też nie. Wychowanie to jest towarzyszenie młodemu człowiekowi, stawianie przed nim wyzwań, ale też w jakiś sposób pokazywanie mu skutków jego wyborów. Nie chodzi o to, żeby wybierać za młodego człowieka, ale żeby pokazać mu ileś dróg,

0: To często widać, na przykład dzisiaj, kiedy popatrzymy chociażby na młodzież gimnazjalną pozostawioną samą sobie.
1: Ale co to znaczy pozostawioną samą sobie?
0: To znaczy wtedy, kiedy nie damy im możliwości, aby swój czas wolny zagospodarowali w należyty sposób. Czyli nie damy im propozycji konkretnych funkcjonowania poza szkołą, czy też no, poza czasem, który spędzają w rodzinie. Często z tej pustki, z tej próżni, z braku perspektyw, no, schodzą na taką drogę, która jest kierowana, czy na którą są kierowani instynktem samozachowawczym, albo też potrzebą akceptacji i szukają pierwszej lepszej grupy, czy pierwszych lepszych osób, które dają im oznakę akceptacji, a wcale te osoby nie muszą pragnąć dobra tych młodych ludzi.
2: Można powiedzieć, jeżeli mogę dodać, bo wcześniej rozmawiałem z księdzem Dariuszem na ten temat i wypowiedział bardzo ciekawą opinię. Wychowanie bezstresowe rodzi stres dla wychowanka, który nie wie, co ma w określonej sytuacji robić. Jeszcze jest nie na tyle świadomy pewnych sytuacji, pewnych niebezpieczeństw, czy też wartości ewentualnie jakiejś przeżywanej sytuacji, żeby podjął decyzję. Stąd mówimy często o tym, żeby towarzyszyć młodemu człowiekowi w wychowaniu.
1: I do tych wszystkich zagrożeń, ale także i możliwości, które się przed wychowawcami i wychowywanymi otwierają, wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy, której punktem wyjścia, o ile tak można o świętym mówić, jest święty Jan Bosko, którego przypominam, wspomnienie Kościół obchodzi w piątek najbliższy, 31 dnia stycznia. To jest dzień urodzin, jak to Kościół katolicki określa, czyli po prostu dzień śmierci, bo urodzin dla nieba, tak. A my rozmawiamy sobie o dziele, które święty Jan Bosko zapoczątkował, o pewnej metodzie wychowawczej, która zaczęła się tak naprawdę w kościele, ale w jakiś sposób promieniuje też i poza kościół, prawda? Bo nie tylko pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele związani kościołem w jakiś sposób się do metod wypracowanych w oratoriach odnosili i odnoszą, prawda?
2: Tak, w tej chwili Salezjanie są znani z tak zwanej metody prewencyjnej. Wychowanie ujmowane jest przede wszystkim jako rodzaj pewnego przewidywania, zabezpieczania. Prewencja właśnie, która ma tutaj bardzo duże znaczenie, nawet z tego prostego tytułu, że lepiej jest coś, prawda, coś uprzedzać, niż leczyć pewne sytuacje już chorobowe. Więc możemy powiedzieć, że system wychowawczy świętego Jana Bosko jest takim uprzedzającym ewentualnie powstanie chorób. Rozumiemy tutaj choroby nie w sensie dosłownym, prawda, biologicznym, fizycznym, somatycznym, ale sytuacji pewnych chorobowych, cywilizacyjnych, kulturowych. Uprzedzanie sytuacji ewentualnie chorobowych niż i leczenie tych chorób. I dzisiaj rzeczywiście ten system ma swoje zastosowanie nie tylko w środowiskach salezjańskich, ale mogę stwierdzić, że rzeczywiście został rozpowszechniony i nawet można powiedzieć, że nie tylko wśród chrześcijan. Salezjanie mają pewien rodzaj doświadczeń pracy ze szkołami, w których są na przykład uczniowie z innych religii. Ten system także tam jest stosowany. Także można powiedzieć, że nie tylko Europa, ale także inne kontynenty znają ten system, który opiera się na rozumie, na religii i na miłości wychowawczej. To są te podstawowe założenia systemu, bo chcemy w ten sposób ogarnąć całego człowieka. Rozum, religia, miłość, one określają jak gdyby wszystkie czynniki związane z rozwojem człowieka.
0: No i nie możemy tutaj zapomnieć o tym, co jest bardzo istotne w systemie wychowawczym księdza Bosko, czyli o towarzyszeniu młodemu człowiekowi. Ksiądz Bosko nazywał to asystencją i my Salezjanie też nazywamy to taką asystencją wychowawczą. Chodzi o to, żeby iść razem z młodym człowiekiem, czasami iść obok, czasami iść krok za, czasami przed, żeby ten młody człowiek czuł się bezpiecznie. Żeby, tak jak mówiliśmy przy wychowaniu bezstresowym, nie został zawieszony w pustce, żeby w momencie krytycznym w swoim życiu albo w momencie wyboru, nawet tego drobnego wyboru, dobra lub zła, mógł kogoś chwycić za rękę, miał możliwość poradzenia się albo spojrzenia się w kierunku kogoś, kto pokaże, właściwe kierunki.

0: Natomiast sam wybór zawsze należy do młodego człowieka.
1: No tutaj ja z konieczności trochę zabawię się w adwokatus diaboli, chociaż roli tej absolutnie nie lubię, ale tak jak przed przerwą ksiądz Dariusz wspominał, mówił o wychowaniu bezstresowym, o takich podstawowych wadach tego wychowania, że właśnie brak jasnych wytycznych, brak poczucia konsekwencji w życiu. I na drugiej szali, niejako na, czy też na drugim biegunie, system wychowawczy, czy to będzie system wypracowany przez świętego Jana Bosko, czy też inne pokrewne systemy wychowawcze, gdzie jednak stawia się pewne granice, stawia się jakieś wymagania i rozlicza, nazwijmy to, z wymagań. Ale mamy też spojrzenie na w ogóle wychowanie człowieka. Ona się chyba datuje, nie wiem, od czasów Jana Jakuba Rousseau, może jeszcze dawniejszych, gdzie mówimy tak, no właśnie, wszelkie bariery to jest coś, co ogranicza człowieka w rozwoju. Właśnie ta konsekwencja, to poczucie ograniczeń, to powoduje, że człowiek zamiast rozwinąć swój potencjał, który jest ogromny, taka niezapisana karta zostaje zapisana, ale czym? No właśnie tą cywilizacją, tą rodzajem kajdan, które go ograniczają. No i tak jak słyszymy tutaj opowieści obu moich gości, księdza profesora Misiaczka i księdza Dariusza, to towarzyszenie, tak, do którego namawiał ksiądz Jan, by wychowawca towarzyszył swoim wychowankom, może być przez zwolenników tego bezstresowego odebrane jako właśnie taka cichutka, ale jednak kontrola, takie szelki założone, żeby czy smycz, w razie czego ściągnąć go na dół.
2: Odpowiedziałbym w ten sposób, że nie ma sytuacji absolutnej wolności. Nikt nie przeżywa i nikt nie zna takiej sytuacji, w której by przeżywał absolutną wolność. Zresztą, co to znaczy absolutna wolność?
1: Zabrania się zabraniać. Rok 68.
2: Ale skończony w jaki sposób? Klęską.
1: Miliony też, uzależnionych od tak narkotyków.
2: I to są właśnie chyba te odpowiedzi, które pokazują nam od razu, bezpośrednio, że ten kierunek nie jest dobry. Natomiast to, co pan mówi o kwestii barier, które zawsze są. Gdziekolwiek jesteśmy, w jakichkolwiek sytuacjach, te bariery zawsze są. Oczywiście można do nich podejść, tak jak pan mówi, jako coś, co przeszkadza, co blokuje, co mi nie pozwala na mój jakiś, prawda, na moją wolną decyzję w jakimś, pójście w jakimś kierunku. Ale z drugiej strony my możemy sobie postawić również tę kwestię nieco inaczej. Bariera to jest jakieś wyzwanie, które stawia mi określony, które wyzwala we mnie określony rodzaj działań, które wymaga najpierw przemyślenia, rozwija moją inteligencję, moją jakąś wyobraźnię, żeby te bariery przejść. Dlatego też można popatrzeć na bariery od strony pozytywnej. I wiele mamy sytuacji życiowych takich właśnie, że to podejście jest lepsze, jest skuteczniejsze, jest bardziej twórcze. I młody człowiek, powiem w ten sposób, lubi takie wyzwania. Jeżeli się pozna charakter rozwoju młodego człowieka, to trzeba powiedzieć, zauważyć właśnie to, że on sam sobie lubi stawiać pewne wymagania. I jeżeli nie stawia mu ktoś inny, może na pewnym etapie rzeczywiście jego życie wejść w jakiś obszar, prawda, tego, co jest uzależnieniem. Niemniej jednak on lubi wyzwania. I to, co jest bardzo symptomatyczne, także to, co powiedział Jan Paweł II do młodzieży na Westerplatte. Pamiętajcie, że jeżeli nikt inny nie będzie wam chciał stawiać wyzwań, jeżeli nikt inny wam nie postawi pewnych wymagań, to sami sobie stawiajcie te wymagania, bo one są rozwojowe. I tak by należało na to popatrzeć.
0: A ja myślę, że tutaj by trzeba było popatrzeć się na wolność w różnych aspektach. To, co pan redaktor mówił, że w aspekcie cywilizacyjnym, prawda, rozwoju współczesnego świata, czyli materialnym, psychicznym, środowiskowym, mamy bariery. I na pewno ta nasza wolność, ona się realizuje w pewnych granicach. Ale jest pewna sfera życia człowieka, gdzie człowiek jest zupełnie wolny. To jest sfera duchowa. W tej sferze funkcjonują takie pojęcia i realizują się takie pojęcia, jak miłość, jak przyjaźń, zaufanie. I młody człowiek odkrywa tę sferę i dostrzega, że tu jest rzeczywiście wolny. Tutaj on wyborów dokonuje. Oczywiście będzie się to sprowadzało do pewnych zachowań, do tego, co jest w świecie materialnym, prawda, do postępowania. Natomiast odkrycie tej wolności duchowej, otwarcia na nieskończoność, ksiądz Bosko mówił, otwarcia na Boga, na źródło miłości, jest gwarancją no, tego, że człowiek dobrze przeżyje swoje życie.
1: Chciałbym sięgnąć do doświadczeń obu moich gości, bo zarówno ksiądz profesor Misiaszek ma doświadczenia wieloletnie z młodzieżą akademicką, tutaj ksiądz Dariusz Husak z młodzieżą młodszą, tak? I nawiązać do zdania, które ksiądz profesor wypowiedział jakiś czas temu, że młody człowiek lubi, jak mu te bariery się jednak stawia. No to jest w XXI wieku teraz zdanie dość, powiedziałbym, kontrowersyjne. Nieczęsto się przynajmniej w głównych mediach spotyka taką postawę, że młodzi ludzie lubią, jak im się jednak wyznacza jakieś granice. Jak to wygląda? Bo tutaj sobie w studiu rozmawiamy spokojnie, jest miło i sympatycznie, ale jak to wygląda od strony katedry? Kiedy stajecie przed większą czy mniejszą grupą no, młodych ludzi, którzy mają najróżniejsze pomysły na życie i no właśnie, te bariery, no w końcu sesja na przykład przychodzi w pewnej chwili.
2: Oczywiście mamy do czynienia z różnymi studentami, to trzeba założyć, prawda, że przychodzą także ci, którzy chcieliby może mniejszym kosztem przejść ten okres studiowania, natomiast jak się patrzy na niektóre osoby, to rzeczywiście ta teza przeze mnie wypowiedziana sprawdza się niemalże w 100%. Są tacy studenci, którym wymagania stawiane odpowiadają, można powiedzieć. Oni oczekują tych wymagań, ponieważ wtedy rodzi się w nich rodzaj określonej motywacji do działania. Oni mają motywację do działania i jeżeli się jeszcze wyjaśni sens i znaczenie tego, co oni mają robić, to chętnie to podejmą. Ja mam doświadczenie wielu studentów, którzy pisali u mnie prace, czy to magisterskie, czy doktorskie, którzy lubili takie wyzwania, bo oni wiedzieli, w którym kierunku pójść, bo oni chcieli swoją pracę także napisać na tyle, na ile to było możliwe, prawda, w sposób dobry. Nie mówię doskonałe, bo doskonałości nie osiągniemy tutaj w tym zakresie, ale oni chcieli podjąć ten trud, bo widzieli, że za tym kryje się coś więcej dla nich, jakaś szansa, odkrycie pewnego świata, zmierzenia się z pewnymi problemami, których dotychczas nie znali. I to się sprawdza empirycznie, można powiedzieć, że młodzi ludzie lubią te wyzwania i to ich, jak powiedziałem, motywuje. Dzisiaj kwestia podejścia do wychowania od strony pokazywania motywów wydaje się być pewną szansą ciągle niewykorzystaną. W wielu sytuacjach, z jakimi się spotykam, a nie tylko ze studentami, bo jeżdżę także z prelekcjami, z referatami do środowisk i nauczycielskich, i uczniowskich, i wychowawców, to przypominam o tym, żeby zwrócić uwagę na to, że dzisiaj nie stosuje się dość dobrej metody, która by mogła być bardzo pomocna w wychowaniu, jakim jest pokazywanie młodemu człowiekowi sensu i znaczenia tego, co ma robić, czym się zająć, sensu i znaczenia jego życia. Bo dla młodego człowieka jest ważne, żeby ktoś, kto przy nim jest, czy to rodzice, czy wychowawcy, żeby on uzyskał od nich odpowiedź na jego pytania od strony znaczenia życiowego, tych wszystkich wymagań, jakie mu się stawia. Nie pomogą perswazje często, nie pomogą jakieś, prawda, rodzaje nalegań. Może pomóc. Nie mówię, że to sprawdza się w 100%, bo tak nigdy nie jest. Może pomóc. Taka sytuacja, w której mądry wychowawca będzie motywował młodego człowieka i pokazywał mu, dlaczego on ma to podjąć, taki trud. Jakie za tym kryją się wartości, wartości także życiowe. To jest bardzo ważne także w dziedzinie religii.
0: Moją katedrą była ulica przez ostatnich bez mała 15 lat i spotkania z młodymi ludźmi, którzy właśnie w tym środowisku rówieśniczym, ulicznym, w bramach, podwórkach, na boiskach spędzali swój czas, czasami szkolny, ale w większości
1: chodzili na wagary, tak?
0: Dokładnie.
1: Nazywając rzeczy po imieniu.
0: Tak ładnie nazwane. Środowisko, które wydawałoby się środowiskiem bez ograniczeń. ale oni tam tak dostawali w kość, tak dostawali po głowie od życia, od sytuacji, które tam spotykali, że zaczynali szukać kogoś, osób, z którymi w pewien sposób mogliby wejść w relację, jakąś stworzyć więź, żeby mieć oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Jeśli nie mogli odnaleźć tej więzi w domu rodzinnym, no to bardzo często to byli rówieśnicy. I w momencie, kiedy my jako salezjanie pojawiamy się, tak jak ksiądz Bosko kiedyś w Turynie, między tymi młodymi ludźmi, początkowo jest zainteresowanie, obserwowanie, jest odległość, ale kiedy się z nimi jest, praktycznie non-stop, rodzi się taka szczególna więź, kiedy ten młody człowiek przychodzi z pytaniem, co ma robić. On otwiera swoje drzwi wnętrza i krok po kroku zaczyna ufać. Są potrzebne wymagania, ale one są przyjmowane przez młodego człowieka wtedy, kiedy zaufa temu, kto te wymagania zaczyna stawiać albo zaczyna pokazywać. I wróćmy tutaj do tego, o czym pan redaktor mówił, do sportu. Sport jest dziedziną, która składa się z wymagań. Gdyby w sporcie nie było wymagań, do niczego byśmy nie doszli. No i pytanie retoryczne. Dlaczego tylu chłopaków z ulicy i dziewczyn też, bo w Warszawie pracowałem z dziewczętami, które w piłkę grają. Dlaczego właśnie tylu młodych ludzi gra w piłkę nożną, czy różne inne gry, zwłaszcza zespołowe, które przecież stawiają wymagania i które no, powodują, że na czole i na całym ciele występuje pot. Wysiłek, prawda? Oznaka wysiłku.
1: Tak jak słucham tutaj księdza Dariusza, to od razu potok skojarzeń się w mojej głowie uruchomił. Pierwsze natury takiej historycznej, bo zdaje się, że w ogóle gra w piłkę od samego początku towarzyszyła i świętemu Janowi Bosko, i w ogóle salezjanom. Czy to dlatego, że to jest gra zespołowa? Jak myślicie?
2: Między innymi tak. Między innymi tak, ponieważ ksiądz Bosko szukał różnych metod wychowawczych. Odkrył boisko. Księdza Bosko to się nazywa boisko, może nie wprost piłka. Dzisiaj może bardziej mówimy o piłce. U księdza Bosko mówiło się o boisku, które było terenem różnego typu zabaw.
1: Zresztą w ogóle chyba piłka nożna ze współczesnymi zasadami jeszcze wtedy tak nie
2: działała. Jeszcze piłki nie było.
1: To było raczej odbijanie piłki, to różne takie zabawy zręcznościowe.
2: Właśnie zabawy zespołowe. I to są wartości tkwiące w zabawach, w sporcie, w boisku od dawna. I ksiądz Bosko to widział. To nie było tylko przyjemne spędzenie czasu, chociaż też. W jego założeniach wychowawczych było także powiedziane, i to sformułowane zostało jako rodzaj pewnej zasady. Rozum potrzebuje odpoczynku. I słusznie, ponieważ nie można wciąż się uczyć. Młody człowiek, którego by zmuszał wychowawca do nieustannego wysiłku intelektualnego, na pewnym etapie by się zbuntował, nie podjąłby tego. Stąd on, jako, nazwijmy to, mądry wychowawca, oferuje wychowankom boisko, a więc różnorodność różnego rodzaju gier, zabaw, gdzie odpoczywa się, nawiązuje więzi innego typu, innej natury, niż te, które wynikają z pewnych oficjalnych sytuacji. Rekreacja jest czasem do nawiązywania właśnie takich innych, nieformalnych relacji, które są trwalsze często od tych instytucjonalnych.
0: Jest jeszcze jedno zadanie, które sport, rekreacja w systemie księdza Bosko, w tym systemie wychowawczym pełni, a mianowicie, nie wiem, czy się tutaj ksiądz profesor, pan redaktor, czy słuchacze ze mną zgodzą, ale z moich obserwacji wynika, że poniekąd regułą jest, że dzieciak, który większość swojego czasu spędza na ulicy, czy w bramach, czy na podwórkach, zwykle jest młodym człowiekiem ruchowo uzdolnionym. Co nie zawsze przekłada

słuchacze ze mną zgodzą, ale z moich obserwacji wynika, że poniekąd regułą jest, że dzieciak, który większość swojego czasu spędza na ulicy, czy w bramach, czy na podwórkach, zwykle jest młodym człowiekiem ruchowo uzdolnionym. Co nie zawsze przekłada

0: aktualne, prawda, ponieważ nikt jakby nie stawiał wymagań w tym kierunku. I wówczas, kiedy ten młody człowiek, który ma często zaniżone poczucie wartości, zostanie wprowadzony w świat sportu, zdrowo pojętej rywalizacji, on może dochodzić do pewnych sukcesów w bardzo szybkim czasie. I to podnosi jego poczucie wartości. Dla księdza Bosco właśnie takie podejście do sportu było początkiem jego przygody wychowawczej z młodym człowiekiem. Później, kiedy to poczucie wartości zostało odbudowane, to podstawowe poczucie wartości, można było zacząć stawiać inne wymagania natury duchowej, można było edukować tego młodego człowieka i on dał już się prowadzić po ścieżkach wychowania.
1: Tutaj natychmiast, jak ksiądz Dariusz mówi o tym, że dzieci, tak zwane dzieci ulicy, są na ogół bardziej uzdolnione fizycznie, od razu staje przed moimi oczyma cała galeria sportowców i to wielkich sportowców, którzy zostali, no, być może uchronieni przez swoich mistrzów, przed jakimś stoczeniem się na margines, właśnie wyciągnięci, w sporcie się wspaniale odnaleźli. Ale kolejna reminiscencja, wspomnienie lektury, wspaniałej, zresztą polecam wszystkim słuchaczom, Dworzanin. Dworzanin Łukasza Górnickiego z XVI wieku. I tutaj, co ksiądz Dariusz powiedział, no trudno wyobrazić sobie sport bez jakichś wymagań. Ludzie pocą się, są często posiniaczeni, pot występuje na twarzy, a nie dlatego, że są masochistami. Lubią to. Lubią, bo pokonują pewne wymagania. U Górnickiego w XVI wieku znajdujemy takie zdanie, tam sobie ci szlachcice wymieniają się poglądami i jeden mówi, ach, jakżeż by to było pięknie, takie ćwiczenie rycerskie, żeby tak leżeć i nic nie robić, kiedy inni wokół skaczą, szermują, chodzą w zapasy. I to dokładnie coś takiego. No, o

0: przerwie.
1: Historia Kościoła.
2: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Zgromadzenia Księży Salezjanów, ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek i ksiądz Dariusz Husak. Ksiądz Dariusz sporo czasu spędził w szkołach, nauczając, wychowując także. No i tutaj rodzi się pewne pytanie, jaka jest obecna kondycja szkoły, jakie są kierunki rozwoju, jakie są pomysły. Wiemy, że tych pomysłów jest kilka. Inna jest rola nauczyciela fizyki, inna nauczyciela WF-u, a inna katechety. No i w ogóle pozycja katechety od wielu już lat w szkole

0: pełniłaby, jeszcze raz powtarzam, swoich zadań. Stąd też obecność religii w szkole nie jest jakimś rodzajem konfesjonalizacji tej instytucji. Jest odpowiedzią na podstawowe potrzeby człowieka, który także jest z natury religijny. Owszem, mówimy o fakcie ateizmu i uznajemy ten fakt za oczywisty, bo jest taki, ale jest przede wszystkim podstawową prawdą to, że człowiek z natury jest religijny. I dlatego też szkoła nie może faktu religii ignorować. Stąd pojawia się właśnie propozycja lekcji religii.
1: Ale jako kontrpropozycja wtedy pojawia się, nie lekcje religii, lekcje religioznawstwa, skoro już rzeczywiście jest składnikiem kultury religia, no bo jest. Tutaj nawet najbardziej zatwardzieli ateiści się z tym zgodzą. No to niech to będzie religioznawstwo, prawda? Przegląd po różnych religiach.
0: Ale panie redaktorze, religioznawstwo w jakiejś mierze jest obecne także w lekcji religii. Jeżeli ktoś by przejrzał program lekcji religii, podręczniki do lekcji religii, to by zobaczył, że tam są informacje na temat różnych religii. Staramy się w tym programie przedstawić obiektywne prawdy dotyczące różnych religii, także jak i różnych wyznań chrześcijańskich. Czy to, jeżeli chodzi o protestantyzm, czy prawda, chodzi o religię prawosławną. Nie ma tu, w tym przypadku, jakiegoś lęku, że w ten sposób, co, otworzymy młodego człowieka na chęć poznania innych religii, przejścia do tych innych religii. To jest jego decyzja, którą może podjąć kiedyś tam po różnych przemyśleniach. Jeżeli mamy być obiektywni, musimy przedstawiać rzeczywistość obiektywnie. Dlatego też program lekcji religii w szkole jest także rzetelną informacją na temat różnych religii. Oczywiście ja nie jestem przeciwny temu, żeby pojawił się przedmiot taki jak religioznawstwo, tylko nie rozumiemy go wtedy ideologicznie, że on musi być ze swojej natury co? Ateistyczny? Rzetelnie uprawiane religioznawstwo jest refleksją nad religią, nad jej naturą, nad jej znaczeniem, nad jej funkcją w życiu człowieka. Jeżeli od tej strony byśmy chcieli rozumieć religioznawstwo, to ono jest potrzebne. Także, prawda, jeżeli uczniowie nie chcieliby uczęszczać na lekcje religii, a woleliby rodzaj lekcji właśnie takiej, proszę bardzo, można im to zaoferować, tym bardziej, że mamy zapis konkordatowy taki, że jeżeli uczeń nie jest na lekcji religii, to ma prawo do lekcji etyki. Jeżeli u nas lekcja etyki nie wychodzi, można proponować taki rodzaj lekcji z religioznawstwa. Ja nie widzę w tym jakiegoś, bym powiedział tutaj, niebezpieczeństwa.
1: Ksiądz Dariusz.
2: Zauważmy, że tutaj mówimy o lekcji religii, nie o katechezie. Lekcja religii, czyli to, o czym mówi ksiądz profesor, ukazywanie religii chrześcijańskiej w kontekście również innych religii, nauczanie zasad religii chrześcijańskiej. Natomiast katecheza jest to prowadzenie do wiary, wychowanie do wiary. I katecheza na bazie nauki religii dokonuje się w środowisku rodzinnym najpierw, później dokonuje się w środowisku parafialnym. To jest katecheza sakramentalna. I te dwie rzeczywistości, myślę, że nie mylę się, chociaż nie mam takiego doświadczenia naukowego jak ksiądz profesor, ale intuicyjnie czuję, że tutaj musimy je umieć odróżnić.
0: Zdecydowanie trzeba odróżnić lekcje religii od katechezy. To, co jest problemem dzisiaj dla Kościoła w Polsce, jest brak katechezy parafialnej.
1: Czy tak jakby scedowano wszystkie sprawy związane z prowadzeniem religijnym człowieka na szkołę?
0: Tak.
1: A w Kościele odbywają się msze święte.
0: No niekoniecznie.
1: Upraszczam jest, trochę.
0: Tak, oczywiście, rozumiemy. Natomiast tutaj by należało właśnie w ten sposób to postawić, że lekcja religii jest potrzebna w szkole i to, co powiedziałem wcześniej, podtrzymuję. Szkoła musi taką lekcję mieć, żeby ucznia o tym poinformować. Natomiast Kościół od wieków, od początku miał

0: który powiedział tak, nie, bardzo się cieszę, że jest religia w szkołach. Za 4 lata to będą moi wyborcy. Wręcz. Tak ujął. To, o czym tutaj ksiądz Dariusz powiedział, ten rozdziew między ilością uczestników lekcji religii a katechezą, która się powinna, tak jak ksiądz profesor powiedział, w kościele odbywać. Że jest duży rozdziew między tymi sprawami.
1: Ja to ujmę może od tej strony. Dla religii nie jest najważniejsze poznawanie, analizowanie. Dla religii jest najbardziej istotne odkrywanie wymiaru misterium tajemnicy, żeby w tę tajemnicę wejść i tam się odnaleźć, a tego nie zrobi szkoła. Może to zrobić katecheza parafialna. I to jest dopiero formacja chrześcijańska. Oczywiście chrześcijanie też głosują na tego polityka, bo może są nieświadomi zagrożeń, jakie, powiedzmy sobie, jego działanie niesie, ale to chyba jest osobny problem.
0: A jak to święty Jan Bosko traktował kwestię nauczania religii i katechezy?
2: Oratorium księdza Bosko, w przeciwieństwie do współczesnej szkoły, było środowiskiem wychowania do wiary, środowiskiem wprowadzania w wiarę. Czyli środowiskiem katechezy.
0: Czyli tam się odbywała katecheza, dokładnie, nie lekcja dokładnie religii, tak. A katecheza.
2: Dokładnie tak. Prowadzenie młodego człowieka poprzez własny przykład, poprzez zainteresowanie go i pokazanie tego, że wiara wznosi nas w tą sferę duchową, w której możemy odkryć prawdziwą wolność.
0: Cóż, jak wszystko co dobre, nasza audycja też do końca zmierza powoli. Jak zwykle przy końcu audycji proszę moich gości, by podzielili się ze słuchaczami pomysłami na to, gdzie wiedzę mogą swoją poszerzyć, zwiększyć, czy to o świętym Janie Bosko, którego przypominam, wspomnienie obchodzimy w najbliższy piątek, 31 dzień stycznia, czy to o Salezjanach, czy to w ogóle o dobrych metodach wychowawczych.
1: W kontekście tej rozmowy, która miała określony charakter, dotyczyła wychowania chrześcijańskiego, w którym także bierze udział Zgromadzenie Salezjańskie. Zapraszam do tego, żeby tam, gdzie są Salezjanie, zainteresować się ich oratoriami, zainteresować się ich pracą, ponieważ wydaje się, że tam jest wiele ciekawych propozycji, jeżeli chodzi o samo wychowanie, też zainteresować się portalami salezjańskimi, gdzie mogą Państwo znaleźć różnego typu informacje na temat wychowania, które wciąż się sprawdza, pomimo tego, że czasy się zmieniają, że mamy inne tendencje kulturowe, społeczne, że próbuje się eliminować myśl religijną i chrześcijańską, to wychowanie się sprawdza, zawsze się sprawdzało i się sprawdza i sprawdzać się będzie. Dziękuję Państwu za uwagę.
0: Czyli po prostu wchodzimy w internet, korzystamy z wyszukiwarek, szukamy oratoria salezjańskie albo Salezjanie i na pewno będziemy mieli mnóstwo informacji, także lektury.
2: Najprostszy adres internetowy salezjanie.pl, gdzie jest źródło kierunków, w których można pójść, żeby coś znaleźć na ten temat.
0: Dziękuję. Przypominam jeszcze, żebyśmy wspomnieli ostatniego dnia stycznia o świętym Janie Bosko.
1: Tak, 31 stycznia jest wspomnienie liturgiczne świętego Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego, czy też inaczej mówiąc, Towarzystwa świętego Franciszka Salezego.
0: Którego dwóch przedstawicieli było dzisiaj moimi i Państwa gośćmi. Ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek, któremu serdecznie dziękuję za wizytę.
1: Ja również dziękuję.
0: Oraz ksiądz Dariusz Husak.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: I ja również Państwu za uwagę dziękuję. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła.
3: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas najwyższy zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Internet podpowiada mi, że aby odzyskać równowagę psychiczną, taką emocjonalną, musimy skupić się na tu i teraz. Musimy uregulować układ nerwowy za pomocą na przykład głębokiego oddechu i odciąć się od nadmiaru bodźców zewnętrznych.

0: wewnętrznych. Musimy wprowadzić żelazne zasady regeneracji, tak wyczytałem, uwzględniając potrzeby ciała i psychiki, bo to naczynia połączone i kiedy nie domaga jedno, choruje też drugie, o czym wielu ludzi zapomina. Jak wrócić do szeroko pojętej równowagi, kiedy jest nam źle? Co z czym łączyć, a czego nie? Z jakich narzędzi korzystać przy okazji tego procesu? Jak w codziennym biegu odnaleźć siebie? Na czym polega holistyczna terapia ciała i emocji? O tym m.in. dziś w roli ekspertki w studiu Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam Ciebie, Moniko, w gościnnych progach Drogowskazów.
1: Witam serdecznie Państwa i Ciebie, Michale.
0: Moniko, dlaczego tak ciężko będzie nam odzyskać szeroko pojętą równowagę bez integracji ciała i umysłu, bez ich połączenia? Dlaczego praca z ciałem, do tego zmierzam, tak bardzo wspiera nasze emocje i wpływa na ich tak zwany dobrostan?
1: Holos z greckiego oznacza całość. I ja, pracując z człowiekiem, patrzę na człowieka jako całość. Jak jest jedna sfera zaburzona, to druga nie działa. W pełni, tak? Czyli ciało, umysł, dusza i emocje. To wszystko potrzebuje być w harmonii i uważam, że nie ma jednej drogi do człowieka, tak jak jedni są bardziej czuciowi, a drudzy są umysłem. I należy znaleźć tą drogę.
0: To już wymaga takiej terapeutycznej przenikliwości, prawda? Żeby zobaczyć, gdzie te połączenia się rozerwały, w którym miejscu.
1: Wymaga takiego systemowego spojrzenia z lotu ptaka i to jest bardzo istotne. Takiej uważnej i świadomej obecności. To daje takie szerokie spojrzenie.
0: Jesteś praktykiem integrowania oddechem, tak wyczytałem, Moniko. Co to oznacza w praktyce?

0: takiej terapeutycznej przenikliwości, prawda? Żeby zobaczyć, gdzie te połączenia się rozerwały, w którym miejscu.
1: Wymaga takiego systemowego spojrzenia dla tu ptaka i to jest bardzo istotne. Takiej uważnej i świadomej obecności. To daje takie szerokie spojrzenie.
0: Jesteś praktykiem integrowania oddechem, tak wyczytałem, Moniko. Co to oznacza

0: osoba, która jakby towarzyszy ci, mogę to tak powiedzieć, że jest, sesja wygląda między innymi w ten sposób, że jakby ja towarzyszę osobie w procesie oddychania, a oddech jest jakby tym kierunkiem, który nas prowadzi poprzez ciało. Poprzez skaning ciała, poprzez całe ciało, tak, lokalizujemy tym oddechem nasze emocje, które są w danej partii ciała, dajmy na to ból, i obejmujemy go uwagą. Jak czujemy ból, to mówimy nie, tylko tak, zaglądam to z taką uważnością i też ze zgodą, tak? Mhm. Jeżeli ja mam zgodę na to, żeby tam zajrzeć, to zaglądam. Mamy jak gdyby dwa rodzaje oddechu. Oddech sięgający i oddech słuchający. Ten oddech, którym ja pracuję, to jest oddech właśnie słuchający, taki pochodzący z brzucha mamy. Taki błogostan, tak? A oddech sięgający to są wszelkiego rodzaju medytacje, które jak gdyby pomagają nam podnieść poziom energii, tak? A w oddechu tym integracyjnym, integrującym, zadziewa się coś takiego, że my dajemy uwagę emocjom tym trudnym, którym jak nie przepadamy, za nimi, jak lęk, smutek, tak? I jak damy tą uwagę tym emocjom, to automatycznie później bardzo często pojawia się spokój.
1: Okej, ten oddech oddechowi nie jest równy pewnie, w sensie, że one są inne za każdym razem, tak? Inny oddech do czego innego służy, tak? Dobrze myślę? Dobrze.
0: Dokładnie. Jak pracujemy z oddechem, to no, automatycznie nam się powiększa pojemność, ale też nasze życie zewnętrzne staje się szersze, szerszą mamy perspektywę widzenia z innego miejsca.

0: Spotkałam się na początku mojej drogi psychoterapeutycznej i bardzo jego osobowość, jego literatura jak gdyby wpłynęła też na moje życie. Mhm.
1: Integracja ciała i umysłu, Aniko, to stan, w którym psychika i fizyczność współpracują harmonijnie. Co się zatem dzieje z nami, gdy tej harmonii brak? Gdy ciało mówi dość, co się dzieje wtedy, gdy brak harmonii? Chorujemy.
0: Chorujemy. Często są to doznania psychosomatyczne, są bóle głowy, migreny, zamrożenia. Tak, u kobiet najczęściej jest to zamrożenie w ciele. Tak? Nie czujemy, jak gdyby głowa jest jak gdyby odcięta. Tak? Nie ma tego przepływu energii w nas. No, warto pochylić się nad tym, szczególnie w tych czasach, kiedy nasz układ nerwowy po prostu jest w ciągłym trybie zapalnym przy tej ilości bodźców. Warto jakby korzystać z pomocy, której tak naprawdę teraz jest bardzo wiele, nie? Czy na poziomie ciała, czy umysłu, ale jak się zajmiemy tylko jedną sferą, bez drugiej to nie będzie do końca.
1: Czy kiedy, Moniko, jesteśmy zestresowani i zmęczeni, najlepiej pójść, pobiegać, odreagować i zaktywizować ciało, czy wręcz przeciwnie, wyciszyć się, zaszyć się pod kocem na kanapie, zrelaksować, czy to jednak zależy? Ulubiona odpowiedź psychoterapeutów i psychologów.
0: To jednak zależy, tak? Ja uważam, że trzeba się troszeczkę w tym wszystkim kierować własną intuicją i wtedy nam pomaga kontakt z tym ciałem. Jeżeli czujesz, że masz dużo napięcia, to idź pobiegaj, ale zatrzymaj się tam na chwilę, w tym lesie, nie wiem, przy drzewie i złap ten jeden oddech. I to będzie jakiś początek, jakiś mały kroczek do tego, żeby później wejść, nie wiem, w proces medytacji. O to chodzi, żeby robić małe kroki i żeby to działało normalnie w życiu, bo możemy się nauczyć bardzo wielu technik, ale tego po prostu nie wprowadzać, nie wdrażać w życie. I to na poziomie głowy my wiemy, ale z poziomu praktyki to niekoniecznie płynie.
1: Głębsze połączenie ciała i umysłu przez uważność, kolejny punkt naszej rozmowy. Nie wyczerpiemy go, mam tego świadomość, ale chociaż go zasygnalizujmy. Co nam taka uważność daje, jak to wygląda w praktyce? Uważność, a odzyskiwanie harmonii i równowagi.
0: Co nam daje uważność? Uważność to jest... Dla mnie to jest taka świadoma obecność.
1: Takie samoskanowanie trochę?
0: Trochę tak. Ten wektor nie jest ustalony na zewnątrz, tylko na wewnątrz. Ja jestem nadajnikiem. To ja kieruję tą energią, tak? I czasem jest tak, że jesteśmy na przykład w pracy, pojawia się jakiś konflikt. No i teraz pytanie, czy to napięcie jest po mojej stronie, czy po drugiej stronie? I krok w tył, wziąć sobie oddech i sprawdzić, czy to jest moje? I to jest właśnie ta uważność, tak? Że my nie jesteśmy w tych reakcjach ciągłych, prawda? Tylko jakby robimy krok w tył. No to się już dzieje gdzieś na takim poziomie świadomym. Ktoś jak już ze sobą pracuje, ale to naprawdę można sobie robić małymi krokami w życiu.
1: Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, trochę już o tym powiedziałaś parę minut temu, to też jest wskazane, jak czytam, dla osiągnięcia, dla przewrócenia równowagi, harmonii w życiu. Czy to, Moniko, jeszcze w ogóle jest w sumie wykonalne, tak się trochę zastanawiam, w dzisiejszych czasach takich nieznośnie rozpędzonych. I jak to dokładnie rozumieć? Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, czy to jest też trochę taka separacja od wszystkich innych dookoła? No nie.
0: No nie do końca.
1: No właśnie.
0: Dla mnie odcięcie od bodźców to jest na przykład to, że ja nie oglądam telewizji.
1: Ja też nie.
0: Słucham radia, bo jesteśmy w mediach, aczkolwiek nie oglądam telewizji, bo przede wszystkim mamy ekran, to jest jedna rzecz. I tak na co dzień pracujemy przy komputerach, prawda? Więc jest ta dodatkowa stymulacja. Zazwyczaj się to dzieje wieczorem, jak ludzie zasiadają przy telewizji i te bodźce, obraz, informacje, wielość informacji jest podszyte zawsze jakimś lękiem. No i ludzie później to trawią. I zamiast zajmować się sobą, to zajmują się w rozmowach na przykład tym, co się wydarza w świecie. Ja jakby absolutnie nie namawiam do... Ta świadomość jest nam potrzebna, co się dzieje w świecie, ale jakby ludzie często przeżywają życia innych, telewizji.
1: To jest niesamowite, prawda, że żyjemy życiem innych zamiast swoim własnym,
0: zamiast
1: przede wszystkim
0: swoim.
1: I najbliższych, powiedzmy, tak?
0: Jak jesteśmy połączeni ze sobą, to automatycznie my inaczej reagujemy. Jest to jakaś pewna forma zawsze komunikacji, co tam było słychać w telewizji, prawda? Aczkolwiek tej samoświadomości, uważności ważne jest to, żeby ograniczyć to, co możliwe.
1: Pewnie to pytanie słyszałaś 1 200 000 000 razy jako psychoterapeuta.

0: Monika jako coach. Higiena naszych emocji, Moniko. Króciutko, takie BHP, chociaż w dwóch, trzech punktach. Co im bardzo służy, a co demoluje? Poproszę może o dwa przykłady. Higiena naszych emocji, BHP, takie dla nich, żebyśmy mogli je wprowadzić na przykład tu i teraz, tak? O czym wcześniej zapomnieliśmy i chcemy nagle wdrożyć pakiet ratunkowy.
1: Higiena naszych emocji. Emocje zapisują się w ciele.
0: Tak, to prawda.
1: I to jakby całe ciało jest naszym domem, my z tym chodzimy. Więc co możesz zrobić rano? Usiądź na 3-4 minuty, weź kilka oddechów i już jesteś bliżej siebie. Jak masz ten czas i przestrzeń, to możesz 15 minut potańczyć, tak? Jak ktoś praktykuje jogę, może zrobić jogę. Ale chodzi o to, żeby znaleźć drogę do siebie, bo to, co mi służy, niekoniecznie może służyć tobie.
0: Pewnie.
1: To może być wyjście nawet z psem. Świadome zrobienie i uważne posiłku. Wyłącz wszystko i zrób sobie sałatkę, zrób sobie koktajl, ale tylko z koncentracją na tej czynności, którą wykonujesz. To naprawdę nie jest proste. Ja uczyłam się gdzieś tam tego teoretycznie i na początku gdzieś byłam w bardzo szerokim ruchu, niczym siadłam do medytacji w bardzo szerokim ruchu, czyli w tańcu. Niczym usiadłam do takiego procesu medytacji po 8-tygodniowym kursie mindfulness, tak? No właśnie, zaczynaliśmy od takiego, że jedliśmy rodzynkę, czując jej smak, fakturę. To naprawdę się przejawia w bardzo dorobnych czynnościach i to nie jest nic spektakularnego. To jest normalne życie, tylko trzeba je zauważać i dawać temu uwagę.
0: Czy taką równowagę, taką harmonię, Moniko, może odzyskać każdy, kto tego wymaga, kto tego potrzebuje? Czy jednak istnieją jakieś takie realne ograniczenia? W sieci często o to pytają, dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać, żebyś oceniła taką realną szansę. Co najbardziej utrudnia taki proces dochodzenia do harmonii, do równowagi? Na przykład jeżeli ktoś ma PTSD, powiedzmy, tak? Czy on też jest gotowy na to, żeby wejść w taki proces uzdrawiania i odzyskiwania harmonii i równowagi? Czy najpierw musi ten pierwotny problem opanować, tak?
1: No jeżeli...
0: Wiesz, o co mi chodzi mniej więcej, tak?
1: Jeżeli ktoś jest świadomy tego, że ma PTSD, to jak najbardziej, tak? No są pewne kroki, tak? Jeżeli ktoś ma, no nie wiem, jest w głębokiej klinicznej depresji.
0: Na przykład.
1: To wiadomo, że farmakologia wtedy wchodzi, tak? Pierwsza. I opieka psychiatryczna, bo jakby często mu brakuje motywacji do życia. No, jak gdyby wiem to też stąd, że pracowałam w klinice psychiatrii na oddziale psychoz bez klamek, gdzie naprawdę ludzie byli w bardzo potrudnych sytuacjach, tak? Brak chęci do życia, brak motywacji, no to ja nie powiedziałabym, proszę pan, idzie sobie od razu pobiegać, czy pani, tylko jakby siedzimy, rozmawiamy, dajemy tą obecność właśnie.
0: Tak, tak.
1: Bycie z drugim człowiekiem. Czasem potowarzyszenie też tej drugiej osobie, wysłuchanie jej o wiele bardziej wnosi niż jak gdyby dawanie i pstrykanie z pomysłów. Zrób to, zrób tamto, a on tak naprawdę siedzi i nie wie, co ma sam ze sobą zrobić ten człowiek, nie? Więc uważna obecność i świadoma.
0: Terapia holistyczna to wyjątkowe połączenie pracy z ciałem, umysłem i energią, stworzone z myślą o osobach, które odczuwają stres, napięcie, przeciążenie emocjonalne lub chcą lepiej zrozumieć potrzeby swojego organizmu, swoich emocji. I o tym dziś w drogowskazach na moje pytanie odpowiada Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Michał Pokrękowski do rozmowy z Moniką. Wracam już za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, to jest druga część. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz kolejny. Holistyczna terapia ciała i emocji to, jak podają fachowe źródła, całościowe podejście do zdrowia, które zakłada, że psychika i ciało stanowią nierozerwalną jedność. Zamiast leczyć same objawy, terapia skupia się na docieraniu do źródła problemu. Napięcia i traumy zapisane w ciele uwalnia się poprzez techniki manualne, przez oddech, ruch, także taniec, o tym też dziś jeszcze powiemy. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów, o przywracaniu równowagi tam, gdzie jest ona w naszym życiu zaburzona. To tak oczywiście w telegraficznym skrócie. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem oraz instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam Ciebie po raz drugi, Moniko.
2: Witam serdecznie.
1: Dotyk to jeden z najprostszych, a zarazem najgłębszych sposobów kontaktu z ciałem. Jednak dotyk dotykowi nierówny, tak sobie to wyobrażam, swój chłopski rozum. O jaki dotyk więc chodzi, jeśli chodzi o przywracanie równowagi i harmonii? Masaże?
2: Dokładnie.
1: Trafiłem, proszę.
2: Tak. Ja zajmowałam się i też zajmuję masażami. I co ważne jest przy dotyku? Ustalanie na początku tych granic. Co jest dla mnie, tak? Co ja rozumiem jako klient, jaki dotyk bezpieczny jest dla mnie. I ja w trakcie, przed sesją masażu ustalam to z klientem, żeby on się poczuł bezpiecznie i żeby mógł się zrelaksować. Dotyk jest też jakby taką pierwszą naszą formą komunikacji, dotyk i ruch. No, na początku nie mówimy, jednak mamy ten kontakt dzięki naszej mamie, tak? Więc to też jest bardzo istotne, czego myśmy wcześniej doświadczali, w jakiej formie był ten dotyk. I w trakcie sesji masażu możemy przywoływać to właśnie w bezpieczny sposób.
1: A jakie są przeciwwskazania do stosowania właśnie takich masaży przywracających równowagę i harmonię? Ciąża na przykład? I czy takie masaże są na przykład bolesne? Też często o to pytają w sieci.
2: Ciąża nie zawsze jest przeciwwskazania, zależy w jakim okresie. To też wynika na początku z wywiadu, czy ona jest zagrożona, czy nie jest zagrożona. Przeważnie wtedy oferuje masaż relaksacyjny, wspierający, czy można też to jak gdyby ograniczyć do refleksoterapii, tak. To jedno. Na pewno przeciwwskazaniem dla mnie by były choroby nowotworowe. I z tego, co wiem...
1: Choroby skóry pewnie
2: tak,
1: też.
2: Choroby skóry, dokładnie. To wszystko wynika tak naprawdę na początku z wywiadu.
1: Tak.
2: Czego osoba dana potrzebuje? Czy to ma być relaksacyjny masaż, czy mocniejszy? Ja zajmuję się jakby właśnie całościowym masażem, tak? Dla mnie w trakcie sesji masażu obejmuje całe ciało. By nie omijam głowy, w całości się to zadziewa, bo uważam, że to wtedy ma sens. Bo osoba jest w stanie poczuć holistycznie swoje ciało.
1: Jasne. A z czego może wynikać to, że niektórzy ludzie nie znoszą wręcz delikatnego dotyku, takiego wiesz, miziania? Mocno ich to irytuje, uciekają przed tym. I jak też można to zmienić? Czy się w ogóle da taką wrażliwość zmienić, tak? Czy stoją za tym na przykład jakieś traumy, że ktoś ma taki alergiczny, wiesz, sposób reagowania na takie zbyt delikatne na przykład dotykanie, nie? Albo też zbyt mocne, nie? Bo to oczywiście może iść w drugą stronę.
2: No dalej wrócę do tego, że to jakby wynika z wywiadu, ale oczywiście, że to się da zrobić. Dana osoba, która przychodzi, to ustalamy, czy to się zadziewa na jednej sesji, czy na dwóch sesjach, ale możemy to nawet sobie samemu spróbować. Czy piórkiem, w różnej formie.

0: to można robić, tak? Ale niekoniecznie to musi być od razu dłoń. Można to zrobić piłką sensoryczną. Można to zrobić przez ubranie. Jest taki zwany masaż motyla, tak?
1: Mhm. I, czytałem na twojej stronie internetowej.
0: I najczęściej się go właśnie wykonuje dzieciom. Uczy się też rodziców po to, żeby te dzieci naprawdę mogły odpocząć, ale one niekoniecznie właśnie lubią od razu być dotykane jakby skóra do skóry, prawda?
1: Wiesz może, Moniko, do czego zmierzam, że tak to sobie wyobrażam, wielokrotnie też słyszałem, że dotyk taki bardzo delikatny, tutaj to piórko, do niego się odwołam teraz, może być dosłownie psychiczną torturą dla kogoś, prawda? No bo tak może być. No dla niego to jest nie do zniesienia, takie właśnie muśnięcie palcami na przykład, prawda?
0: Oczywiście, że może tak być. No, wszystko zależy, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia.
1: A widzisz, czyli jednak doświadczenie.
0: Doświadczenie, tak? I naprawdę wracać trzeba do tego wywiadu, bo może zaproponować wtedy inną formę skontaktowania się z ciałem. Właśnie poprzez ruch czy taniec, ale niekoniecznie od razu dotyk, nie? Jakby wybierać te takie formy pośrodku. Stopniowo. Stopniowo.
1: A co dokładnie powoduje właśnie dotyk, taki, no nazwijmy to dobry dotyk, bo może być też zły. Co powoduje dobry dotyk w emocjach? Dlaczego my w ogóle jako gatunek, jako ludzie, jako homo sapiens, Moniko, jesteśmy generalnie, tak to ujmę, dotykalscy, mówię to w cudzysłowie, nie? Co powoduje brak na przykład dotyku? Taki bardzo długi.
0: No na pewno zamrożenie w ciele. Okay. I brak kontaktu ze swoim ciałem, tak? Tak naprawdę brak kontaktu ze swoim ciałem, bo ten przyjemny dotyk relaksacyjny też rozluźnia nam wszystko to, co jest zapisane na powięziach, tak? Czyli te wszystkie nasze historie, już, które gdzieś tam drzemią w nas i nie każdy ma od razu tą gotowość, żeby o nich opowiadać i dotyk jest jedną z tych form, która jak gdyby może w jakiś sposób rozmrozić to, rozmiękczyć tą historię. W trakcie masażu często się pojawiają łzy, to znaczy, że ciało się czuje bezpiecznie. Dla mnie bardzo ważne jest o to, co ja dbam w pracy z klientem, stworzenie takiej matrycy bezpieczeństwa, żeby zbudować to zaufanie z klienta. I wówczas ciało się samo zaczyna otwierać. Na początku jest krótka rozmowa, właśnie wywiad, po to, żeby gdyby ustalić te granice, żeby ten dotyk był właśnie bezpieczny.
1: Swoboda, a harmonia ciała i emocji, co tak naprawdę oznacza, Moniko? Wierzysz na przykład, że kiedy sobie na nią pozwolimy, na swobodę, to osiągnięcie takiej harmonii jest o wiele łatwiejsze. Swoboda w tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jak to rozumieć?
0: Czy swoboda i harmonia to to samo dla mnie? Harmonia to jest harmonia. Czyli właśnie to się łączy z moim imieniem.
1: Tak.
0: A har to energia. Swoboda nie użyłabym tutaj, nawet nie poszłabym w samą wolkę, dlatego że no, w tym takim doświadczaniu no, bardzo ważne jest znać swoje granice. W pracy z ciałem bardzo ważne jest znać swoje granice, nawet uczestnicząc w warsztatach różnych, tak? Bo spotykamy się z różnymi ludźmi i jakby trzeba wiedzieć, na ile mogę pozwolić wejść, komuś podejść bliżej.

powiedziałem, bardzo ważne jest znać swoje granice, nawet uczestnicząc w warsztatach różnych, tak? Bo spotykamy się z różnymi ludźmi i jakby trzeba wiedzieć, na ile mogę pozwolić wejść, komuś podejść bliżej. Mhm.

0: spokój w środku. W środku czuję spokój przy podejmowaniu decyzji, kiedy czuję, że jestem w stanie zapanować w każdej sytuacji, bo to nie znaczy, że nie ma się nic dziać w moim życiu, że zawsze te stresogenne czynniki będą, ale ja, znając te metody właśnie, które tutaj omawiamy, pracę z ciałem, poprzez oddech, ruch, dotyk, nawet jak się coś trudnego wydarzy, ja potrafię powrócić, mówię, okej, dobra, wydarzyło się, to ja teraz, nie wiem, usiądę na chwilę i znam tą moją drogę, z moją własną drogą, drogę do harmonii.
1: Jesteś między innymi, Moniko, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. A do tańca przejdziemy w trzeciej części ostatnich drogowskazów, a ja uprzejmie jeszcze zapytam właśnie o tę symbolikę ciała. Co to oznacza, symbolika ciała?
0: To oznacza, że w pracy z ciałem często przyjmujemy jakieś pozycje, no, nawet w jodze, tak? Drzewo.
1: No to.
0: Tak. Nasze ciało nawet, jak, czy my jesteśmy pochyleni, czy my nie jesteśmy pochyleni, tak? Czy mamy zapadniętą klatkę, czy nie zapadniętą klatkę. To jak gdyby wszystko nam coś symbolizuje. I dla mnie właśnie ta symbolika przejawia się poprzez obserwację, tak? Ja widzę człowieka, jaki jest w trakcie zajęć, tak? Jak on pracuje, czy on jest gotowy na otwartość, czy nie jest gotowy na otwartość. To jakby naprawdę, no, całościowo, to jakby, to nie jest tak, że ja tutaj widzę tylko symbol, patrzę na symbol. Patrzę na cały ruch, który się przejawia w tańcu.
1: Kiedy nasz duch jest wolny i może się wyrazić we własny, niepowtarzalny sposób, coś magicznego zaczyna się dziać. Co, Moniko?
0: Po prostu jesteśmy, to jest teraz bardzo popularne, sobą, ale jak gdyby zaczynamy się wyrażać w pełni. Jakby docieramy do tej swojej esencji, z czym tutaj przyszliśmy na ten świat. Nie wiem, dla ciebie jest to praca na przykład z głosem, tak? Jesteś w radiu, w mediach, tak? I jakby pracujesz z głosem, masz piękny, niski głos i to jakby dociera do

0: póki co zbyt osobiste.
1: No mogę powiedzieć o mojej sytuacji jak gdyby powypadkowej, tak? W jaki sposób ja dochodziłam do takiej równowagi i no w wieku 18 lat miałam wypadek samochodowy, przez 3 miesiące nie chodziłam i jakby po tych 3 miesiącach na nowo się uczyłam chodzić. No i oczywiście proces rehabilitacyjny, ale to co mnie najbardziej jakby uruchamiało, to właśnie taniec. To jest coś tak u mnie naturalnego, że ja tańczyłam w domu sobie tak w sposób naturalny, czy nawet u babci na łące, jak miałam takie możliwości. W tej całej mojej drodze bardzo podążałam za swoim głosem. Cały proces rehabilitacyjny odbyłam i to było naprawdę wymagające, aczkolwiek po 3 miesiącach, to się zadziało w listopadzie, mnie pionizowali, w styczniu już byłam na studiach. Jakby moja psychika na tym aż tak bardzo nie, na poziomie świadomym nie ucierpiała. Jakby moja pasja do życia mnie jak gdyby tutaj prowadziła cały czas, że ja

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami raz jeszcze. Holistyczne podejście do ciała i do emocji to taka koncepcja, która traktuje człowieka jako nierozerwalną całość. Zakłada ona, że stan fizyczny oraz samopoczucie psychiczne wzajemnie na siebie wpływają i są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Przykładowo przewlekły stres może wywołać realne dolegliwości bólowe, a choroba fizyczna wpływać na nastrój, pogarszając go, i tworzy się takie trochę, że tak powiem, błędne koło cierpienia. Czy można temu zapobiec, albo chociaż zminimalizować tego przykre konsekwencje? O tym dziś w programie. W roli ekspertki cały czas jest ze mną i z wami Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam ciebie, Moniko, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Taniec, a odzyskiwanie harmonii i równowagi. Od 2022 roku, jak wyczytałem, jesteś zafascynowana, ojej, mam nadzieję, że dobrze to przeczytam, biodancą?
2: Biodanzą.
1: Biodanzą, dobra, dziękuję. Czyli tańcem życia. Tak. Cóż to za cudo, jak działa na ciało i na emocje człowieka?
2: Tak, moim nauczycielem jest Cristiano Martins i przez kilka lat rzeczywiście intensywnie tańczyłam biodanzę. Nawet ostatnio byłam na warsztatach, bo on przyjeżdża do Warszawy i w Pałacu Kultury ma warsztaty. Taniec życia. W biodanzie jest tak, że pracujemy głównie na zasobach, tych, których mamy w sobie. Oczywiście są też prace w parach, prace w trójkach, pojedyncze, ale jakby sięgamy właśnie do tej swojej esencji. I ten wystrzał endorfin, który mamy po biodanzie, jest naprawdę bardzo duży. Co jest ważne w biodanzie, ja nie jestem nauczycielem biodanzy, jestem uczestnikiem warsztatów, że my jesteśmy wszyscy tam połączeni. Czy ktoś się lepiej czuje, czy ktoś gorzej czuje. Ważne są tak zwane wiwencje. Wiwencje. Czyli co jakiś czas pomiędzy tymi ćwiczeniami stajemy w kręgu i tańczymy wszyscy razem. I to jest bardzo istotne, że jakby żadna jednostka w tej grupie nie zostaje sama. Jest to system. Biodanza jest systemem, ukierunkowany na

0: życie jakby na właśnie na tą motywację do życia, szukanie swojej pasji, odwagi do realizacji.
1: Poprzez właśnie ten taniec, tak? Tak? Okej, rozumiem. Czy jakiś konkretny taniec, Moniko, ma właściwości terapeutyczne? Czy może to być na przykład taniec w parze? Czy powinien być to taniec solo, tak? Tańczenie solo? Na czym w ogóle opiera się ta właśnie terapeutyczna moc tańca? Jak wpływa na odzyskiwanie, na budowanie harmonii, równowagi? Taniec.
0: No ja się zajmuję tańcem intuicyjnym, terapeutycznym, to nie jest żadna technika.
1: Taniec intuicyjny, czyli właściwie tak trochę robimy to, co nam podpowiada ciało i umysł, tak? Spontanicznie bardzo, tak?
0: Jest w tym, też jest wiele metod. W Warszawie tutaj macie Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Wielu kursów kończyłam akurat w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, ale w ruchu autentycznym na przykład się coś takiego zadziewa, że my kontaktujemy się. No pierwsze takie ćwiczenie, jakie można sobie zrobić, zamykasz oczy i słyszysz rytm swojego serca. I z tego rytmu ruszasz, dopiero jak ta motywacja się pojawia wewnątrz. W tańcu intuicyjnym nie ma żadnych kroków, tak? Poruszamy się do muzyki, to co wcześniej też mówiłam, że ludzie nie zawsze mają gotowość jak gdyby od razu wypowiadania się na temat tego, co czują. I taniec jak gdyby jest tą formą bardzo wspierającą, że pomagamy tym emocjom przepływać, tak? Bo też w trakcie tańca przy odpowiedniej muzyce, nie wiem, przy bębnach. Muzyka jest jak gdyby często jak gdyby podkładem. Można stać się wulkanem i na przykład wyrazić całą swoją złość i gniew, tak? A może być to w sposób bardzo relaksacyjny i wtedy nas to wycisza. Ale jakby podążamy cały czas w tym tańcu intuicyjnym i terapeutycznym za sobą. I to jest często indywidualne.
1: Tak? A dlaczego tak często, Moniko, bo takie też mam wrażenie, możesz się ze mną nie zgodzić, dlaczego tak często ignorujemy to, co mówi nam nasze ciało? Jakie też sygnały ostrzegawcze ignorujemy najczęściej, kiedy coś się dzieje źle ewidentnie? To wynika ze strachu, też z niewiedzy, jak czytać własne ciało, jak czytać siebie samego, siebie samą?
0: Wynika ze strachu.
1: Ze strachu.
0: Z niewiedzy często. Jakby my często boimy się tych emocji, które są dla nas niewygodne, czyli lęku właśnie i strachu. A jakbyśmy na to spojrzeli w ten sposób, że są to takie same emocje jak radość i lęk, tylko jak gdyby to jest drugi biegun tego, i pozwolili sobie poczuć to, zaczęlibyśmy też głębiej odczuwać radość i mieć większą satysfakcję życia, ale jakby trzeba sobie też pozwolić na to. I być też na to gotowym, tak? No bo też ludzie naprawdę mają bardzo różne historie życiowe i ja już nie mówię o tym, że ktoś ma, nie wiem, napady lęku, histerie jakieś. To jest, wiadomo, że to wszystko się dzieje w towarzystwie terapeutycznym, tak? Mówimy o takim kontakcie. Ale nie pozwalamy sobie też na to. Też pęd życia, nie mamy czasu.
1: Adaptacja to tak. Dość upiorne, ale my jako gatunek mamy nieprawdopodobne zdolności adaptacyjne i również zaczynamy się niejako trochę zaprzyjaźnić z naszym bólem na przykład, tak? Z lękiem, ze strachem i tak dalej, i tak dalej. Jest tak trochę, nie? Że paradoksalnie no, daje nam to jakiś taki zupełnie opacznie rozumianą strefę komfortu taką trochę, nie? To jest mój ból, nie? Żyję z nim. No i widocznie być musi, tak? Po prostu, co ja poradzę, nie? I tak no sobie tak, trwam z nim.
0: Tak. Jak my się już z nim zaprzyjaźniamy, to jest okej, tylko gorzej, jak już wejdziemy z tym bólem i lękiem w małżeństwo, tak zwane.
1: A no to się sypie, tak.
0: Jakby to już jest bardziej, to już są zachowania autodestrukcyjne, tak? W Polsce mamy takie kolektywne uzależnienie od cierpienia. To może wynikać też no, z mentalności naszego narodu, z historii, którą mieliśmy też.
1: Pijesz do traumy pokoleniowej, tak? Trochę?
0: Troszkę tak.
1: Troszkę tak.
0: Że Polacy lubią być w takiej roli ofiary troszeczkę. Nie chcę generalizować.
1: Jasne.
0: Jak gdyby nie generalizuję, ale jakby my się do czegoś właśnie, tak jak powiedziałeś, przyzwyczajamy, tak? I lepiej nam tam opowiedzieć, co u ciebie słychać, stara bida, tak? No to jest takie polskie.
1: No tak.
0: Zamiast co u ciebie słychać, słuchaj, no dzisiaj byłem rano pobiegać i jest fajnie, nie? Jakby miałem, coś mi się trudnego przydarzyło, ale znalazłem na to sposób. Nie mamy takiej kultury. Na przykład, nie wiem, jak byłam w Monachium, czy w jakimś innym mieście za granicą, to jest ta taka społeczność, że ci seniorzy, nawet już w podeszłym wieku,

0: u ludzie, to się aktywizują. To jest niezależne od wieku tak naprawdę. Wynika to z takiej świadomości i gotowości na to, okej, dzieje mi się coś trudnego, widzę to, zauważam to, ale w jaki sposób ja sobie mogę pomóc? Ale też trzeba być gotowym, jak już ja sobie sama nie mogę poprosić o pomoc. To już jest kolejny etap.
1: Otóż to tak jest. Autentyczność w odzyskiwaniu harmonii i równowagi. O co chodzi w tym wypadku? Autentyczność.
0: O to, żeby być ze sobą spójnym. Mhm. Bo jeżeli ja przyjdę i powiem, okej, naprawdę dzisiaj jest mi trudno, to ja już jak gdyby oswajam się z tym lękiem, tak? W jakiś sposób oswajam się z lękiem. I też już rozmowa, kontakt z drugą osobą przechodzi na inny poziom, że ja nie udaję z przyklejonym uśmiechem. Chodzi o to, żeby być ze sobą spójnym i takim prawdziwym, tak? Że ja mówię, że prawda zawsze jest w cenie, się sprzeda. I obojętnie, czy ty jesteś w takim towarzystwie, czy w innym towarzystwie, to jesteś taki sam.
1: Prowadzisz też tak zwane kręgi kobiece. A do czego one panią służą po prostu? Po co są takie kręgi kobiece?
0: Kręgi kobiece służą do tego, żeby się przede wszystkim spotkały kobiety. Kiedyś kobiety spotykały się, nie wiem, skubały,
1: przydełkowały,
0: tak, skubały tam gęś. Na kręgach kobiecych my spotykamy się, śpiewamy, opowiadamy krótko swoją historię, to jest raz, ale też ta kobieta w tym kręgu może być po prostu wysłuchana. Może być wysłuchana, bo nie zawsze ma taką przestrzeń. Jest to krótka forma, to nie są jakieś duże warsztaty, przeważnie trwają 2-3 godziny. Śpiewamy też tam, tańczymy, oddychamy, jakby wymieniamy się swoim doświadczeniem. Też to jest taki networking trochę, że dzielimy się sobą i dzięki temu po prostu nawiązujemy kontakty i też później czasem się z tego rodzą biznesy wspólne, prawda?
1: Także, na przykład, tak.
0: Na przykład. Więc jest to naprawdę moja ulubiona forma wsparcia kobiet.
1: No właśnie, pomagasz paniom, Moniko, jak wyczytałem na twojej stronie internetowej, odzyskiwać kobiecą moc. Zatem wypada mi już tak, kończąc powoli nasze spotkanie w studiu, zapytać, w jaki sposób i dlaczego kobiety ją tracą, tę kobiecą moc? Co za tym stoi? No i też może jak ją odzyskują?
0: Kobiety tracą swoją moc, bo tracą kontakt ze swoim ciałem. I jak się to zadziewa, w tym pędzie życia, często właśnie, no teraz mamy wysyp Hashimoto, onko i jak gdyby chorób, no to jest informacja o tym, że my po prostu tracimy kontakt ze swoim ciałem. I ja właśnie poprzez taniec, ruch, oddech wspieram kobiety, też po pracy z tym aspektem seksualnym, tak? Więc to jest też bardzo istotne, żeby tą kobiecość swoją naprawdę celebrować. I to jest bardzo istotne, żeby to robić właśnie w codziennych czynnościach.
1: I to przywraca kobiecą moc po prostu.
0: Dokładnie. Okay.
1: Musimy kończyć, choć mam świadomość, że nie wyczerpaliśmy dzisiejszego tematu, który poruszaliśmy. To mam nadzieję, że udało nam się razem z Moniką objaśnić chociaż podstawowe jego obszary. A moim i waszym gościem w Drogowskazach była dziś Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Bardzo tobie, Moniko, dziękuję za poświęcony czas, za dobrą energię w tej rozmowie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, Michale, tobie i słuchaczom i do spotkania.
1: Po pełne wersje Drogowskazów uprzejmie odsyłam do YouTube'a, na Spotify czy do Mediateki. O naszych audycjach, o naszych gościach i też tematach, jakie poruszamy, piszemy regularnie w radiowych social mediach. Dziękuję, że z nami jesteście. Michał Poklękowski, dziękuję. Wszelkiej pomyślności. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek, Michał Poklękowski, zapraszam. Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza. W Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu MON-u, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR. Cel? Wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych i przemysłu. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreśla Donald Tusk.
2: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę. To nie są puste słowa. Każda ta umowa oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę.
1: Polska armia dzięki tym umowom zyska m.in. drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji, dodaje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie. Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
1: Szef MON-u podkreśla, że korzystając z doświadczeń z Ukrainy, polska armia buduje zdolności do operowania na lądzie, ale i w powietrzu, na wodzie i pod wodą, w cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej.

0: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
1: Otóż ta sprawa była trudna z powodu tego, kim były strony tego postępu. Po jednej stronie bowiem był minister sprawiedliwości, prokurator generalny, najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości w historii. Po drugiej stronie byli lekarze, i to niezwykli lekarze z Pcimia.
0: Uzasadniał sędzia Tomasz Kudla. Przypomnę, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku i zmarł 2 lipca. Prokuratura dwa razy umarzała śledztwo, jednak rodzina złożyła w sądzie własny akt oskarżenia o popełnienie błędu medycznego przeciwko lekarzom. Sprawa śmierci Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od 20 lat. Mąż, ojciec dwójki dzieci niekarany. Unikał kary przez 15 lat. Wpadł dzięki specjalistycznym badaniom DNA. Policjanci z archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. W chwili morderstwa miał 22 lata. Mieszkał niedaleko swojej ofiary. Dziewczynka została zamordowana zaledwie 300 metrów od własnego domu.
2: Mężczyzna wówczas był studentem, potem ukończył studia wyższe.

0: W chwili morderstwa miał 22 lata. Mieszkał niedaleko swojej ofiary. Dziewczynka została zamordowana zaledwie 300 metrów od własnego domu.
1: Mężczyzna wówczas był studentem, potem ukończył studia wyższe.

0: ogórki, nie emocje. To przesłanie muralu, które od dziś zdobi front jednego z akademików Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To wspólny projekt uczelni i fundacji Don't Worry, Be Yourself, która powstała przy festiwalu Up to Date. Przesłanie jest proste, rozmawiajmy o emocjach, mówi profesor Napoleon Waszkiewicz z UMB.
1: Jeżeli nie będziemy kisić tych emocji, a w naszym regionie mamy dużo ogórków do kiszenia, to możemy w tym momencie lepiej żyć, zdrowiej żyć, możemy sobie radzić z emocjami inaczej, możemy je wentylować przede wszystkim, bo tu głównie o to chodzi.
0: Regularne pozbywanie się stresu zapobiega wielu chorobom, nie tylko psychicznym, ale też tym związanym z podwyższonym, na przykład ciśnieniem.
2: Zapraszamy na stronę internetową kiśogórkinieemocje.pl, gdzie jest mądrych osób, są wypowiedzi, gdzie możemy poczytać jeszcze raz co i jak i dlaczego.
0: Dodaje Cezary Chwicewski, prezes fundacji Don't Worry, Be Yourself. Zakopiańscy policjanci ruszyli na tatrzańskie szlaki. Mundurowi w pogodne dni przemierzają górskie szlaki w towarzystwie strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. To wsparcie w rejonach, gdzie przebywa najwięcej turystów, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
3: Kąpiele w stawach tatrzańskich czy w jeziorach tatrzańskich, dokarmianie zwierząt, zanieczyszczanie terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego, a głównie tutaj strażnicy proszą nas o wsparcie, gdy osoby nie chcą się poddać czynności legitymowania, nie chcą się przedstawić strażnikom parku. Tutaj obecność mundurowych działa bardzo, bardzo przywołująco do porządku.
0: Jak zaznacza policjant, obecność mundurowych studzi emocje turystów. Jak na razie obeszło się bez mandatów. Wystarczyły jedynie pouczenia.

0: Deska Rock Warszawa.
1: Po serii wczorajszych rozmów w centrali PiS-u w Warszawie nadal bez przełomu. Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Policjanci wznowili patrole górskich szlaków w Tatrach. Wiemy dlaczego.
2: Deska Rock. Raport.
1: 6. Michał Pokrękowski, zapraszam. O północy minęło ultimatum władz partii. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości wczoraj seria rozmów, ważnych rozmów. Najpierw Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem na Nowogrodzką przyjechali politycy frakcji przeciwnej byłemu premierowi. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Porozumienia na linii Kaczyński-Morawiecki nie ma. W krótkim oświadczeniu rzecznika PiS w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że rozmowa była konstruktywna, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Poseł Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom liczy jednak, że Morawiecki i jego współpracownicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
4: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
3: Były premier i jego stronnicy nie odpuszczają w sprawie stowarzyszenia, nie chcą też opuszczać partii, zaznaczają jednak, że są z niej raczej wypychani. Podczas spotkania przy Nowogrodzkiej przedstawiono też prezesowi ponad 20 propozycji, które mogą uspokoić sytuację i zakończyć wewnętrzny spór. Porozumienia jednak nie osiągnięto.
1: Propozycje padły też ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, m.in. zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Została ona jednak odrzucona, przekazał w mediach społecznościowych rzecznik PiS-u Rafał Bochanek.
2: To jest raport.
1: Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
5: Ta sprawa ma wyjątkowy

0: charakter jest trudną, skomplikowaną sprawą. Chociażby z powodu materii, jakiej ona dotyczy. Otóż ta sprawa była trudna z powodu tego, kim były strony tego postępu. Po jednej stronie bowiem był minister sprawiedliwości, prokurator generalny, najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości w historii. Po drugiej stronie byli lekarze i to niezwykli lekarze z Pcimia.
1: Uzasadniał sędzia Tomasz Kudla. Przypomnę, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku i zmarł 2 lipca. Prokuratura 2 razy umarzała śledztwo, jednak rodzina złożyła w sądzie własne akt oskarżenia o popełnieniu błędu medycznego przeciwko lekarzom. Sprawa śmierci Jerzego Ziobry była przedmiotem sądowego sporu od niemal 20 lat.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Zakopiańscy policjanci ruszyli na tatrzańskie szlaki. Mundurowi w pogodne dni przemierzają górskie szlaki w towarzystwie strażników.

0: przywołującą ją do porządku.
1: Jak zaznacza policjant, obecność mundurowych studzi rozhuśtane emocje turystów. Jak na razie obeszło się bez mandatów, wystarczyły jedynie pouczenia.
2: A warto zauważyć, że dzisiaj, proszę Państwa, 24 lipca, celebrujemy Dzień Policjanta.
3: Czy ty myślisz, że ja nie mam nic lepszego do roboty, niż wysłuchiwać twojego narzekania? Myślisz, że ja mam w życiu lepiej? Od świtu do nocy siedzę na posterunku z bandą półgłówków.
4: Pogoda.
5: Gdzie jest policja? Ja pytam, coś trzeba zrobić z tą pogodą. Na razie nie jest dobrze, drodzy Państwo, oby do soboty, podobno w niedzielę będzie już cudownie i fantastycznie, ale na razie od Gdańska do Katowic, czyli przez całą Polskę i w prawo od tej linii, czyli Lublin, Rzeszów, Kielce, nawet trochę Warszawa. Tu wszędzie w każdej chwili może pokropić i popadać. Najcieplej dzisiaj będzie na zachodzie, Szczecin 23 stopnie, Gorzów Wielkopolski 23, Zielona 23, Wrocław 23. Gdzie indziej będzie nieco chłodniej.
2: No, proszę Państwa, co robić, ale warto zauważyć, że są pozytywy w całej tej sytuacji. Wrócił reporter i serwisant marnotrawny Michał Poklękowski po urlopie, wypoczęty. Michale, dobrze, że jesteś, bo tutaj listy do redakcji spływały podczas twojej nieobecności.
1: Z wyrazami zaniepokojenia.
2: No zobacz, praktykantka otworzyła i czytała za ciebie.
6: Droga redakcja, mam 15 lat. Ostatnio zauważyłem, że mój penis we wywodzie.
7: Stop! Nie czytaj tego. Następny.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 SC Rock.
2: I Poklękowski, tak jak słyszeliśmy. Dzień dobry Państwu, to jest piątek.
5: Od razu w piątek i w wolne wnioski rzucam pytanie. W lewą stronę czy w prawą stronę, panowie?
2: No ja bym chciał tak trochę w lewą, trochę w prawą.
1: Mogę?
2: Da. Zapraszam, Michał.
1: Banany będą transportowane dronami. O nowym portugalskim pomyśle powiem w raportach.
2: Gdzie wtedy tę kokainę tam schować?

0: kwietnia będą obecni na Rokowiźnie w Poznaniu. Generalnie wrócili do stałego trybu funkcjonowania, czyli koncert za koncertem, dużo się u nich dzieje, a wszystko zostanie zwieńczone oczywiście w hali w Spodku. Będzie też koncert w Stodole, będzie też w tym roku Teneryfa. Oby zdrowie panu Kazimierzowi dopisało. Dzień dobry,
1: ładnie.
0: Tak w ogóle.
1: Pan Wojciech wie wszystko. Dzień dobry, panie Wojciechu, dzień dobry, drodzy państwo. Dzisiaj piątek, dzisiaj wolne wnioski. Oprócz tematów, które chętnie z wami poruszymy, rzecz jasna, czekamy także i na wasze suchary. Co tam pan Wojtek przygotował na dzień dobry?
0: Ja na dzień dobry przygotowałem już pierwszą odpowiedź słuchacza na twoje piękne pytanie. W prawo czy w lewo? O, halo, panie.
2: Co do ruchu w prawo-lewo, to wolałbym jednak góra-dół. Bardziej, że tak powiem, są przyjemne. Dziękuję.
0: No chyba, że jesteś na statku, tak? Bo jak góra-dół, to się robi nieprzyjemnie.
1: Tak, a ja jako stary żaglarz wiem, co pan Wojtek mówi, bo nieraz miałem taką przyjemność i faktycznie położenie się w nocy na przykład na żaglówce, kiedy wieje i dmucha i kiedy fale, wiesz, bujają całą łódką, to rano jak wstajesz, naprawdę nie wiesz, wiesz, nie? Jak postawić stopę na suchym lądzie, a do tego wszystkiego jeszcze wszystko w tobie, no nie będę opowiadał.
0: Buzuje generalnie, tak, można sztucznie powiedzieć. Też wyręczyliśmy kądzia tym razem i nasza praktykantka Ewa wyszła na miasto i zapytała państwo, co tam wam leży na serduchu.
3: Co chciałby pan przekazać światu?
4: Gianni Infantino, prezydent FIFA musi odejść.
3: Dlaczego?
4: Bo jest skorumpowany.
0: O, od razu skorumpowany. Taki biznesmen, taki światły człowiek. Głowa pełna pomysłów. Dzień dobry państwu.
5: Telefon zaufania Eskirok. 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Tak, Gianni Infantino nie ma kontrkandydata w kolejnych wyborach na przewodniczącego FIFA, także będzie z nami jeszcze przez długie, długie lata. Tak jak i Nothing But Thieves, taką mamy nadzieję. Evolution to jest nowy numer teraz na antenie Eskirok.
0: Evolution to FIFA.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
4: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Rok Warszawa.
10: Redaktorze Olszewski, pojawiło się pytanie z sali, czy można komuś zrobić dobrze w 6 minut?
11: Pfo! 6 minut, proszę pana, to z grą wstępną i z papierosem po.
10: No to proszę państwa, robimy wam dobrze muzycznie. Guns N' Roses, Paradise City. Absolutnie, bez przerywania, bez gadania, do samego końca.

0: Jak obiecali, tak zrobili. Guns N' Roses od pierwszej do ostatniej nutki. Coś o żeglowaniu było, prawda?
1: No to było oczywiście o żeglowaniu, ale nie tylko o staniu w porcie też.
0: No właśnie, halo!
2: Cześć, Kądziu! Też pamiętam kiedyś w Sztynorcie. Tak wiało, tak bujało, że nie wiedziałem, jak nogę na suchym lądzie postawić. Znaczy na pomoście, nie? Ale z tego, co nie pamiętam, to my żeśmy tam łódką Bols zapłynęli.
0: Ja nie wiem, nie znam się na żeglowaniu, ale ciekawa nazwa, prawda?
1: Bardzo dobra.
0: Ktoś jeszcze przy piątku?
3: Cześć, tu Krzysztof. Ja mam taki weekendowy suchar. Gdzie ręka trzyma alkohol? W parku.
4: Przypominamy, że dziś jest piątek.

0: Punktualnie 6.31, a to oznacza raport Westerogi. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Białoruś poinformowała Polskę o możliwym zagrożeniu terrorystycznym na terytorium RP. Mińsk jest gotowy przekazać dodatkowe informacje polskim służbom. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że Warszawa nie lekceważy tych sygnałów, ale nie skomentował prowadzonych działań. Więcej o tym w kolejnych raportach. Amerykańskie siły zbrojne prowadzą 13. z rzędu noc uderzeń na cele wojskowe w Iranie, poinformowało dowództwo centralne USA. Według mediów Irańczycy odrzucili tego dnia amerykańską propozycję zawieszenia broni.
1: To jest raport.
2: W związku z dużymi pożarami lasów szalejącymi w środkowej Hiszpanii, władze tego kraju ogłosiły w nocy stan wyjątkowy na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu, a także w przylegającej do niego prowincji Avia.
1: SK Rock Sport.

0: z dwubramkową zaliczką, a GKS w trudnej sytuacji. Za polskimi drużynami pierwsze mecze drugiej rundy kwalifikacji Ligi i Konferencji. Zespół z Częstochowy Ospale zaczął mecz z Walettą i po pierwszej połowie przegrywał 0-1. W drugiej odwrócił losy meczu i wygrał ostatecznie 3-1. Ta sztuka nie udała się GKS-owi Katowice. Na wyjeździe przegrał z MSSK Żilina 1-2. Za tydzień rewanże. Kolejny Polak w Barcelonie, tym razem w tej koszykarskiej. Hiszpański klub ogłosił, że dołącza do niego Aleksander Balcerowski. Polski środkowy ma być dużym wzmocnieniem pod koszem. Balcerowski ma już na koncie sporo sukcesu w Europie w barwach Panathinaikosu i Malagi.
1: Yo ya vengo preparado!
2: Ziętarska, Olszewski, Góral.

0: 20 minut brakuje nam do godziny 7. Jakoś w bardzo dziwnych kierunkach ten program od samego rana zmierza, prawda?
1: No to są nasze piątkowe programy, a właściwie, drodzy Państwo, to są wasze piątkowe programy. Macie ochotę w lewo, macie ochotę w prawo, w górę albo w dół, proszę bardzo.
0: No właśnie.
2: Nie, nie, nie, ten pan się pomylił. Góra, dół to kobiety, a panowie przód, tył. No, tak mi się wydaje.
0: A czy w tramwaju? No, w tramwaju z przodu i w tył.
1: W tramwaju?
0: No.
1: Ja słyszałem taki dowcip, bierzcie przykład z piesków. No na początku to się trochę krępowaliśmy, ale później to już na każdym trawniku. Ale o tramwaju to jeszcze nie słyszałem.
0: Proszę Państwa, jeszcze inne spostrzeżenia w sprawach, które wymagają być może wyjaśnienia?
3: Panie redaktorze Olszewski, od dzisiaj to pan może tylko żonę wychwalać, bo jeśli ona panu całe życie mówi, że 6 minut to jest dobrze z grą wstępną i papierosem po, to bardzo chcę być dla pana miła. Pozdrawiam.
1: A czy ktoś powiedział, że z żoną?
0: Czy ktoś powiedział, że redaktor Olszewski nigdy żonę nie wychwala?
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama.
5: Co to jest dobra zabawa?
6: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
7: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
8: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
5: Kiedy jest dobra zabawa?
9: W sobotę i niedzielę. I wakacje. I jak nie ma szkoły.
5: Gdzie jest dobra zabawa?
10: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
11: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
12: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
5: Dobra zabawa? Gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej

0: W Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: ją coś nazbieram i wtedy przekażę. Jeszcze nie wiem, nie mam pomysłu w tej chwili.
1: No ale na przykład ucieszyło pana coś dzisiaj, zdenerwowało pana coś dzisiaj, ma pan jakąś radę dla ludzi?
0: Tak, jak idzie deszcz, to trzeba stanąć pod mostem, a nie jechać dalej. Trzeba poczekać chwilę.
2: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada. Eska Rock.

0: Zazwyczaj jesienią czekaliśmy na to, aż się jesienne miesiące skończą, ale w lipcu, jak się okazuje, też czekamy na to, aż się lipiec skończy, bo jakiś taki dziwny jesienny nam wyszedł w tym roku.
1: No to prawda, może kiedyś się skończy, a potem znowu będziemy narzekali, że za gorąco. Ale proszę Państwa, są też rzeczy, które przemijają, które się zmieniają, których nigdy nie rozumiemy i teraz właśnie o tym pogadamy. Trend glow up. To spektakularne metamorfozy i dążenie do lepszej wersji siebie.
2: Tak,
1: i niedawno taki trend królował wśród młodzieży i w ogóle wśród społeczeństwa.
2: Otóż to,
0: influencerów, influencerek, tak jest. Glow up, bądź lepszą wersją siebie, bądź piękniejszy, zadbany bardziej.
1: To wiesz, co teraz mamy? Glow down. Bądź gorszą wersją samego siebie. Obciera się to przede wszystkim na samoakceptacji, ale jest powód tego nowego trendu. Coraz mniej osób po prostu stać na regularne odwiedzanie fryzjera, na kupowanie nowych ciuchów, na farbowanie odrostów, na wizyty u kosmetyczki, na generalnie dbanie o siebie. Dlatego mówimy, że stawiamy na naturalność, rezygnujemy z konsumpcjonizmu i jak to się mówi, starzejemy się z godnością, ale też naturalnie.
0: Pojęcia o tym nie miałem, drodzy Państwo, ale od zawsze wiedziałem, że jestem bardzo modny.
3: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.

Proszę Państwa, dzisiaj mamy 24 dzień lipca, mamy z tej okazji Dzień Policjanta, mamy Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości i mamy Dzień Pszczółki Mai. Mhm. I z tej okazji mam dla Was niespodziankę, bo takiej aranżacji mogliście Państwo jeszcze nie słyszeć.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Pan Maleńczuk. Od razu poznałem pana Rynkowskiego. Drodzy państwo, Karolina Skiba schudła 17 kg w rok. Jaki jest sekret jej metamorfozy? Może je mniejsze skibki?
2: O Boże. U mnie z kolei Joanna Koroniewska wylicza szereg dolegliwości, które dotknęły ją na wakacjach. Powracające migreny, dwa wybite palce u stopy, łokieć tenisisty. I właśnie dlatego nigdzie nie jadę.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
4: Łukasz Bąk.
6: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
4: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
9: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
4: Autopromocja. Reklama.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: Też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Białoruś ostrzega Polskę przed zamachem terrorystycznym. Policjanci z archiwum X zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie zbrodni sprzed 15 lat. Na portugalskiej Maderze będą transportować banany dronami.
2: SK Rock. Raport.
1: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek ważne informacje dla kierowców na południu kraju. 3 osoby są ranne po wypadku na autostradzie A4 na Podkarpaciu, na odcinku pomiędzy węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski. Na wysokości miejscowości Zawady bus wypadł z drogi. Wiadomo, że ucierpiały 3 osoby. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Nie ma już natomiast utrudnień na S8C z Łodzi do Warszawy. W nocy na wysokości węzła Łódź Południe motocyklista uderzył w bariery. Ranny trafił pod opiekę lekarzy.
2: To jest raport.
1: Białoruś ostrzega Polskę przed zamachem terrorystycznym. Takie informacje od władz w Mińsku miał dostać polski dyplomata na Białorusi Krzysztof Ożanna. Media związane z białoruską opozycją wskazują jednak, że prawdziwe motywy tego ostrzeżenia mogą być inne. O czym więcej Michał Rawa.
3: W komunikacie białoruskiego MSZ-u czytamy, że celem zamachu mają być małoletnie dzieci białoruskie działaczki mieszkającej w Polsce. Zamach ma przygotowywać osoba, która mieszka w Polsce, ale jest pozbawiona przez polskie władze ochrony i prawa pobytu, a na Białorusi została skazana za liczne przestępstwa. W komunikacie czytamy też, że dodatkowe informacje w tym temacie zostaną przekazane pomiędzy właściwymi organami obu krajów. Tych doniesień na razie nie potwierdza polskie MSZ. Z kolei białoruski serwis działający w Polsce, Centrum Europy, wskazuje, że celem takich informacji może być skierowanie uwagi polskich służb na białoruską opozycję.
1: Po niemal 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy śledczy zatrzymali sprawcę. Przypomnę, w sierpniu 2011 dziewczynka została napadnięta, gdy wracała do domu po odprowadzeniu koleżanki na przystanek. Mimo zabezpieczenia śladów DNA przez lata nie udało się ustalić zabójcy. Teraz dzięki najnowocześniejszym badaniom genetycznym policjanci z tzw. archiwum X zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie tej zbrodni, o czym ze szczegółami Paweł Lemke.
4: Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 37-letniego mieszkańca Gdyni, który usłyszał zarzut zabójstwa 13-letniej Izy. Przełom w śledztwie możliwy był dzięki wykorzystaniu genealogii genetycznej, po raz pierwszy zastosowanej w Polsce w postępowaniu karnym. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w chwili zbrodni miał 22 lata i mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Przez kolejne lata prowadził zwyczajne życie.
5: Ukończył studia wyższe, jest żonaty, ma 2 dzieci w wieku przedszkolnym. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję.
4: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Podejrzany przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na Maderze, atlantyckim archipelagu należącym do Portugalii, rozpoczęto w lipcu testy systemu transportu dronami bananów z trudno dostępnych plantacji. Maksymalne ładunki sięgają 100 kg. Władze w Lizbonie konieczność inwestowania w transport bananów właśnie dronami tłumaczą m.in. potrzebą ochrony plantacji.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esce Rock.
2: Także tak, zimno będzie, programu 6 na 9 nie dotyczy.
3: Proszę Państwa, Michał Pokrągowski wygląda na zniesmaczonego. Widzę, że się stęskił za poranki.
4: Ja skądzie nigdy do śniadania wspólnego nie usiądę.
3: A widzisz?
4: Potem to usłyszałem przed chwilą.
2: Stary, dwie truskaweczki dorzuciłem. No ale jedz tutaj kiełbasy w samochodzie jadąc, no jak?
3: Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski, można wszystko. A jeśli chodzi o pogodę...
5: Patrz pan, kurde, lipiec, kurde. A pizda jak pod Stalingradem!

0: Edyta Bartosiewicz razem z nami wchodzi w ten weekend. Proszę Państwa, odpaliło się słucharkowanie, tego oczekiwaliśmy. Była ciekawostka o bananie, prawda?
1: Tak było.
0: Wspominałeś o tym, że twoje śniadanie się z tego składa, zobrazowaliśmy to artystycznie ładnym dźwiękiem, powiedzmy, od kolegów z Vox FM. No i Państwo idziecie w tym kierunku.
2: No to tak nawiązując do tego nektaru z banana, to mi się kawał przypomniał. Jak jedzie baca w koniem z wozem, całe beczki na wozie pełne, zatrzymuje go policjant. Co ty tam, baco, wywiedziecie? A nic takiego, sok z banana. Policjant myśli, przecież

0: Jana, nie ma soku, dajcie spróbować, wypija. A fuj, jakie ohydne. No, banan wio.
1: I co? Smacznego, prawda?
2: Nie mam czasu wypić kawy, wybaczcie.
1: To ktoś jeszcze?
3: Jak się nazywa dowcip opowiedziany przez rolnika? Kawał chłopa.
4: Jesteś swój chłop. No, tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop.
5: Nagraj się na Messengera Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Kolega się zbiera jeszcze po po soku z banana.
2: Tak, teraz drodzy państwo, mix z Morrisona i z Hollanda. Dexter Holland, Billy Morrison już u nas na antenie Eski Rock.
1: Czyli ludzie, którzy na co dzień są odpowiedzialni za The Offspring, a także jest z nami gitarzysta zespołu Billy Idol. Never Gonna Change.

0: Dziś piątek, dziś wolne wnioski, a to oznacza, że dziś będziemy Państwu też rozdawać prezenty, prawda?
1: Dokładnie, jak w każdy piątek, What the Friday, drodzy Państwo, 1000 zł do wzięcia, do przyjęcia od prezentu marzeń. Będziecie te pieniążki mogli wydać na co tylko będziecie mieli ochotę, oczywiście z tego katalogu, który tam jest dostępny.
0: Ale jest bardzo szeroki, wtf.skrok.pl, tam piszecie komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek, a my niebawem do kogoś oddzwonimy na antenie.
2: What the Friday w SC Rock.
3: Reklama. Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od 4.

0: Czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale
1: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman.

0: Komana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman.

0: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Reklama.
2: Eska Rock Warszawa.

0: atrakcje. Niektórzy wyjeżdżają na wywczas, na przykład nad morze, a tam można się na przykład opalać.
1: Otóż to. Drodzy Państwo, byłaby z nami nasza purystka językowa, to pewnie bym nie poprawiała, ale Aśki nie ma. No to śmiało jadę. Władze włoskiego miasta Varenna nad jeziorem Como wprowadziły kary dla turystów, którzy chodzą po miejscowości w strojach kąpielowych. No i teraz tak, w strojach kąpielowych i topless będzie można przebywać na plażach, w kąpieliskach czy na kąpieliskach, w miejscach cumowania łodzi i na pomostach, ale nie będzie można chodzić po pozostałych częściach miasta. I to tak kobiety, jak i mężczyźni będą się musieli ubierać, bo jak nie, to od 500, wróć, od 50 do 200 euro kary. I jak mówi właściciel jednego z miejscowych sklepów, na plaży możesz zrobić, co chcesz, ale kiedy chodzisz po Varennie, musisz się ubierać przyzwoicie.
0: Ty, ale kiedyś we Wrocławiu był taki klub Kokomo.
1: No.
0: I tam też tak się ubierali.
2: 6 na 9. Esterok.

0: Zazwyczaj tylko udajemy, teraz się pobawimy w dziennikarzy muzycznych. Motorhead, Ace of Spades, ostatnio widziałem na YouTubie spektakularne wykonanie tego utworu w wykonaniu zespołu Hollywood Vampires podczas festiwalu, i to uważaj, Ed Montreux Jazz Festival. Mhm. A tam leci taki metal ostry, bardzo fajnie to wszystko wygląda, zachęcam do odwiedzania YouTube'a.
1: Tak, to było na poważnie, drodzy państwo, dziennikarze muzyczni, prawdziwi zna za... A co tam?
0: Oczywiście, że tak.
1: Prawdziwy dziennikarz informacyjny już za parę chwil w Esty Rock, czyli Michał Poklękowski, ale póki co, dzisiaj mamy piątek, wolne wnioski, państwa puszczamy przodem.
2: Dzień dobry. Taki sucharek przy piątku. Gdzie piromani jeżdżą na wakacje? Nie wiecie? Podpalmy.
3: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości na złożenie przez m.in. działaczy kojarzonych z Mateuszem Morawieckim deklaracji lojalności wobec partii i wobec prezesa Kaczyńskiego. Spór o rolę frakcji w PiS-ie to kulminacja rosnących napięć i rywalizacji o przyszły kształt tej partii. Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna w ciągu 2 dni skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych, nałożyli aż 16 mandatów na kwotę blisko 5 000 złotych. Najczęstszymi wykroczeniami były szybka i ryzykowna jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i przewożenie na hulajnogach elektrycznych pasażerów.
4: To jest raport.
5: W pobliżu znanego kurortu Nazary na wybrzeżu Atlantyku zauważono wczoraj dużych rozmiarów, bo 4-metrowego żarłacza białego. Ten gatunek rekina, który jest naprawdę groźny dla człowieka, może być groźny dla człowieka, stąd nazywany bywa ludojadem, niezwykle rzadko pojawia się u brzegów Portugalii, przekazały lokalne służby morskie cytowane przez media. Lokalne władze wprowadziły tablice z ostrzeżeniami przed snującym się w oceanie drapieżnikiem.
4: SK Rock Sport.
5: Michał Pasiut zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu K1. To największy sukces w karierze 35-letniego polskiego kajakarza. W czwartek o medale w K1 walczyły też kobiety. Broniąca tytułu Klaudia Zwolińska zajęła jednak 10. miejsce. Udany początek walki Rakowa o Ligę Konferencji. Piłkarze z Częstochowy na własnym stadionie wygrali 3-1 z Walettą i zrobili duży krok w stronę awansu do trzeciej rundy eliminacji. Nie poszło GKS-owi Katowice, który na wyjeździe przegrał 1-2 z MSK Żilina. Luka Modrić przedłużył kontrakt z AC Milanem. Chorwat ma grać we włoskim klubie do końca nowego sezonu. We wrześniu Modrić, przypomnę, skończy 41 lat.
3: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, Esce Rock.

0: Dzisiaj wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie, więc razem z Państwem pochylamy się nad kolejnymi tematami. Temperatura tutaj Państwa urzeka.
1: Ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego ludzie się na mnie dziwnie patrzą, kiedy przy 16 stopniach wchodzę do sklepu w krótkich spodenkach, pod koszulką i w klapeczkach.
0: Pan powiedział, że wchodzi do sklepu przy 16 spodniach?
2: Tak, dokładnie.
0: To chyba do Ryanaira się tak wchodzi. Jeszcze wysyłamy na miasto naszą Ewę.
3: Co chciałabyś przekazać dzisiaj światu?
4: Żeby wszyscy się uśmiechali.
3: A ty?
5: Żeby każdy był uprzejmy wobec siebie i żeby pokazywać tą radość z życia, a nie, że wiecie, idą smutni i po prostu nic się z nich, żadna energia nie wybywa.
6: Uśmiechnijcie się, brygada! Hej! Co tacy smutni jesteście?
7: Telefon zaufania Eskirok. 691-613-613. Reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
12: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
13: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama. Eska Rock Warszawa. Najlepsza klasyka rocka.

0: Proszę Państwa, w ogóle nie chcieliśmy poruszać tego tematu, bo sprawa jest poważna, no ale są pytania z sali.
1: Dzień dobry, a ja się chciałem zapytać, co z panią Joanną, bo tak kogoś mi zaczęło brakować w tym waszym trójkącie radiowym dzisiaj.
2: To znaczy, tak naprawdę to myśleliśmy, że historię i sytuację wyjaśnił już Michał Poklękowski w raporcie wcześniej.
0: Tak, Asia wyjechała na wakacje w bardzo niebezpieczne miejsce.
3: W pobliżu znanego kurortu Nazary na wybrzeżu Atlantyku zauważono wczoraj dużych rozmiarów, bo 4-metrowego żarłacza białego.
0: No i wynik starcia mógł być tylko jeden. Asia dalej go je.
4: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. SC Rock.

0: dwóch facetów otwiera 6-9, zaznaczając, że dziś dzień pały. Panowie, pytanie nie brzmi w lewo czy w prawo. Pytanie brzmi, dokąd to zmierza?
1: Nie dzień pały, tylko dzień policjanta i z pełnym szacunkiem zaglądamy na pobliski komisariat, a tam poranna odprawa.
2: Masz być jak bulterier.
3: Będę.
2: Jak wściekły byk.
3: Będę.
2: Jak Tommy Lee Jones w Ściganym.
3: Będę.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Czas na poważne sprawy, proszę Państwa. Kim są aktywiści z ruchu klimatycznego Jazda, którzy zaatakowali dom Andziaks i butik Rozenek? Mhm. Wyjaśniam, odpowiadam. To ludzie, którzy bardzo szybko zyskali sobie brak sympatii większości Polaków.
2: To prawda. Sztucznymi odchodami oblewali domy i nie tylko zresztą. Drodzy Państwo, Monika Richardson grzmi, bo jej syn stracił pracę. Dziennikarka zapowiada, że chce osobiście wyjaśnić sprawę z firmą w Warszawie. Ja też na nasze środowe spotkanie z naszym szefem przyjdę z mamą.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
5: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
4: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
5: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Słyszysz?

0: tylko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.
8: Prawo i Sprawiedliwość trzęsie się w posadach po wczorajszych rozmowach na Nowogrodzkiej w Warszawie, które skończyły się niczym. Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza, są podpisy na bardzo ważnych umowach.
9: SK Rock. Raport.
8: Jest ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. Sądny dzień w Prawie i Sprawiedliwości. Na horyzoncie możliwy nawet rozłam. O północy minęło ultimatum dotyczące rezygnacji ze stowarzyszeń pod groźbą wyrzucania z partii. Wczoraj w związku z tym odbyły się rozmowy ostatniej szansy. Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem przy Nowogrodzkiej pojawili się też politycy z frakcji przeciwnej byłemu premierowi. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki przekaz był jasny. Rozmowa była konstruktywna, ale w kluczowej kwestii do porozumienia nie doszło. Obie strony zapewniały jednak, że proponowały rozwiązania kompromisowe. Prezes PiS miał zaproponować, żeby stowarzyszenia Rozwój Plus nie likwidować, a zamrozić do wyborów parlamentarnych. Z drugiej strony słyszymy, że prezesowi przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji załagodzenia sytuacji i wyjścia z kryzysu. Porozumienia nie osiągnięto, ultimatum pozostało w mocy i zobaczymy, jakie będzie miało konsekwencje. Szczegóły poznamy być może już w południe. Wtedy Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Wiadomo też, że kluczowe decyzje będą zapadać w przyszłym tygodniu na posiedzeniu kierownictwa partii.
9: To jest raport.
8: Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza. W Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu MONO, Ministerstwa Nauki oraz NCBR-u. Cel to wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych oraz przemysłu. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreśla Donald Tusk.
11: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę. To nie są puste słowa. Każda ta umowa oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę.
8: Polska armia dzięki tym umowom zyska m.in. drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji, dodaje szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie. Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
8: Szef MONU podkreśla, że korzystając z doświadczeń z Ukrainy, polska armia buduje zdolności do operowania na lądzie, ale i w powietrzu, na wodzie i pod wodą, w cyberprzestrzeni oraz przestrzeni kosmicznej.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Prehistoryczni twórcy sztuki naskalnych malowideł korzystali z wzorców kompozycyjnych, według których malowali. Posługiwali się starannie zaplanowanym schematem. To najnowsze odkrycie w tej sprawie. Najczęściej w centralnym miejscu umieszczali zwrócone w lewo bizony, które były ich wyraźnym fetyszem, skierowane w prawo konie i na wprost jeszcze na dokładkę kozły. Pokazała to najnowsza analiza 500 motywów graficznych z 9 jaskiń kraju Basków.
13: Pogoda. Ja myślę, że wszyscy lektorzy, którzy czytają programy dokumentalne przyrodnicze, powinni być poważnie zaniepokojeni, bo tutaj wyrasta im spora konkurencja.
14: No to prawda. Także koń zwrócony w prawo, jakby coś, drodzy państwo. Ja chciałem nawiązać do kilku wątków, o których Michał opowiadał. Do wszystkich się nie da. Mówił, że dzisiaj gorący dzień w Prawie i Sprawiedliwości. Podobno Prawo i Sprawiedliwość ma się rozpaść. Podobno na dwie partie, na Prawo i Sprawiedliwość.
13: Jest jeszcze jedna informacja z internetu. Podobno nowa partia ma się nazywać również Chrześcijańska Unia Jedności. W skrócie...
14: No to wiemy.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Electrolit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Escarock.
13: Jeśli chodzi o pogodę, to tak jak z tym skrótem, na razie nie najlepiej, ale w przyszłym tygodniu podobno już ma być znowu ocieplenie. Znaczy w końcu, a nie znowu.
14: W pogodzie zimno, w PiSie gorąco. Drodzy Państwo, nie uwierzycie, ale za momencik wrócimy do Asi Żarłacza. O tym będziemy rozmawiać, o czym w raportach.
13: Co gorąco?
8: Ostrzeżenie meteo a propos pogody, to w raportach.

0: Sharon Denadel ostatnio była gościem Klaudii naszej, pięknej i rozgarniętej, która rozmawiała z nią na Instagramie i w ogóle w social mediach o tym, jak wspomina występ z Piotrem Roguckim. I tam padło bardzo dużo miłych słów.
1: To prawda, Klaudia nasza dzisiaj rozgarnięta jest u nas w studio, także Klaudio, witamy cię bardzo, bardzo gorąco.
0: Zaglądajcie na social media i skierować, zobaczcie, dlaczego nie warto na nas patrzeć.
1: Dawaj, co tam mamy? Mamy o żarłaczu, chyba mieliśmy po tym, ten wątek mieliśmy kontynuować, wydaje mi się, bo państwo bardzo chcecie.
0: Taki mały żart o tym, że Asia pojechała na wakacje i konsumuje rekina.
2: Kwestia wakacji Asi i żarłacza, którego jeszcze konsumuje, no po prostu majstersztyk. Dziękuję, zrobiliście mi dzień. Zresztą dzieci też z tyłu w samochodzie potwierdzają. To był przedni żart.
3: Czyżby Asia miała od dzisiaj nową ksywkę? Żarłacz?
4: A dzień dobry, ja już się wreszcie pogubiłem w tych wiadomościach. Żarłacz to wreszcie ksywa rekina, czy ziętary skorogowcina? Jak to jest?
0: To już trudno stwierdzić, ale proszę państwa, żeby nie było tak miło, tak, to są też zaszalenia.
5: Dzień dobry panowie, nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam was słuchać co rano, ale czasami strasznie mnie irytuje, jak nie dokańczacie niektórych cytatów, niektórych scenek. Nieładnie, nieładnie.
1: Oj tam, zaraz.

0: Nie kończymy. Drodzy Państwo, żeby udowodnić, że jest inaczej, Wojtek opowie Państwu żart.
1: Znacie Państwo żart o dziku? Wiecie, co robić w zamku?
2: SK Rock. Mówimy Twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja już raz to mówiłem, ale absolutnie tytuł tej piosenki nawiązuje do tego, co dzieje się w tym programie. Sos chaosu. Katarzyna Nosowska teraz u nas.
1: A wie co robi?

0: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Super Zoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Super Zoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: słyszałem, że taki alarm to we Włoszech ostatnio wszczeli, bo jest jakaś afera taka wakacyjna się zrobiła.
1: Leżakowa.
0: Leżakowa, co się dzieje?
1: Normalnie, kolego? Wiesz, opowiadałbym o Onde Chiare i o Regio Emilia we Włoszech i inne tego typu, ale nie będę się błaźnił, jak nie ma Aśki. Włoskich wyrazów nie znam, to powiedzmy tylko, że z Włoch skradziono 350 leżaków o łącznej wartości 45 tysięcy euro. No oczywiście trwało śledztwo, tych leżaków nie znaleziono i dopiero teraz podczas wakacji w Albanii...
0: No.

0: Onde Chiare i Reggio Emilia we Włoszech i inne tego typu, ale nie będę się błaźnił, jak nie ma Aśki, włoskich wyrazów nie znam, to powiedzmy tylko, że z Włoch skradziono 350 leżaków o łącznej wartości 45 tysięcy euro. No oczywiście trwało śledztwo, tych leżaków nie znaleziono i dopiero teraz podczas wakacji w Albanii, no, które tam czekały w Albanii właśnie na tych wszystkich, którzy na plażę do baru sobie przychodzili.
1: Normalnie z tamtego hotelu włoskiego?
0: Otóż to.
1: Sobie postawili w Albanii, ich używają.
0: Otóż to. I jak powiedział właściciel, jak zobaczycie nasze leżaki, to pozdrówcie je od nas.
1: Tak, to ja ostatnio widziałem w internecie, taka oferta włoskiego biura podróży. Jedź do Albanii, nasze leżaki już tam są.
2: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: Proszę Państwa, pogoda barowa, w związku z tym, zanim zajrzymy do raportu Eskirok, zaglądamy do Meliny.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie

0: chyba śmierci Achillesa i pięty i tak dalej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla czterech województw. Możliwe są tam silne opady deszczu i mocne porywy wiatru.

Michał Poklękowski, zapraszam. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla czterech województw. Możliwe są tam silne opady deszczu i mocne porywy wiatru.

0: wędrówek. Projekt pod kryptonimem Drapieżne Pogranicze obejmuje 7 parków narodowych i 9 nadleśnictw po obu stronach granicy.
1: SK Rock Sport.
0: Przez kibiców często nazywana żartobliwie najlepszą ligą świata wraca piłkarska ekstraklasa. Ostatni sezon udowodnił, że krajowe rozgrywki potrafią być arcyciekawe i wyrównane. Mistrzowskiego tytułu będzie bronił Lech Poznań, który jutro podejmie Krakowie. Jako pierwsi do gry wejdą piłkarze Beniaminka, Wieczystej Kraków, którzy o 18:00 zagrają z Radomiakiem. A w sobotę wracający do ekstraklasy Śląsk Wrocław zagra z Górnikiem Zabrze, a w niedzielę także wracająca Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice. Jakub Kamiński zadebiutował w barwach Benfiki Lizbona. Polski pomocnik, który latem przeniósł się do Portugalii z FC Köln, zaczął mecz w wyjściowym składzie. Kamiński nie zapisze tego meczu do udanych jednak. Jego zespół przegrał 1-2, a reprezentant Polski po godzinie zszedł z boiska.
2: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Obiecywali, no to czas, proszę Państwa, rozdać pieniążki.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w SC Rock.
0: Dzwonimy do osoby, która dzisiaj opowie nam historię rodzinną. Dzień dobry, czy to Ania?
3: Cześć, tak?
4: Cześć, Aniu. Dzień dobry, Skarok z tej strony. What the Friday dzisiaj, 1000 złotych rozdajemy. Tak sobie pomyślałem, że pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, gdybym 1000 złotych dostał na własne przyjemności, na pewno nie powiedziałbym o tym żonie.
3: No ty może tak, ja w takim razie może nie powiem na żonie.
0: O, super, mam nadzieję, że nie słucha radia w takim razie. Aniu, w jaki sposób chciałaś nas przekonać do tego, że ten 1000 by ci się przydał?
3: No wiecie, bo ostatnio zaistniała taka sytuacja, że spodziewam się trzeciego dziecka, a okazuje się, że mam dwójkę nastolatków, którzy nie do końca są tym zadowoleni. No i właśnie od kilku dni się średnio do mnie odzywają, do mnie i zresztą do mojego męża, bo stwierdzili, że zrobiliśmy głupotę, więc przydałby się teraz prezent na odwodę.
0: Bo zgodnie z tym, że będziecie mieli brata, po co masz już nas? Dokładnie.

0: tam 14-12 lat, tak? Tak nam to napisałaś.
1: 14-16 nawet.
2: 14-16.
0: A, taka różnica. Okej. Okay.
1: I teraz tak, dzieciaki niezadowolone, bo będą się musiały oddzielnych pokoi pozbyć na rzecz malucha. Już was nienawidzą, tak napisałaś, czyli jak rozumiemy, tysiaczka wydasz na karton gips, żeby wybudować jeden dodatkowy pokój.
2: No jakby się dało.
0: Okej, dobrze. Wiesz co, Aniu, tak sobie myślimy, że generalnie należy ci się, absolutnie należy ci się w tym całym ustrojstwie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziewczyno, bierz i uciekaj.
2: Dzięki.
0: Aniu, tylko teraz tak, jak ty to wydasz i to się wyda w domu, że ty to wydałaś, no to dzieciaki znowu niezadowolone.
2: No to będzie jeszcze gorzej.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
4: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.

0: Dałaś. No to dzieciaki znowu niezadowolone.
1: No to będzie jeszcze gorzej.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.

0: To, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Reklama.

0: Czy jest coś, co chciałby pan przekazać ludziom?
1: No właśnie nie wiem. Nie ma nic chyba takiego.
0: A co pana dzisiaj ucieszyło na przykład?
1: A to, że jestem tutaj dzisiaj.
0: Podoba się panu tu?
1: Tak.
0: A pan jest z Warszawy ogólnie?
1: Z Pszczyny.
2: Ale zobacz, jeżeli pan jest z Pszczyny i mówi, że tutaj mu się podoba i to go ucieszyło, tak, to znaczy, że w Pszczynie mu się nie podoba?
3: Być może. A Pszczyna to jest taka miejscowość, gdzie mieszkają pszczoły na przykład, bo dzisiaj dzień pszczółki maj.
2: Albo pszczy?
3: Tak, lepiej było nie robić tego wejścia. Miałeś rację wcześniej.

0: Państwa, proszę Państwa, jak zwykle bardzo Wam serdecznie dziękujemy, bo bez Was tego programu po prostu by nie było.
1: Tak, ja pragnę zwrócić uwagę, że dzisiaj nie ma z nami Joanny, gdyż ta jest na urlopie, a kogo nie będzie z nami od poniedziałku najbliższego?
0: No, jednej z trzech osób.
1: Której ręka
0: jedziesz
1: do góry?
0: Na urlop?
1: Nie.
0: Aśka wraca z urlopu.
1: No to czekaj, a jeden w pamięci, no jak
0: Jaro.
1: Już to
0: poniedziałek? Proszę Państwa, żegnamy się ulubionym pożegnaniem kolarzy.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: No cześć, i trzymaj się ramy, to się nie p***ramy.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: Reklama. Eskaro.

0: Wypadek busa na A4 na Podkarpaciu, są ranni. Policja szuka sprawcy niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło na placu zabaw w Świeciu niedaleko Bydgoszczy. Polak z medalem na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. 5 osób trafiło do szpitala. To po wypadku osobowego busa, do którego doszło rano na podkarpackim odcinku autostrady A4 w miejscowości

0: miejscowości Pustynia w powiecie dębickim. Łącznie pojazdem podróżowało 9 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy. 5 opuściło busa jeszcze przed przejazdem służb.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-letni obywatel Ukrainy kierujący busem stracił panowanie nad pojazdem, najechał na pobocze, a pojazd przewrócił się na bok.
0: Mówi Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Na miejscu pracują służby, ruch odbywa się jednym pasem.
2: To jest raport.
0: Prezydent składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy. Poprzedni wniosek o zorganizowanie referendum został odrzucony przez Senat, jak mówił prezydent.
3: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. To przygotowaliśmy w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
0: To pytanie, jak podkreślał Nawrocki, niczego nie sugeruje.
3: Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
0: Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta, na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Dzień przeprowadzenia referendum został wyznaczony na niedzielę 27 września. Tafla szkła rozbita w piaskownicy. Policja szuka intensywnie sprawcy niebezpiecznego incydentu, do którego doszło w Świeciu niedaleko Bydgoszczy. To ogromne zagrożenie dla dzieci, więc plac zabaw został zamknięty. Na miejscu był Dawid Olszewski.
4: Ktoś rozbił taflę szkła na piaszczystej nawierzchni. Trwa właśnie wymiana piasku z użyciem ciężkiego sprzętu. Sprawdzany jest też teren wokół placu zabaw, bo tam również mogły trafić odłamki szkła.
5: Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30-centymetrowe. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
4: Dlatego konieczna jest całkowita wymiana piasku, podkreśla Magdalena Arczyńska-Górne z Urzędu Gminy w Świeciu. To jeden z mieszkańców zauważył zagrożenie i powiadomił służbę.
6: Jestem w szoku. Wnuki moje też chodzą tutaj i ja myślę, że to dorosły ktoś.
7: Aż mi się nie chce wierzyć. To ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory.
4: Urzędnicy złożyli do policji wniosek o ściganie sprawcy.
0: Apelują też do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w jego ustaleniu.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
0: No i mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. W Oklahoma City srebro w konkurencji K1 wywalczył Michał Pasiut.
8: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy.
0: Mówił nasz wicemistrz świata. O podium walczyła też wczoraj Klaudia Zwolińska, Polka, w finale slalomu K1 swojej koronnej konkurencji. Zajęła jednak dopiero 10 miejsce.
9: Pogoda.
0: W piątek pogoda w kratkę we wschodniej połowie Polski, gdzie chmur będzie najwięcej, lokalnie popada i zagrzmi. W Tatrach spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na termometrach od 14 stopni w górach do 23 na Dolnym Śląsku.

0: to był Hej. Jest rok, no i mamy 12 minut po 9. Ja mówię dzień dobry w piątek, 24 dzień lipca. Michał Cieślik, do 13. Ten czas będziemy spędzać przedpołudniowy i trochę popołudniowy. Pewnie państwo są zaskoczeni moją obecnością w tym miejscu o tej porze. No tak czasami bywa, życie potrafi zaskakiwać, więc dzisiaj w takiej konfiguracji tutaj będziemy spędzać te najbliższe 4 godziny w SC Rock, ale też będzie miło, fajnie i przyjemnie. No przynajmniej dołożę wszelkich starań, żeby tak było, ba nawet nie przyszedłem tutaj do państwa z pustymi rękami. Będę miał prezent, ale o tym troszkę później. Wcześniej jeszcze sięgamy po nasze nowości.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No to już chyba od 2 tygodni zaprzyjaźniamy się z tymi właśnie dźwiękami. To nowy utwór zespołu U2, Street of Dreams, zapowiadający nową płytę, która jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie się ukaże, ale wiemy, że nadchodzi wielkimi krokami.

To był John Bon Jovi, Blaze of Glory w ST Rock. No a teraz sięgamy po absolutnie kultową rzecz, bo Queen przed nami. I to było dokładnie 7 lat temu, kiedy klip do utworu Bohemian Rhapsody przekroczył miliard wyświetleń w serwisie YouTube, ustanawiając nowy rekord, jeżeli chodzi o teledyski zespołu i liczbę wyświetleń. Tym samym stał się też pierwszym teledyskiem, który powstał przed latami 90. i osiągnął miliard wyświetleń na tej platformie właśnie. Dodajmy też, w roku, kiedy powstał ten film biograficzny o Queen Bohemian Rhapsody, kawałek został również uznany za najczęściej wyszukiwaną w Google piosenką w 2018 roku. Takie osiągnięcie. No ja sobie teraz spojrzałem na YouTube'a, no i na ten moment to już grubo ponad 2 miliardy wyświetleń teledysku do tego oto kultowego numeru.

0: Red Hot, czyli Peppers i Californication w Esther Rock. No a my do Kalifornii przeniesiemy się za moment przy okazji wspomnienia pewnego koncertu, który odbył się tego dnia dokładnie 49 lat temu. To jeszcze przed godziną 10, do której pozostają 24 minuty. Teraz chwila przerwy, a tuż potem powrócimy do Państwa z oddziałem zamkniętym.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: Te 3,2% mlekowita łączka 1 litr, złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Eska Rock. Radar.
3: Łukasz Szaciłowski. Zapraszam. Projekt King Ultra Mega to inicjatywa powołana przez basistę i producenta Marka Mengi, której celem jest pielęgnowanie pamięci o Chrisie Cornellu. Koncepcja jest bardzo prosta. Zebrani muzycy biorą na warsztat utwór z bogatej dysko

0: biografii artysty od Soundgarden przez Audioslave po jego solowe płyty. No i właśnie pojawił się nowy kawałek tego projektu. Tym razem za perkusją zasiadł Matt Cameron, ścieżki gitar zarejestrował Joe Hottinger z Hailstorm, a sekcję wokalną przejęła liderka tej samej formacji, Lizzie Hale. Jeśli chcecie posłuchać tego kawałka, to zapraszam na skrock.pl do zakładki Radar.
1: Skrock Radar.
2: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
3: This is Anthony Kiedis of
4: the Red Hot Chili Peppers.
3: And Flea, inviting you to keep it tuned.
5: Right here!

To był oddział zamknięty i party w SC Rock. No a teraz mam dla Państwa historię z końca lat 70., bo to był ten dzień dokładnie w 1977 roku, kiedy Led Zeppelin zagrali swój ostatni koncert w Stanach. Odbył się on podczas festiwalu Day on the Green w Oakland w Kalifornii. Wszystko działo się w ramach amerykańskiej trasy, która miała trwać jeszcze do sierpnia, ale dwa dni później dotarły przykre informacje do zespołu. Otóż zmarł 5-letni syn Roberta Planta, Kerak Plant. Dziecko chorowało na wirusowe zapalenie żołądka. No i w świetle tej tragedii pozostała część trasy została odwołana, a Led Zeppelin już nigdy więcej nie zagrali w Stanach.

0: Nawet po porażce z Argentyną na mundialu piłkarze i kibice Anglii wspólnie odśpiewali ten nieoficjalny hymn angielskiej reprezentacji. Wonderwall, jak widać, sprawdza się w różnych okolicznościach. I tak właśnie kończymy tę pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania Oasis na finał godziny. Za chwilę 10:00, za chwilę najnowszy raport, a tuż potem zagram Państwu między innymi You Know I'm No Good, czyli ten wielki hit Amy Winehouse w wersji The Rolling Stones, która znalazła się na najnowszej płycie tego właśnie zespołu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: okazje.
1: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki.

0: 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
2: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
2: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak.

0: Tak, wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
0: I tak

0: dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Reklama.
3: Polska chce współpracować z USA i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. Hiszpania walczy z potężnymi pożarami, strażacy jednak nie radzą sobie z ogniem.
4: Eskarok. Raport.
3: Minęła 10. Michał Poklękowski, zapraszam. W PiSie oczekiwani na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Za 2 godziny prezes partii ma zabrać głos, a dokładnie 10 godzin temu minęło tak zwane ultimatum dla polityków PiSu. Większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie złożyło jednak wymaganych przez szefa partii oświadczeń i nie opuściło stowarzyszenia byłego premiera, co ma oznaczać, że na dniach zostaną wyrzuceni z partii. Napięta atmosfera w ostatnich godzinach udzieliła się wielu politykom PiSu, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Wczorajsze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosło rozwiązania tego kryzysu, co doprowadziło do emocjonującej dyskusji polityków PiSu w mediach społecznościowych. Rzecznik partii Rafał Bochenek, jeszcze zanim minął czas na składanie oświadczeń, napisał na platformie X, że nikt nikogo z PiSu nie wyrzuca, ale każdy sam, składając deklarację, określa, czy chce być w partii, czy nie. Odpowiadała mu m.in. posłanka Marzena Machałek, która stwierdziła, że jeśli to nie jest wyrzucanie z PiSu, to wypychanie. I to osób, które w partii działają od 25 lat. Podobnych głosów było więcej.
3: Jest też najnowszy głos Mateusza Morawieckiego. W ramach naszej kompromisowej, otwartej postawy zaproponowałem rezygnację ze stanowiska wiceprezesa PiSu, abym był zwykłym członkiem partii i mógł się zająć wyłącznie tym, żeby docierać do nowych grup wyborców. Tę deklarację ponawiam, powiedział były premier w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24.
4: To jest raport.
3: Polska chce współpracować z USA i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. W Waszyngtonie wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała, by taka fabryka powstała w naszym kraju. To nawiązanie do deklaracji Trumpa, który podczas szczytu NATO w Ankarze stwierdził, że rozważa produkcję Patriotów na Ukrainie. W amerykańskiej stolicy wiceminister obrony narodowej rozmawiała też o powstaniu w Polsce stałej bazy wojsk USA.
6: Jeżeli chodzi o bazy, to też ważne mogę ogłosić, i po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, że w Polsce, i po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
3: Minister Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ostateczna decyzja dotycząca powstania takiej bazy w Polsce należy do prezydenta USA Donalda Trumpa.
4: Słuchacie raportu w SCRO.
3: Strażacy nie radzą sobie z ogniem. Hiszpania walczy z pożarami. Te wybuchły kilkadziesiąt kilometrów od Madrytu w miejscowości Aldea de Fresno, oddalonej o hiszpańskiej stolicy o 40 kilometrów. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. W sumie ewakuowanych zostało już 10 tysięcy osób. Regionalne władze zamierzają wystąpić o ogłoszenie najwyższego poziomu zagrożenia z powodu pożaru. Wczoraj zawieszono kursowanie szybkich pociągów na trasie Madryt-Barcelona. Wcześniej pożar wybuchł m.in. w kilku prowincjach, gdzie objął 32 tysiące hektarów. To drugi największy pożar w Hiszpanii od początku prowadzenia pomiarów.
2: Eskarok Biznes.
3: Polskie firmy inwestują w Niemczech, często ratując znad przepaści tamte biznesy. Coraz chętniej spoglądają też za ocean. Bezpośrednie inwestycje na zachodzie opłacają się i otwierają wiele drzwi, pisze o tym piątkowy Puls Biznesu. Na przykład bydgoska PESA przejęła fabrykę tramwajów Heiterblick w Lipsku, ratując ją znad przepaści. MDD, producent mebli, kupił firmę CEKA w Hesji, która ogłosiła niewypłacalność, a Kolian połączył siły ze spółką Gubor, producentem czekoladowych zajączków i Mikołajów, która też borykała się z problemami. Chcemy wprowadzić nowy system grantów. Spółki skarbu wpłacałyby pieniądze na inwestycje, na inwestujące je badania. Ośrodki naukowe przedstawiałyby swoje oferty. Granty dostawałyby najlepsze propozycje. To jedna z dróg na wzmocnienie relacji przedsiębiorstw i nauki, powiedział Rzeczpospolitej szef ministerstwa Marcin Kulasek. Sieci handlowe zwiększyły w pierwszym półroczu tego roku aktywność rabatową, publikując w gazetkach o prawie 7% informacji o akcjach promocyjnych więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynika z raportu UCIT Research. Największy wzrost odnotowały sieci Cash and Carry oraz dyskonty. Jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3,75 zł. Euro kosztuje 4,28 zł. Frank szwajcarski 4,64 zł. I funt brytyjski 4,95 zł.
2: Pogoda.
3: W piątek pogoda w kratkę, we wschodniej połowie Polski, gdzie chmur będzie najwięcej, lokalnie popada i zagrzmi.

0: In the Shadows i The Rasmus w SC Rock, 13 minut po 10, w piątek 24 dzień lipca. Dzień dobry, witam w drugiej godzinie naszego piątkowego spotkania. Do 13 dzisiaj będziemy razem, trochę taki poprzemieszany i pomieszany ten piątek, no ale tak jakoś wyszło, proszę Państwa. Ale będzie miło, dołożę wszelkich starań, żeby właśnie tak spędzić ten czas tutaj z Państwem w SC Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Grając oczywiście także nasze nowe kawałki, ten ma już 2 tygodnie, bo znalazł się równo 2 tygodnie temu na nowej płycie zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Panowie postanowili na tej płycie oddać hołd Amy Winehouse. Tak swoją drogą, wczoraj mieliśmy rocznicę śmierci artystki, 15 już. I ten właśnie hit Amy znalazł się na tej nowej płycie zespołu The Rolling Stones. Tak brzmi w ich wykonaniu. You know I'm no good.

Bengal i Rammstein w Esce Rock w piątkowe przedpołudnie. No tak, jak już wspominałem, czekamy na nową płytę U2. Tymczasem na początku lipca w 93 roku ukazała się 8. płyta Irlandczyków z Europy. Oczywiście o tym albumie mowa, który brzmieniowo był taką kontynuacją tego poprzedniego krążka Acton Baby. Eksperymenty z elektroniką przemieszaną z takim alt rockiem. Tak to mniej więcej brzmiało. Niemniej, płyta okazała się sukcesem, o czym może świadczyć chociażby taki fakt, że album dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy. Dokładnie tego dnia w 93 roku, gdzie pozostał na kolejne 2 tygodnie. Warto również wspomnieć, że rok później płyta dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy alternatywny album. No i to był album, na którym Edge na przykład uprawiał taką oto melorecytację, bo tak chyba trzeba to określić, ten wokal The Edge'a w tym utworze. Numb, YouTube przed nami.

0: Niedawno do internetu uciekła taśma demo, jaką zespół Guns N' Roses nagrał podczas próby prawie 40 lat temu. Demówka zawiera wersję utworów, jakie grupa przygotowała na nagranie debiutanckiej epki oraz albumu Appetite for Destruction, który, przypomnę, ukazał się w 1987 roku. No i dokładna data nagrania nie jest znana, ale znawcy tematu twierdzą, że dokonano go w Hollywood na początku 1986 roku, tuż przed tym, jak Gansi podpisali swój pierwszy kontrakt płytowy. Czyli taki biały kruk w internecie, można powiedzieć. Odsyłam do tej demówki w serwisie YouTube, można sobie tego wszystkiego posłuchać. Jak Gansi brzmieli 40 lat temu, zanim stali się sławni. Welcome to the Jungle i Guns N' Roses to już za nami w ST Rock. 22 minuty do 11 nam pozostają. To jeszcze w tej godzinie zmieścimy.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
12: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
13: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
14: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
15: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
14: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
15: No i tanio.
14: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
16: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Oszczędni tankują taniej.
18: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
19: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę

0: 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Hi, I'm Hozier.
3: Hey, this is Jake.
4: And Josh from Greta Van Fleet.
5: Cześć, tu Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Słuchacie Eski Rock.

To był zespół Toto i Africa w SC Rock. No tak, była kiedyś taka płyta, na której znalazł się utwór, którego za chwilę posłuchamy. Ten album ukazał się dokładnie 25 lat temu, czyli w takim szczególnym roku dla Ameryki. Krążek zatytułowany był Bleed American, no i kiedy półtora miesiąca po premierze płyty wydarzył się 11 września. Ten tytuł w świetle tej tragedii zaczął się kojarzyć no co najmniej dwuznacznie, w związku z czym chwilę potem ten album stał się tak zwanym imiennym i otrzymał nowy tytuł, dokładnie taki sam jak nazwa zespołu, który go nagrał. Jimmy Eat World. Dopiero w 2008 roku płyta powróciła do swojej

0: To był Perfekt w Esterok, a niedawno w kawałkach mojego życia u Wojtka gościł Dariusz Kozakiewicz, gitarzysta Perfektu, gdzie opowiadał o ważnych dla niego utworach, więc polecamy podcast programu na skrock.pl. Perfekt już za nami, a za chwilę będzie 11, to oznacza, że lada moment najnowszy raport w Esterok. Zapraszamy, a ja już potem słyszę się z Państwem w tej ostatniej godzinie piątkowego przedpołudnia, którą rozpoczniemy od Metaliki Sad But True za parę minut na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W pogodzie zimno, w PiSie gorąco, drodzy Państwo, nie uwierzycie, ale za momencik wrócimy do Asi Żarłacza. W co gorąco? Podobno Prawo i Sprawiedliwość ma się rozpaść, podobno na dwie partie, na Prawo i Sprawiedliwość.
3: Jest jeszcze jedna informacja z internetu, podobno nowa partia ma się nazywać również Chrześcijańska Unia Jedności. W skrócie?
2: No to wiemy.
1: 6 na 9, od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media

0: 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
6: Na zysk?
5: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
6: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
5: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
6: W takim razie kieruj mnie na zysk.

0: Reguły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest M-Leasing, właściciel M-Auto.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Reklama.
10: Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego za niespełna godzinę. Prezes PiSu może być w swojej decyzji o przyszłości ludzi Mateusza Morawieckiego nieprzejednany. Za chwilę szczegóły. Hiszpanie wycofują się z planów budowy fermy ośmiornic na Grand Canary.
11: SK Rock. Raport.
10: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Żadnej lojalki nie podpiszę, bo to mi się bardzo źle kojarzy, powiedział w telewizji w Polsce 24 Mateusz Morawiecki. Były premier oświadczył, że nie interesują go partyjne interesy, a politycy powinni zajmować się sprawami ludzi. Ponowił też propozycję zrezygnowania z funkcji wiceprezesa PiSu. Tymczasem oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego za niespełna godzinę. Prezes PiSu może być w swojej decyzji o przyszłości ludzi Morawieckiego nieprzejednany. Tak widzi to dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku z SGH.
12: Mirosław Kaczyński dał się oszukać Mateuszowi Morawieckiemu przez te wszystkie lata, bo to teraz widać jest. Mateusz Morawiecki robił dobrą minę do złej gry, czyli schlebiał Kaczyńskiemu, a w międzyczasie budował pozycję w elektoracie. Jako kandydat
13: na następcę
12: Kaczyńskiego, a w aparacie tym takim najciślejszym go nienawidzą.
10: Sprawy poszły za daleko, ocenia ekspert.
12: Ja też o tym myślałem 2 tygodnie temu, że to jest gra, która będzie w ten sposób. Nie ma takich szachów. 5D, 8D, przede wszystkim nie ma takiej D, w której by się to zmieściło wszystko. To za dużo jest ambicji osobistej.
10: Co potwierdza wymiana zdań z ostatnich minut. Morawiecki o Jacku Sasinie mówi, że zajmuje się intrygami. Sasin z kolei wypomina Morawieckiemu współpracę z Donaldem Tuskiem.
7: To jest raport.
10: Pożar w jednym z akademików na łódzkim Lumumbowie. Ogień pojawił się przed godziną 8 rano w akademiku numer 5. Z budynku ewakuowano mieszkańców, a 2 osoby trafiły do szpitala. O przebiegu akcji mówi nam Jędrzej Pawlak z łódzkiej straży pożarnej.
14: Z całego budynku przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. Prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia mogło być zwarcie instalacji elektrycznej, a sam pożar najprawdopodobniej dość długo tlił się, zanim został wykryty.
10: Sytuacja jest już opanowana. W działaniach brało udział 9 zastępów strażaków. Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP, policji i skarbówki. Towar znaleziono na jednej z posesji w powiecie włocławskim, w kujawsko-pomorskim. W związku ze sprawą zatrzymano 2 mężczyzn. O szczegółach nasza reporterka Renata Grudzińska.
15: Funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie według wcześniejszych ustaleń miały być magazynowane nielegalne wyroby tytoniowe. Znaleźli je w znajdujących się tam budynkach oraz w naczepie ciągnika siodłowego. Na miejscu zatrzymano 2 podejrzanych w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.
10: Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby przekroczyć 26 milionów złotych.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Hiszpańska potężna firma Nueva Pescanova wycofała się właśnie z planów budowy pierwszej na świecie przemysłowej fermy ośmiornic, która miała powstać na Wyspach Kanaryjskich. Proponowana przez inwestora ferma w porcie Las Palmas na Gran Canaria miała hodować około 1 miliona ośmiornic rocznie w jałowych zbiornikach, powodując jednocześnie bardzo poważne szkody dla naszych mórz i dla oceanów, tak to widzą badacze. Plany te wywołały potężną falę sprzeciwu na całym świecie ze strony organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, naukowców, aktywistów oraz opinii publicznej. Wszyscy powoływali się m.in. na niebywałą inteligencję tych mięczaków, która według niektórych ekspertów może w wielu aspektach nawet przewyższać inteligencję psów czy małp człekokształtnych.

piątek pogoda w kratkę. We wschodniej połowie Polski, gdzie chmur będzie najwięcej, lokalnie popada i też momentami zagrzmi. W Tatrach spodziewane są nawet opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 14 stopni w górach do 23 na Dolnym Śląsku.

0: No tak, do 15 kwietnia 2027 roku to trochę czasu jeszcze pozostaje, ale jak to mawiają, zleci, szybciutko, nim się obejrzymy. No właśnie, na 15 kwietnia przyszłego roku zespół 30 Seconds to Mars zapowiedział koncert w naszym kraju. Panowie zagrają w Krakowie, w tamtejszej Tauron Arenie, no i ten koncert będzie częścią transy Beautiful Lie versus This Is War, czyli panowie będą grać utwory ze swoich dwóch płyt, tej drugiej i trzeciej w dyskografii z 2005 i 2009 roku. Odpowiednio. A to był fragment pierwszej z tych dwóch wymienionych przeze mnie płyt. No i nie wyobrażam sobie setlisty koncertowej bez tego utworu właśnie. The Kill, Bury Me, 30 Seconds to Mars, już znany mi Westerok. Eskaro, która poleca Państwu bardzo serdecznie ten koncert jako dumny patron tego właśnie wydarzenia. 14 minut po 11, piątkowe przedpołudnie. Ukłony raz jeszcze. Michał Cieślik, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I to jest ostatnia godzina piątkowego przedpołudnia, ale nie ostatnia jeszcze, jeżeli chodzi o nasze piątkowe spotkanie. My tutaj razem do 13. Bear McCreary / Duff McKagan i Chad Smith, między innymi. Cool Kids.

0: była Katarzyna Nosowska z Hejem, List. Przypomnę, pani Katarzyna świętuje w tym roku 30-lecie swojej solowej kariery. Sporo niespodzianek na ten jubileusz pani Katarzyna przygotowała. Koncerty, nowa płyta. Gramy już Sos Chaosu, który na tej płycie się znajdzie. Hej, z Katarzyną Nosowską już za nami w Estyrok. 23 minuty pozostają do południa, a jeszcze w tej godzinie zmieści się nam inny zespół, który też świętuje swoje 30-lecie, ale o tym powiem za parę minut.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Estyrok.
2: Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
3: Nie. Historia, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
3: Szwedzi.
2: Szwedzi, tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl.

0: Co zaplanuję, to kupuję.
1: Co to jest dobra zabawa?
2: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
3: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
1: Kiedy jest dobra zabawa?
4: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
1: Gdzie jest dobra zabawa?
5: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchance i cyrkowcy.
3: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
6: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
1: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
7: Gry

0: Zupy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Reklama.
2: Eska Rock. Radar.
3: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Kazik Staszewski od ponad 40 lat gości na polskiej scenie muzycznej, choć ostatnio ogłosił plany zmniejszenia liczby koncertów ze względu na stan zdrowia. Wokalista stał się ostatnio niespodziewanie bohaterem internetowego wpisu Krzysztofa Skiby, który wywołał burzę w internecie. Co takiego napisał muzyk Biktyca? O tym przeczytacie na eskarok.pl w zakładce Radar.
2: Eskarok Radar.
4: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent, and you're listening to Eska Rock.
5: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok, him, and you're listening to Eska Rock.
6: Hi, this is

Every You Every Me to zespół Placebo, który w tym roku świętuje 30-lecie swojej działalności. No i część tego świętowania zaplanował w Polsce przy okazji koncertu w Łodzi, który odbędzie się w listopadzie tego roku. Placebo już za nami. No właśnie, co by było gdyby? Można trochę sobie podywagować, ale kiedy Sylvester Stallone zgłosił się do zespołu Queen z pytaniem, czy nie chcieliby umieścić Another One Bites the Dust na ścieżce dźwiękowej do powstającego filmu Rocky 3, odmówili, więc trzeba było poszukać jakiejś innej opcji. No i w Chicago była pewna mało znana grupa, w którą słynny Sly uwierzył, no i przy okazji totalnie odmienił życie tych młodych muzyków, kiedy ci nagrali Eye of the Tiger, który stał się wielkim hitem, no i tego dnia w 1982 roku zameldował się, jak się okaże, na 6 tygodni na szczycie amerykańskiej listy. No i dzisiaj powracamy do tego wielkiego hitu z 1982 roku. Survivor przed nami.

0: To był kult w Esterogi na Łódce w Oslo i tak kończymy to piątkowe przedpołudnie, bo za chwilę będzie 12. W samo południe na naszej antenie najnowszy raport, zapraszamy, a już po 12 to, o czym wspominałem dzisiaj Państwu, do zdobycia wyjątkowy pakiet winyl plus t-shirt Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. No i proszę być blisko, bo za chwilę bardzo fajny zestaw fanowski będzie do zdobycia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2000.

0: 599 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
2: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
5: Reklama.
6: Na włosku wisi rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Głos zabierze Jarosław Kaczyński. Zatrzymani w Stambule podczas meczu. Kibice Górnika Zabrze wracają do kraju. Tysiące firm taksi znika z rynku. W raporcie biznes i aplikacje przewozowe.
7: SK Rock. Raport.
6: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rozłam w PiS-ie za chwilę może stać się faktem. W najbliższych minutach głos zabierze prezes Jarosław Kaczyński. To po tym, jak wczoraj upłynął termin ultimatum dla polityków ugrupowania. Do północy mieli złożyć oświadczenie, że nie są członkami partyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Grupa posłów stronników Morawieckiego oświadczeń nie złożyła. To prawdopodobnie będzie oznaczało ich wyrzucenie z partii. Napięcie w PiS-ie rośnie, a te wydarzenia śledzi nasz reporter Michał Rawa.
8: Tak jest, dzień dobry. Wczorajsze rozmowy Morawiecki-Kaczyński nie przyniosły rozwiązania. Ostatnie godziny to kolejna fala przepychanek dwóch partyjnych frakcji. Mateusz Morawiecki w telewizji w Polsce 24 zarzucił Jackowi Sasinowi, że zajmuje się intrygami i zasugerował, że Sasin wepchnął się na wczorajsze spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Jacek Sasin wypomniał za to byłemu premierowi współpracę z Donaldem Tuskiem. Takich wzajemnych oskarżeń w mediach społecznościowych było więcej w ciągu ostatnich godzin. Część posłów podkreśla, że od lat są w PiS-ie i sami nigdzie się nie wybierają, a z partii są wypychani.
6: Po południu głos ma zabrać nie tylko Jarosław Kaczyński. Decyzję, którą prawdopodobnie za chwilę ogłosi około 14, ma skomentować także Mateusz Morawiecki. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule podczas meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów z tamtejszym Fenerbahce wracają do kraju, dowiedział się nasz reporter. Te doniesienia potwierdza także MSZ. Przypomnijmy, w środę fani Górnika Zabrze starli się na trybunach stadionu w Stambule najpierw z ochroną, a później także z miejscową policją. Zatrzymanych zostało 9 Polaków, trafili do aresztów. Ostatecznie tamtejsze władze zdecydowały o deportacji bez formalnego stawiania zarzutów. W ich powrocie do kraju pomogły nasze władze konsularne, a także sam klub. Po jednego z zatrzymanych, jak się dowiadujemy, musieli polecieć rodzice, bo był niepełnoletni.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Wzięli sprawę w swoje ręce druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławęcinku Starym koło Białej Podlaskiej. Chcą sami uzbierać na busa, który ma być wykorzystywany do przewozu młodzieżowej oraz dziecięcej drużyny pożarniczej. Celem jest zebranie miliona butelek kaucyjnych, mówi Adrianna Gawrońska, druhna.
9: Mieszkańcy przyjeżdżają, podrzucają, bo mamy ustawione kontenery pod świetlicą, ale do tej pory też ustawiliśmy specjalne kontenery i pojemniki w newralgicznych punktach miasta Biała Podlaska.
6: Zamiast ograniczać się do tradycyjnych zbiórek pieniężnych, druhowie postawili na ekologię i angażowanie całej społeczności. Podczas akcji nazwanej 1 milion do tej pory udało się zebrać około 15 tysięcy butelek.
5: SK Rock Biznes.
6: Jest decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. Regionalny dyrektor ochrony środowiska nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności, podały polskie porty lotnicze. Po modernizacji ma ona obsługiwać ponad 30 milionów osób rocznie. Firmy taksi znikają z rynku. Taksówkarze coraz częściej muszą zamykać swoje biznesy. Zazwyczaj są to jednoosobowe działalności gospodarcze. Znikają jednak także duże, znane korporacje, które tracą klientów. Upadają lub zostają wchłonięte przez globalnych graczy. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli

0: nie do wytrzymania.
1: Mamy informację, że samochodów świadczących usługi odpłatnego przewozu osób w Warszawie jest ponad 60 tysięcy. To jest niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza świadcząca usługi od 30 lat wytrzymała tą presję i tą konkurencję.
0: Mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych Paweł Staturski. Aplikacje przewozowe przyciągają swoich klientów dostępnością i niskimi cenami. Jak mówią taksówkarze, żeby zarobić na życie, wielu kierowców aplikacji pracuje kilkanaście godzin dziennie.
2: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu na wschodzie, a na południu burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 18 do 22 stopni. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 14 do 17 stopni, a ciśnienie 1002 hektopaskale.

0: To był Sztywny Palazji w Esterogi, spotkanie z... 13 minut po 12, piątkowe popołudnie, już 24 lipca, kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik, dzień dobry, no i zapraszam na te trzy ostatnie kwadranse naszego piątkowego spotkania. Do 13 jesteśmy tutaj razem. Proszę być blisko radia, bo jak powiedziałem, bardzo fajny zestaw prezentów od The Rolling Stones. W tej godzinie będę mieć dla Państwa.
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: A tak w ogóle to na fajnym koncercie byłem wczoraj w warszawskiej Progresji. Proszę zajrzeć do naszych social mediów, ponieważ relacje z tego koncertu tam się właśnie pojawiły. Suede wczoraj na koncercie w Warszawie, Brett Anderson na scenie się pojawił. Wił się jak kociak jakiś normalnie. No i pięknie śpiewał. Beautiful Ones, So Young, Everything Will Flow. No pięknie było. Tego akurat nie zaśpiewał. A szkoda. Emotionally Unavailable.

0: to był Manam Festero, kocham cię, kochanie moje. No a my teraz powracamy do najnowszej płyty The Rolling Stones, Foreign Tongues, która za chwilę w wersji winylowej będzie do przejęcia. No ale wcześniej jeszcze Mick Jagger o pracy nad tą nową płytą.
1: The weird thing is
2: Najdziwniejsze jest to, że wcześniej przez bardzo długi czas nie nagrywaliśmy nowego albumu. Hackney Diamonds był pierwszą płytą z premierowym materiałem od około 18 lat. W pewnym momencie człowiek zaczyna myśleć, że kolejnego albumu już nigdy nie będzie. A jednak jesteśmy tutaj z następnym i to całkiem szybko.

0: had a lot of material, which sometimes happens.
1: Podczas pracy nad Hackney Diamonds mieliśmy bardzo dużo materiału. Zdarza się, że inspiracje przychodzą wyjątkowo obficie. Mieliśmy więcej utworów, niż mogliśmy umieścić na płycie, więc od razu postanowiliśmy, zachowajmy, powstanie kolejny album. Już wtedy planowaliśmy następcę Hackney Diamonds. Kilka utworów na nowej płycie pochodzi jeszcze z tamtych sesji nagraniowych, choć nie jest ich wiele. Od początku wiedzieliśmy, że te piosenki są zbyt dobre, żeby trafiły do szuflady i pokryły się kurzem. Później rozpoczęliśmy pracę nad nowym albumem i napisaliśmy jeszcze więcej utworów.
2: Oj tak, Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood znów stanęli na wysokości zadania. Dodajmy, to już druga płyta wydana po śmierci wieloletniego perkusisty Charlie'ego Wattsa, aczkolwiek w jednym z utworów Charlie'ego można usłyszeć, bo to nagranie pochodzi z jednej z jego ostatnich sesji przed śmiercią w 2021 roku. I o jaki utwór na tej płycie chodzi właśnie? Zestaw winyl plus t-shirt Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones jest do przejęcia. Ten zestaw można sobie podejrzeć w naszych socialach, także od sumy zainteresowanych. No i czekam oczywiście na głosówki z odpowiedzią na to pytanie na naszym Messengerze. W jakim utworze można usłyszeć na tej nowej płycie Charlie'ego Wattsa?

0: All Apologies, Nirvana w Esce Rock. No tak, pytałem o tytuł jednego z utworów na nowej płycie The Rolling Stones, w którym można usłyszeć Charlie'ego Wattsa, a to dzięki nagraniu pochodzącemu z jednej z jego ostatnich sesji przed śmiercią w 2021 roku. O jaki utwór chodzi? Pan Paweł.
1: Cześć. To pewnie jest Hit Me in the Head, ale słucham was przez internet, więc już jestem za późno.
0: Panie Pawle, więcej wiary. Mało tego, że podał pan dobry tytuł, to jeszcze był pan najszybszy, jak się okazuje. I to właśnie do pana wędruje ten wyjątkowy zestaw fanowski, winyl i t-shirt Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. Może sobie pan to podejrzeć w naszych socialach, ponieważ tam zamieściliśmy no, taki stosowny obrazek, ba, może nawet filmik. Panie Pawle, gratulacje, ten fantastyczny zestaw jest już pana, a ja mam dobre informacje, jeszcze, jakby tego było mało, bo dzisiaj po godzinie 13 uda Wida także taki zestaw jest do zgarnięcia, także jeżeli ktoś się nie załapał tym razem, no to proszę słuchać uważnie już po 13, może wtedy się uda. Trzymam kciuki.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
2: Łukasz Bąk.
4: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
2: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
13: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
14: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Inaczej futryna na 10 liter.

To był Nickelback w Ester Rock. Tymczasem nadchodzi nowa płyta, która ukaże się pod koniec października. Everything Under the Sun to jej tytuł. A za nami utwór zatytułowany Bones for the Crows. Teraz z kolei mała powtórka z tego minionego, koncertowego, bardzo udanego, nie zawaham się użyć tego określenia, weekendu. Systemowe Down w sobotę i niedzielę wieczorem zagrali na PGE Narodowym, kończąc tym samym z przytupem europejską część trasy koncertowej. Roulette też zagrali w Warszawie. Systemowe Down przed nami.

0: To była Koma i Daleka droga do domu. To już na koniec naszego piątkowego spotkania w Esce Rock. Zbliżamy się powoli do 13. Za chwilę najnowszy raport. Zapraszamy. Tuż po 13 pojawią się Stąsi w Esce Rock, Anybody Seen My Baby. Pojawi się też Dawid Zygmunt, który spędzi z Państwem dalszą część tego popołudnia, skoro przy Stąsach jesteśmy. Dawid będzie miał dla Państwa kolejny pakiet fanowski, czyli płyta winylowa i koszulka. Wszystko oczywiście związane z płytą Foreign Tongues, która od 2 tygodni jest z nami. Takiej przyjemności dzisiaj po południu dla Państwa. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Cieślik, zmykam. W razie czego będę się tutaj kręcił jutro po południową porą, więc gdybyśmy się mieli nie usłyszeć, właśnie wtedy to dobrego weekendu Państwu życzę.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Reklama.
15: Rozłam w PiSie. Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii ponad 30 posłów. Rosną ceny paliw, 8 zł. To możliwy scenariusz, mówią eksperci. W raporcie Jürgen Klopp, nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec.
4: SK Rock. Raport.
15: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Trzęsienie ziemi w polskiej polityce. Rozłam w PiSie stał się faktem. Jarosław Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii grupy ponad 30 posłów. Ci nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w partyjnych stowarzyszeniach. Prezes PiSu nazywa to rezygnacją z członkostwa w partii.
16: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
15: Jarosław Kaczyński podkreślił, że politycy PiSu znali konsekwencje niepodpisania partyjnej deklaracji.
16: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło.
15: Wyrzuceni posłowie to członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, m.in. Michał Dworczyk, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Piotr Miller.
3: To jest raport.
15: 5 osób nie żyje, 9 zostało rannych. To w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Słowiańsk na wschodzie Ukrainy. Rosjanie zrzucili rano na miasto 2 bomby lotnicze. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne, a także przedsiębiorstwa. Znów zaatakowany został też Kijów. Tylko w ciągu 10 minut na miasto skierowanych zostało około 12 rakiet balistycznych. Nad ukraińską stolicą działa obrona przeciwlotnicza, a według wstępnych danych są ranni. Od kilku dni ceny na stacjach paliw znów idą ostro w górę. W Lublinie za litr 95 płacimy nawet 7,20 zł, w Warszawie 7,40, a za olej napędowy miejscami 7,50 zł. Jest coraz gorzej, przyznają lubelscy kierowcy.
17: Trochę za wysokie są.
18: Porażka. Ceny paliwa się zmieniają z dnia na dzień. Nie ma co się nastawiać na jakąś stabilizację w tej baterii.
17: Mam takiego kolegę, który mówił, że ograniczył wyjazdy.
19: Dość sporo.
20: Boli, boli. Nie ukrywam, nie jeżdżę. Wolę rower.
21: Tracę drogo, nie wyrabiam.
15: Eksperci przyznają, że paliwa za 8 zł to możliwy scenariusz. Rząd na razie wstrzymuje się z decyzją o przywróceniu obniżek z programu CPN.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: I jeszcze sport. Były trener Lewandowskiego, Błaszczykowskiego i Piszczka, Jürgen Klopp, został selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu drużyny narodowej w 1/16 finału Mistrzostw Świata. 59-letni Klopp pracował jako trener w Mainz, Borussia Dortmund i Liverpoolu. W 2019 roku sięgnął z angielskim zespołem po triumf w Lidze Mistrzów. Przez ostatnie 2 lata pracował dla Red Bulla.
1: Pogoda.
15: Dziś zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu na wschodzie, a na południu burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 18 do 22 stopni. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 14 do 17 stopni.

Dobry Polsko, dzień dobry, tu SK Rock. Po 13 mieliśmy Van Halen, mieliśmy Stonesów, a żeby się wkupić w wasze łaski, to mam dla was nowy winyl i koszulkę od Stonesów. Oddam takie fanty za żywiołowe wyznanie miłości dla zespołu The Rolling Stones. Krótkie, szczere głosówki proszę słać na Messengerze naszym radiowym. No ale można odzywać się także w innych sprawach. Zapraszam do godziny 17. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Witam, panie Zygmuncie.
1: Witam stację, której słucha moja żona. Naprawdę, i często jak jeździmy, to jestem naprawdę tak egoistycznie zadowolony, że gracie nasze kawałki. Chciałem wszystkich pozdrowić. Piątek, piąteczek, piątunio. No po prostu kocham was, przyjaciele, wszystkich słuchaczy radio SK Rock. Słuchajcie jak najwięcej rock'n'rolla, bo rock'n'roll nigdy nie zginie. T-Love.

0: Fallout Boy w Radiu SK Rock i to nie jest ich kawałek, to ich wersja utworu Billy'ego Joela z roku 89. I to była taka kartka z kalendarza. A w tym tygodniu w kalendarzu rocznica śmierci Ozziego i Amy Winehouse, ale mamy też radośniejsze okazje, urodziny Slasha czy Micka Jaggera, a jeśli ktoś z Państwa też coś świętuje, to bardzo proszę o sygnał, bo Państwo wiedzą, że jak jest okazja, to ja wyciągam fleta. Najlepszego!
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Banan rano jest bardzo dobry, ma dużo energii. Ja dzisiaj zmiksowałem sobie dwa banany z odrobiną mleka i to było moje śniadanie.
3: Ja z kądziem nigdy do śniadania wspólnego nie usiądę.
4: A widzisz?
3: Na Amaterze.

0: Reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Oszczędni tankują taniej.
10: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Reklama.
13: Eskarok. Radar.
14: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Zespół Rammstein wciąż pozostaje w uśpieniu. Nie oznacza to jednak, że odpoczywają jego muzycy. Nie da się ukryć, że wyjątkowo dużo dzieje się teraz u Tila Lindemana. Wokalista nagrywa i wydaje nową muzykę, sporo koncertuje, a do tego zorganizował własny festiwal. No i właśnie podczas tego festiwalu okazało się, że Till Lindemann przygotował niespodziankę związaną z naszym pięknym krajem. Cóż to za niespodzianka? Tego dowiecie się na eskarok.pl w zakładce Radar.
13: Eskarok Radar.

0: Alice in Chains w Esterok. To była Alicja w łańcuchach, a raport w Esterok już za chwilę, za 3 minuty 14, za 3 minuty raport.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na Media

0: Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na Media Expert.

0: i na lotto.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Reklama.
17: Koniec PiSu w obecnym kształcie. Jarosław Kaczyński wyrzucił ponad 30 posłów. Stwarzał zagrożenie na autostradzie A1. Jest 3-miesięczny areszt dla pijanego kierowcy. Braniewo walczy z żywiołem. Woda przelała się przez 2 zbiorniki retencyjne.
18: SK Rock. Raport.
17: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest po wszystkim, mówi Jarosław Kaczyński. To koniec PiSu w obecnym kształcie. Prezes partii ogłosił wyrzucenie z niej grupy ponad 30 posłów. To politycy, którzy nie zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Za chwilę ma on skomentować te przełomowe wydarzenia w polskiej polityce. Na Sejmie śledzi je nasz reporter Michał Rawa.
19: Tak, dzień dobry. Jarosław Kaczyński podkreślił, że formalne wyrzucenie z partii tych ponad 30 posłów nastąpi w przyszły wtorek, ale nie podpisanie przez nich oświadczenia oznacza rezygnację z członkostwa w PiSie.
20: Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim, no pewna formalność jeszcze musi być dokonana, bo my przestrzegamy statutu.
19: Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego skomentował jeden z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller. Podkreślił, że żaden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnował z członkostwa w PiSie i nie tego dotyczyły przedstawiane do podpisu oświadczenia.
17: No, my czekamy na komentarz Mateusza Morawieckiego. Jego konferencja właśnie się rozpoczęła.
15: To jest raport.
17: 3 miesiące aresztu dla pijanego kierowcy, który na autostradzie A1 stwarzał zagrożenie dla innych. Sąd rejonowy w Częstochowie uwzględnił wniosek prokuratury wobec Krzysztofa K. Mężczyzna 18 lipca, mimo sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, wsiadł za kierownicę i doprowadził do kolizji w rejonie

0: węzła woźniki, był pijany. Opinię publiczną zszokował fakt, że pierwotnie prokurator nie postawił zarzutów i nie wnioskował o areszt. Teraz mężczyzna usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. To słuszna decyzja, bo grozi mu wysoka kara więzienia, komentuje prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
1: Chcę zaznaczyć, że takie przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat, a także uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się przez podejrzanego, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
0: Śledczy ustalili, że Krzysztof K. jechał autostradą tak zwanym wężykiem i uderzył w ciężarówkę. Został zatrzymany przez innych kierowców. Badanie wykazało 2,7 promila alkoholu w organizmie. Złamał też sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i zignorował decyzję o cofnięciu uprawnień. Braniewo walczy z żywiołem. To województwo warmińsko-mazurskim. Po ulewnych deszczach woda przelała się przez 2 zbiorniki retencyjne. Jeden na terenie jednostki wojskowej, drugi w centrum miasta. Zniszczeniu uległy nowy skwer, chodnik i ścieżka rowerowa. Strażacy udrożnili zatkane przepusty i sytuacja jest już opanowana.
2: Wykorzystujemy agregaty pompowe. W ten sposób przypompowaliśmy wodę z akwenu do pobliskiego kanału odpływowego. Na miejscu ułożone zostały rękawy przeciwpowodziowe oraz około 500 worków z piaskiem. Dodatkowo rozłożono łącznie 8 zapór przeciwpowodziowych zabezpieczających drogę.
0: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Jak zapewniają władze Braniewa, sytuacja jest opanowana i nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców.
3: SK Rock Biznes.
0: Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Cena ropy naftowej na światowych giełdach osiągnęła poziom 100 dolarów za baryłkę, co przekłada się na wzrost kosztów tankowania. Za litr benzyny PB95 kierowcy płacą obecnie 7 zł 29 groszy. Zdaniem analityków to nie koniec podwyżek.
4: Spodziewamy się właśnie wzrostu cen w okolice 8 zł. Także im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
0: Mówiła Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex. 4 na 10 kasyn online działających na polskim rynku to podmioty z szarej strefy, wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Przedsiębiorczości. W ubiegłym roku z usług nielegalnych operatorów korzystało ponad 3 miliony Polaków, lokując depozyty warte 15 miliardów złotych.
3: Pogoda.
0: Piątek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Burze możliwe we wschodniej połowie kraju. Temperatura od 19 do 22 stopni. Najcieplej dziś w Poznaniu, Bydgoszczy i we Wrocławiu. Tam 24 kreski. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich od 13 do 17 stopni. A poprawa pogody w weekend. Od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 28 stopni na zachodzie. Słabe przelotne opady deszczu tylko na krańcach południowo-wschodnich.

a za oknem lato. Może trochę lipcopad, ale ma być lepiej. A na dobry finał tygodnia mam dla Was prezenty, winyl i koszulkę od zespołu The Rolling Stones. Nowe fanty z okazji nowej płyty. Wystarczy w sposób emocjonalny, żywiołowy wyrazić miłość do Stonesów. Przyjmuję głosówki na naszym Messengerze i kłaniam się Państwu. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, to jest SK Rock, to jest przedkolumna i wcześniej zaczynamy, żeby wcześniej zacząć weekend. A zmierzamy do niego z kalifornijską energią, bo to Billy i Dexter, którzy dobrze rokują, a ja z Wami do 17. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: The Verve w Radiu SK Rock. A to w tym utworze wykorzystano sample, które gwizdnęli Rolling Stonesom. A ja im gwizdnąłem koszulkę i winyl dla Państwa. I czy są tutaj fani Stonesów? Za miłość to daję takie prezenty. Halo, halo?
1: Cześć, Dawido.
0: Cześć.
1: Tak. Kochać. Żeby coś pokochać, to trzeba móc mieć, przytulić.
0: Panie Rafałku, ale o tym to pogadamy w sypialni.
1: Cześć.
0: Pani Martyno?
2: Bardzo żywiołowo wyznam, że nie ja, ale mój tata absolutnie kocha Stonesów, wobec czego dla niego chciałabym tę płytę winylową i koszulkę właśnie wygrać.
0: Panie Martynko, ale to trzeba było tak.
3: Kocham,
0: z energią.
3: Kocham mnie Rolling Stones.
0: Dokładnie, jak pan Jarek. Albo jak pan Robert. Posłuchajmy, halo, halo.
4: I love you.
0: O, proszę.
4: Muszę ją mieć. I can get no. Yeah. Satisfaction. I ain't.
0: I za tę głosówkę wysyłam prezent.
4: I love you.
0: Gratuluję.
5: Autopromocja. Melina.
6: To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze

0: największym wojownikiem, superbohaterem, jak Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak super jednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: No i co się tak młody zawiesiłeś?
14: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
13: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
14: No ale
13: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Biedronka.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

you. A ja tydzień temu usłyszałem nice to meet you. I powiem Państwu, usłyszeć takie słowa z ust kobiety, którą się podziwia, z ust osoby, którą kiedyś oglądałem na plakatach w Bravo, to jest wielkie przeżycie. Tydzień temu spotkaliśmy się ze Skin, ze zespołu Skangenenzi i dobrze, że mi żyłka z wrażenia nie pękła. Fragmenty tej rozmowy ze Skangenenzi są na naszym Instagramie, ale już teraz mały spoiler. Na pytanie hedonizm czy week, pani Skin odpowiedziała week. No to week.

zamkła. Fragmenty tej rozmowy, rozmowy ze Skangenenzi są na naszym Instagramie, ale już teraz mały spoiler. Na pytanie hedonizm czy weak, pani Skin odpowiedziała weak. No to weak.

0: Pink Floyd na finał tej godziny w Radiu SK Rock. Hey You! I nie dało się chyba lepiej zamknąć tej części naszego spotkania. Po takich dźwiękach to trzeba zamknąć japę i po prostu spokojnie pooddychać. To może odetchniemy. Krótka przerwa. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z SK Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra,

0: Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Ty plus

0: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do SuperZoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do SuperZoo w Centrum Handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama. SK Rock Warszawa.
17: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Głos zabrał Mateusz Morawiecki. Strzały w Zielonej Górze. Napastnik zaatakował trójkę rowerzystów. Skrzyknęli się ludzie dobrej woli. W Łodzi powstała kuchnia społeczna.
18: SK Rock. Raport.
17: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Mateusz Morawiecki zabiera głos po rozłamie w PiSie i zapewniam, do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości. Były premier i jego stronnicy nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, mimo partyjnego ultimatum. W związku z tym Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiSie. Przenosimy się do Sejmu. Tam konferencja Mateusza Morawieckiego. Przysłuchiwał się jej nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Dzień dobry. Były szef rządu zapewniał, że do końca walczył o jedność w PiSie i że jeszcze dziś rano wysłał list do prezesa z kolejnymi propozycjami. Znów usłyszeliśmy o intrygantach, którzy chcieli Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z partii właśnie wypchnąć. Wiemy też, ilu tych ludzi ostatecznie jest.
20: Jest nas 40

0: posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów.
1: Padły też pytania o nową partię i klub parlamentarny. Były premier odpowiedzi w tych sprawach jednak unikał i zaznaczał, że te kwestie muszą zostać jeszcze przedyskutowane.
2: Jest decyzja prezydenta. Karol Nawrocki podpisał nowelizację o ochronie zwierząt, a chodzi o trzymanie psów i kotów na uwięzi. Do tematu będziemy wracać.
3: To jest raport.
2: Teraz Zielona Góra i strzały przy osiedlu Zacisze. Napastnik zaatakował trójkę rowerzystów. Jeden z nich z ranami postrzałowymi trafił do szpitala, mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.
4: Doszło do awantury pomiędzy trzema rowerzystami a osobą pieszą. Pieszy wyciągnął broń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że była to broń czarnoprochowa i doszło do postrzelenia jednego z rowerzystów, który z raną trafił do szpitala, gdzie został poddany zabiegowi.
2: Już wiadomo, że to jeszcze nie koniec sprawy.
4: Policjanci wkrótce zdecydują, czy i jakie zarzuty usłyszy zatrzymany mężczyzna.
2: A chwilę przed atakiem anonimowe ostrzeżenie przed podejrzanym mężczyzną trafiło do sieci. 8 000 zł i 23 punkty karne otrzymał kierowca, który zawrócił na S3 i pojechał pod prąd korytarzem życia w zachodniopomorskim. Do sytuacji doszło na drodze ekspresowej na wysokości Klinisk Wielkich w stronę Świnoujścia.
5: Policjanci otrzymali od świadka informację o 27-letnim kierującym, który stojąc w zatorze drogowym na drodze ekspresowej S3 zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia aż do zjazdu do miejscowości Kliniska Wielkie. Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę.
2: Relacjonuje Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Mężczyzna otrzymał dwa mandaty za jazdę pod prąd na ekspresówce oraz za przejazd drogą pojazdów uprzywilejowanych.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Ludzie dobrej woli skrzyknęli się i w Łodzi, w pobliżu namiotu zupy na Pietrynie, powstała kuchnia społeczna. Jest wyposażona we wszystko, co jest potrzebne do przygotowania posiłków. Mogą tu przychodzić i gotować sobie ludzie w kryzysie bezdomności i ci, którzy nie mają możliwości gotować w domu. Relacja Elżbiety Piotrowskiej.
6: Świetnie wyposażona kuchnia, klimatycznie, fajnie, niby wielka przestrzeń, ale tak ciepło i domowo. Każdy tu może przyjść i sobie ugotować.
7: Każdy, kto potrzebuje, każdy, kto nie ma gdzie ugotować, może przyjść i przygotować swoje posiłek. Michał Bogusławski, prezes zarządu Stowarzyszenia Szczypta Dobra. Każdy, kto potrzebuje chwili w miejscu, gdzie może poczuć się bezpiecznie, gdzie może poczuć, że ma sprawczość nad tym, co robi, może tutaj przyjść, skorzystać z wsparcia, ale nie tylko w postaci przygotowania posiłku, również w postaci czytania książki, spotkania ze specjalistami, porozmawiania z naszym streetworkerem. Więc ta przestrzeń jest dla każdego, kto czegoś takiego potrzebuje, w szczególności dla osób w kryzysie bezdomności.
2: Kuchnia w Łodzi działa przy ulicy Stanisława Kostki i można w niej gotować od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla 4 województw: lubelskiego i podlaskiego, a także części województwa mazowieckiego i podkarpackiego. Najcieplej dziś w Poznaniu, Bydgoszczy i we Wrocławiu 24 stopnie, 23 w Opolu i Szczecinie, a w Kielcach, Lublinie i Rzeszowie 20 kresek. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 13 do 17 stopni. Poprawa pogody w weekend. Temperatura od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do maksymalnie 28 stopni na zachodzie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta. Zaczynamy drugą część naszego spotkania, już tę część właściwą. To jest kolumna piątkowa, kolumna przedweekendowa. Mieliśmy Before, to teraz się zacznie prawdziwa impreza. I bilety na fajną imprezę, bilety na Off Festival do zabrania i będzie rock and roll. Zapraszam. Razem do 17:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: David Bowie. Pan David zabrał nas w kosmos, a ja ze śpiewem na ustach, la la la la, ze śpiewem na ustach zabieram was teraz do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory, które nam się trochę zakurzyły, a nasze wykopalisko zostało odkurzone po tym, co wydarzyło się w miniony weekend. No i przez cały tydzień państwo zbierali szczękę z podłogi po koncertach zespołu System of a Down i nawet nie wiecie, jak żałuję, że mnie na tych koncertach nie było. I gdybym miał wybrać jeden utwór, którego żałuję najbardziej, to byłby to ten utwór. Kompozycja z płyty Mesmerize, kompozycja z jednej z moich ukochanych płyt, utwór BYOB. I co państwo na to?
2: Redakcja Leski Rock. Mam nadzieję, że utwór System of a Down BYOB został na stałe odkopany i będzie...

0: ten utwór. Kompozycja z płyty Mesmerize, kompozycja z jednej z moich ukochanych płyt, utwór BYOB. I co Państwo na to?
1: Redakcja Leski Rock. Mam nadzieję, że utwór System of a Down BYOB został na stałe odkopany i będzie

Ostatnio odpaliłem oficjalną playlistę o festiwalu na Spotify, bo wahałem się, czy jechać. Znałem tam z 3-4 artystów i odkryłem tyle niesamowitych zespołów, wspaniałej muzyki, o której istnienia nie miałem

0: pojęcia, że teraz już wiem na 100%. Będę w Dolinie Trzech Stawów i polecam wszystkim.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Esgiro lub zadzwoń na numer 691 613 613.

0: to 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
5: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: The Cure w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Cure, czyli gwiazda minionego openera. A kto na ofie? No między innymi Flaming Lips. Magazyn Q umieścił ten zespół na liście 50 zespołów, które należy zobaczyć przed śmiercią. Chyba namówili. A tak się składa, że mam dla was karnety na Off Festival. Ostatnie dwa do zabrania. To impreza, na której odkrywa się masę różnych dźwięków, dlatego pytanie brzmi: co ostatnio odkryliście? Może coś głupiego, a może coś poważnego. Czekam na krótkie głosówki na Messengerze naszym radiowym i słucham państwa. A wspólnie za chwilę słuchamy raportu.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
1: ESCRO.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00.
3: ESCROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
5: ESCROK. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Europa zmaga się z pożarami. Władze Hiszpanii ogłosiły stan wyjątkowy na terenie wspólnoty Madrytu. Ewakuowano ponad 20 tysięcy osób. Tymczasem na południowym zachodzie Francji ewakuowano 43 tysiące osób. Madryt i Paryż zwróciły się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Trzymanie psów i kotów na uwięzi będzie zakazane. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Będzie ona obowiązywać po roku od ogłoszenia. To drugie podejście do wprowadzenia zakazu. W ubiegłym roku Karol Nawrocki zawetował pierwszą ustawę łańcuchową.
5: To jest raport.
6: Koniec z wyrzucaniem nowych ubrań. Od 19 lipca duże przedsiębiorstwa nie mogą niszczyć niesprzedanej odzieży i obuwia. Mimo to w Polsce nadal brakuje krajowych regulacji. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało, że trwa wybieranie właściwego organu, który będzie pilnował przestrzegania przepisów. A jak będzie to wyglądać w praktyce?
7: Zmieni przede wszystkim to, że producenci nie będą mogli wyrzucać nadwyżki ubrań, którą wyprodukują. Chodzi o to, żeby w swoim planie biznesowym które się uwzględniali to, że nie będą mogli produkować tak wiele, nie biorąc za to odpowiedzialności.
6: Mówi Magdalena Zając, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK Rock Sport.
6: Wraca piłkarska ekstraklasa. Mistrzowskiego tytułu będzie bronił Lech Poznań, który jutro podejmie Krakowie, a jako pierwsi do gry wejdą piłkarze Beniaminka, Wieczysty i Kraków, którzy o 18:00 zagrają z Radomiakiem. Będzie to pierwsze oficjalne starcie obu zespołów. Na ławce trenerskiej zadebiutuje Tomasz Kaczmarek, nowy trener Radomiaka.
9: Celem musi być od początku do końca, abyśmy my ten mecz byli w stanie zdominować, pokazać, że jesteśmy silni, pokazać, że jesteśmy gotowi, pokazać, że jesteśmy fizycznie przygotowani i po prostu po naszemu rozpocząć ligę.
6: Jutro wracający do Ekstraklasy Śląsk-Wrocław zagra z Górnikiem Zabrze, a w niedzielę także wracająca Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice. Wraca do pełni sił po kontuzji. Środkowy Jakub Kochanowski nie znalazł się w 15-osobowym składzie reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów Siatkarzy. Ten odbędzie się w przyszłym tygodniu w chińskim Ningbo. Trener Nikola Grybicz powołał m.in. czwórkę środkowych: Bartłomieja Lemańskiego, Szymona Jakubiszaka, Jakuba Nowaka i Jakuba Majchrzaka. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu sprzed roku, w zasadniczej części rywalizacji z bilansem 10 zwycięstw i 2 porażek zajęli drugie miejsce. W czwartkowym ćwierćfinale zmierzą się z Ukraińcami, prowadzonymi przez byłego szkoleniowca polskiej kadry, Argentyńczyka Raula Lozano.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.

0: Richard Ashcroft w Radiu SK Rock. To jest utwór Heavy News, a my sprawdzamy te najważniejsze newsy z tego tygodnia, te poważne i te niepoważne. No, z tych poważnych to wszyscy żyją rozłamem w PiSie, to znaczy wszyscy oprócz Mencena, bo on akurat oglądał, jak się myje stopy w zlewie. No, ale mnie najbardziej w tym tygodniu zainteresowało odkrycie pana Radka. Przypomnijmy.
1: Imiona moich rodziców to Marek i Zenona. Mhm. I ostatnio odkryłem, że w książeczce wojskowej mam wpisane Radosław, syn Marka i Zenona.
0: I wtedy Czarnkowi to jakoś nie przeszkadzało.
1: Pozdrawiam.
2: Reklama.
3: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie?
4: No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79.

0: produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co to jest dobra zabawa?
3: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
4: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza. To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
2: Kiedy jest dobra zabawa?
5: Soboty, niedzielę i wakacje. I jak nie ma szkoły.
2: Gdzie jest dobra zabawa?
6: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
7: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
8: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
2: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl
9: Reklama.

0: pięknego błękitu nieba w ten weekend życzę. Chociaż są też alerty przed burzami dla lubelskiego, podlaskiego i części Podkarpacia i Mazowsza. No ale w łódzkim chyba spokojnie. A tam zmierzają m.in. nasi słuchacze i słuchaczki Izabela, a także Justyna z mężem, bo w Łodzi w ten weekend naprawdę sporo się będzie działo. Koncertowy rozkład jazdy na weekend z pewnością się pojawi u nas po godzinie 16, ale wcześniej o 16 raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.
17: Do końca walczyliśmy. Mateusz Morawiecki zabiera głos po rozłamie w PiS-ie. 10 osób nie żyje, a 100 zostało rannych w raporcie Rosyjski atak na Ukrainę. Krzyki, wulgarne gesty, a czasem nawet rękoczyny. Rośnie agresja na drogach.
18: SK Rock. Raport.
17: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. 40 posłów, senator i 3 europarlamentarzystów. Tyle osób liczy środowisko Mateusza Morawieckiego. Były premier zabrał głos po rozłamie w PiS-ie. On i jego współpracownicy mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem prezesa PiS tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Do końca walczyliśmy o jedność, zapewniał Mateusz Morawiecki.
19: My jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować. Bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany.
17: W podobnym tonie wypowiadają się współpracownicy byłego premiera, między innymi Olga Semeniuk-Patkowska, która w PiS-ie jest od 15 lat.
20: I po tych 15 latach dostałam ultimatum.

0: polegało na 7-dniowym okienku podpisania dokumentu lojalnościowego. Nikt mi tej partii z serca nie jest w stanie wydrzeć, ale wiemy jedno, że polityka to sztuka i umiejętność robienia tego, co możliwe.
1: Formalnie wykluczenie z PiS-u Morawieckiego i jego ludzi ma nastąpić we wtorek. Wtedy komitet polityczny partii stwierdzi, że ich członkostwo wygasło.
2: To jest raport.
1: 10 osób nie żyje, blisko 100 zostało rannych. To po rosyjskim ostrzale miejsca w obwodzie kijowskim, gdzie przebywali przedstawiciele ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak poinformował Wołodymyr Zełenski, trwa wyjaśnienie szczegółów ataku. Na miejscu trwa także akcja ratownicza. Także dziś zaatakowany został Słowiańsk na wschodzie kraju. Tam życie straciło 5 osób, a 9 zostało rannych. Jeden z mieszkańców miasta w rozmowie z ukraińskimi mediami opowiedział o tym, jak część bomby lotniczej wybuchła obok jego samochodu. Dziś uczone urodziny. 50 lat. Jechało nas czworo w samochodzie. Ja, żona, córka i teściowa. Ci, którzy po lewej siedzieli, przeżyli. Córka w szpitalu, żona nie żyje, teściowa walczy o życie. W wyniku ostrzału uszkodzone zostały też m.in. bloki mieszkalne, przedsiębiorstwa i budynek konsulatu Łotwy. Krzyki, wulgarne gesty, a czasem nawet rękoczyny. Agresja na drogach przybiera na sile. Widać to po masowych zgłoszeniach wysyłanych na policyjne skrzynki stop agresji drogowej. Potwierdzają to też pytani przez nas kierowcy.
3: Byłem świadkiem, że gdzieś tam jeden na drugiego potrafił wyjść z pięściami.
4: Jeżdżą wypasionymi furami, jakieś BMW. Nie daj Boże, jak człowiek na ten samochód zatrąbi. Potrafią wyjść z jakimś, nie wiem, kijem, grożą.
5: Zajeżdżają drogę, mrugają światłami. Tak, uważają, że po prostu kierowcy ciężarówek powinni na przykład nie jeździć w ogóle.
6: Proszę mi wierzyć, że nie jeździ się bezpiecznie.
7: Gestykulacja za kierownicą też jest taka bardzo agresywna. Krzyczą, wyzywają.
8: To powoduje wypadki, myśli pani?
7: Myślę, że tak.
1: A z kierowcami w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Uwaga na kleszcze w Tatrach. O ile jeszcze parę lat temu panowało przekonanie, że w górach kleszczy nie ma, bo jest za zimno, o tyle teraz to się mocno zmienia. Pajęczaki te się pojawiają coraz częściej i są zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
9: Jest na pewno ich coraz więcej, a przyczyna prawdopodobnie tkwi w ociepleniu. No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się podniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Jak tu była bariera termiczna, to ten jeden stopień podnosi tą barierę termiczną wyżej.
1: Mówił Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Pogoda.
1: Na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla 4 województw: lubelskiego i podlaskiego, a także części województwa mazowieckiego i podkarpackiego. Najcieplej dziś w Poznaniu, Bydgoszczy i we Wrocławiu 24 stopnie, a najchłodniej w rejonach podgórskich, tam około 16. Przed nami pogodny i słoneczny weekend. Jutro od 21 stopni na północy i w rejonach podgórskich Karpat, około 24 w centrum, do 28 stopni na zachodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, tam około 19 stopni, a słabe przelotne opady deszczu tylko na krańcach południowo-wschodnich.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
13: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta i do zabrania karnety na Auto Festival wręczę za odpowiedź na pytanie, co ostatnio odkryliście. Czekam na głosówki, bilety do wzięcia. No chyba, że ktoś chce brawa, bo jeśli krzykniecie do Messengera Zygmuncie, mamy weekend, to będą brawa na finał kolumny. A na pierwszy numer gitara wczorajszego solenizanta. No to grać, Dawid Zygmunt, witajcie.

Małgorzata Ostrowska, pani Małgosia zaśpiewa w Sopocie na festiwalu Top of the Top i będzie też Lady Punk i Kobranocka i będziemy was tam zapraszać, ale to dopiero za miesiąc. A co w ostatni weekend tego miesiąca? Ostrów Rock Festival to w Ostrowie. W Ćmielowie festiwal Jana Borysewicza, w Łodzi Summer Festival, Jet, Bastille i wielu innych, a w Łodzi w ten weekend też Skorpionsi, a w Krakowie Arch Enemy. I gdziekolwiek zmierzacie, bawcie się dobrze. I szerokości na drogach życzę i życzę, żebyście na tych ulicach mijali jak najmniej kretynów. Niech to będą ulice marzeń. I tak nazywa się ten nowy kawałek YouTube.

0: kościołem, drogi Dawidzie. Potwierdzamy obecność, ja i moja córcia. Moja córcia chciała się przywitać.
1: Cześć.
0: A właśnie do Gabrysia. Miłego popołudnia i weekendu.
2: Ostatnio odkryłam, że szum deszczu na Spotify działa lepiej na mnie niż Melisa, ale uważam, że bas na ofie działałby lepiej.
3: Ostatnio odkryłem, że ludzie w sklepach wkładają małe cukinie do ogórków szklarniowych, żeby ludziom się pomyliło i zamiast mizerii do schabowego było leczo.
4: Dzień dobry, a to będzie słychać, że to co powiem i wszyscy słuchacze będą słyszeć, to ja mam prośbę, Michał, nie kupuj mleka, bo babcia kupiła. Dziękuję.
5: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie...

0: cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Co to jest dobra zabawa?
6: To jak się tak śmiejesz, że aż przewraca się na trawie.
7: To jak wszyscy mają brudne buty i nikomu to nie przeszkadza.
8: To jak jesteś z mamą i tatą i nikt nie patrzy na zegarek.
5: Kiedy jest dobra zabawa?
9: Soboty i niedzielę i wakacje, i jak nie ma szkoły.
5: Gdzie jest dobra zabawa?
10: W takim miejscu, gdzie są wielkie dmuchańce i cyrkowcy.
11: Gdzie można chodzić po linie, zjeżdżać i jeść lody na śniadanie.
12: I gdzie dorośli też się bawią jak dzieci.
5: Dobra zabawa, gdy jesteście razem. Julinek Park. Tam, gdzie dzieci naprawdę wiedzą lepiej. Julinek.com.pl.
13: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: AFI w Esterok. Miss Murder. Tak mówią Tuńczyki na posłankę Bodmer. Pewnie widzieliście zdjęcie posłanki, która rozłożona jak syrena trzyma stopy na wielkich tuńczykach. I ja powtórzę. Jeśli wysyłacie nam alerty przed ćwiczeniami z wykorzystaniem syren, to przed taką syreną też ostrzegajcie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego komunikatu, a za chwilę więcej poważnych treści w raporcie.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczytłowski, zapraszam. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Anna Kruszyńska, zapraszam. We wtorek spotkanie Trump-Zełenski. Prezydenci USA i Ukrainy spotkają się w Waszyngtonie, potwierdził dziś przedstawiciel Białego Domu. Wizyta Zełenskiego w USA ma objąć także pogrzeb senatora Lindseya Grahama. Polityk należał do najważniejszych zwolenników Kijowa. Po rosyjskiej inwazji odwiedził Ukrainę 10 razy. Zabiegał też o kolejne

0: 17 lipca na jednej z ulic w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Jak wynika z ustaleń śledczych, 18-latek wraz ze swoim 15-letnim bratem bez wyraźnego powodu zaatakowali młodego mężczyznę. Sprawcy zadawali pokrzywdzonemu liczne uderzenia, powodując u niego obrażenia twarzy.
0: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 18-latek usłyszał zarzut udziału w pobiciu i spowodowania u mężczyzny poważnych obrażeń. O losie jego 15-letniego brata zdecyduje sąd rodzinny. Wdraża w Polsce unijne rozporządzenie AI Act. Prezydent podpisał ustawę regulującą rynek sztucznej inteligencji w Polsce. Jej przepisy powołają Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Będzie ona mogła wszczynać kontrolę w firmach i sprawdzać, czy technologie oparte na AI spełniają wymogi przepisów.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
0: Beniaminek Wieczysta Kraków kontra Radom jak Radom. To spotkanie otworzy kolejny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek o 18 w Radomiu.
4: Myślę, że Wieczysta będzie na pewno takim kolorytem w Ekstraklasie, bo o Wieczystej, o tego, że jest nudnym klubem, na pewno powiedzieć nie można, więc nudy w tym sezonie Ekstraklasy nie będzie.
0: Podkreśla szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. W drugim dzisiejszym meczu Legia Warszawa na wyjeździe zagra z Pogonią Szczecin. To spotkanie o 20:30. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. W Oklahoma City srebro w konkurencji K1 wywalczył Michał Pasiut.
5: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy.
0: Mówił nasz wicemistrz świata.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza.

0: Michael Stipe w Radiu SK Rock. Głos R.E.M. Artysta z taką fryzurą, którą preferuje w Polsce na przykład Artur Rojek. Pozdrawiam Artura i zapraszam na OFA. Mam karnety na imprezę, gdzie odkrywa się różne muzyczne przestrzenie i pytanie brzmiało: co ostatnio odkryliście? I pan Artur ze swoim odkryciem. Halo, halo.
1: Szokowało mnie, ile trwa najdłuższy koncert na świecie. Powiedziałem trwa, bo on już zaczął się w 2001 roku i ma trwać 639 lat. Nikt nie doczeka z obecnie żyjących do jego końca, prawdopodobnie. I w pewnym niemieckim mieście, w kościele, zapomniałem nazwy miasta, odbywa się organowy koncert kompozycji Johnny'ego Cage'a. Ta kompozycja ma tytuł As Slow As Possible, zgodnie z tym, ile trwa, i ma zakończyć się około roku 2640.
0: Kurczę. Domyślam się, że bisów nie będzie. Ale będą bilety dla pana. Za to odkrycie do Artura wysyłam karnety na OFF Festival. Gratuluję.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład.

0: Przykład. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama.
6: Eska Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszałem.

0: Depeche Mode. Przepiękna kompozycja stworzona przez Martina Gora. A pan Martin wczoraj obchodził urodziny. I Slash wczoraj świętował, a w ten weekend między innymi urodziny Micka Jaggera. Składamy najlepsze życzenia. I czy mamy jeszcze coś ważnego w kalendarzu? Mamy rocznicę ostatniego koncertu Led Zeppelin w Stanach Zjednoczonych. No to zagramy teraz Zeppelinów, a że dzisiaj kolumna do 17 to będzie ostatni numer w kolumnie, a jak ostatni to muszą być dźwięki z oklaskami. I te oklaski będą dla was. Za cały tydzień. Ale najpierw się upewnię, czy macie weekend.
1: Zygmunt jest weekend!
0: I brawa dla państwa!
2: Mamy weekend!
0: Brawo! Brawo!
1: Zygmuncie, mamy weekend! Hell yeah!

0: Led Zeppelin na finał naszego spotkania. Good times, bad times. Wybieram good times i żeby było good w ten weekend. Tego wam życzę i bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj i bardzo dziękuję za cały tydzień. Słuchali państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Kurtyna. Za chwilę Ania w raporcie, później Łukasz za sterami, a ja wracam do państwa po weekendzie. Dawid Zygmunt, do poniedziałku, papa.
1: Autopromocja. Melina. Eski Rock.
2: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia Trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
3: Tylko, naprawdę?
2: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa, pięty i tak dalej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem.

minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl.

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Za chwilę komentarze. Rosną ceny paliw. Eksperci nie wykluczają ponad 8 zł za litr. Straty będą liczone w milionach. Braniewo walczy ze skutkami gwałtownej ulewy.
5: SK Rock. Raport.
4: 17.01. Anna Kruszyńska, zapraszam. Politycy PiSu krytykują ruch byłego premiera. Koalicja rządząca czeka na rozwój sytuacji. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Prezes PiS ogłosił, że tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Polityczny komentarze w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek mówi wprost.
7: Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami. Trzeba sprawę nazywać po imieniu.
6: Zdaniem Czarnka Morawiecki od dawna miał projekt budowy innej partii politycznej, a ultimatum pokazało prawdziwe oblicze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Taki głos płynie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie jest zaskoczony rozłamem w PiSie. Zaznacza jednak, że
8: będzie ciekawe, co się będzie działo w dłuższej perspektywie.
6: Mateusz Morawiecki nie mówi jeszcze ani o partii, ani o nowym klubie. Przekonuje, że do samego końca chciał działać w ramach PiSu w oparciu o strategię tzw. dwóch płuc.
5: To jest raport.
4: Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Rosnące ceny ropy na światowych rynkach przekładają się na wyższe ceny na stacjach. O czym więcej nasz reporter Krzysztof Płowecki.
9: Za litr 95 zapłacimy teraz około 7,29 zł, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7,90 zł. Jest więc drogo, ale tankować trzeba.
10: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
11: Prawie 8 zł już dochodzi.
8: Jak się jedzie na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
9: Mówią mi kierowcy, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę, informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
12: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad $100 za baryłkę.
9: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
4: A do problemów w ciśnieniu Ormus doszły ataki w kolejnym szlaku morskim łączącym Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. Już wiadomo, że straty liczone będą w milionach. Braniewo walczy ze skutkami gwałtownej ulewy. Kilkugodzinne ulewne opady deszczu sprawiły, że woda wylała z dwóch zbiorników retencyjnych, jednego na terenie jednostki wojskowej, drugiego w mieście. Zalany został m.in. nowy skwer miejski, chodnik i ścieżka rowerowa.
13: Przepust, ciągi pieszo-rowerowe plus nawierzchnia drogi zostały bardzo poważnie uszkodzone.
4: Mówił Ireneusz Ściborek, komendant PSP w Braniewie. Strażacy wspierani przez wojsko, policję i terytorialsów kilkadziesiąt godzin walczyli z żywiołem, który zagrażał dzielnicy mieszkalnej.
13: Dzisiaj możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, że ta droga nie została w całości zerwana i tak naprawdę nie runęła ta fala ogromnych ilości wody.

0: który zagrażał dzielnicy mieszkalnej.
1: Dzisiaj możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, że ta droga nie została w całości zerwana i tak naprawdę nie runęła ta fala ogromnych ilości wody.

0: Górników były zatkane przepusty.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Najmłodsi mieszkańcy krakowskiego zoo czekają na zwiedzających. Ten rok okazał się bardzo obfity dla ogrodu zoologicznego. Na świat przyszła młoda zebra, małpka i dwie małe lamy. O tych i innych maluchach opowiada pracownik krakowskiego zoo Jerzy Piruk.
2: W naszej małpiarni mamy przychówki od mangaby czarnej i od geresy. Tutaj niedaleko pawilonu nocnego małego ursona. No, mamy przychówki u łabędzi czarnych, kita, to taka sroka z Azji, także te rzeczywiście tam też są przychówki. U strusi emu pojawiła się dwójka młodych.
0: A zwierzęta są już na tyle silne, że można je zobaczyć podczas spaceru po ogrodzie zoologicznym.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Pogoda.
0: Piątek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, burze możliwe we wschodniej połowie kraju. Temperatura od 19 do 22 stopni. Najcieplej dziś w Poznaniu, Bydgoszczy i we Wrocławiu, tam 24 kreski, a najchłodniej w rejonie podgórskim od 13 do 17 stopni. Weekend słoneczny i ciepły, jutro 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 28 stopni na zachodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Tak, sobie myślę, proszę Państwa, że w kontekście tego, o czym Ania mówiła w wiadomościach, czyli o tym, że benzyna zaraz będzie kosztowała w okolicach 8 zł, to ten pomysł z posiadaniem lokomotywy zaczyna naprawdę wyglądać dużo lepiej i bardziej ekonomicznie opłacalnie. Może warto się zainteresować. Czy ktoś, nie ma ktoś sprzedać lokomotywy, ale tylko takiej na wodę, bo na prąd to też będzie pewnie drogo. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. W piątek, 24 lipca 2026 roku zaczynamy piątkowy radar. Dotrwaliśmy do tego piątku, także teraz można się rozluźnić, a ja przygotowałem dziś dla Państwa sporo ciekawych informacji. Będzie też jedna fajna premiera. Ale to za moment. Teraz The Rolling Stones i No, I'm Not Good.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To wszystko był pomysł Joe Stromera. Pomysł z tym, żeby powtarzać angielski tekst po hiszpańsku. I poprosił o tłumaczenie Joe Ilaya, który zresztą śpiewa te części po hiszpańsku. The Clash, Should I Stay or Should I Go, Westerok, a za moment będzie po włosku, bo będzie Maneskin.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy Alei Katowickiej w Wolicy. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Reklama.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W pogodzie zimno, w PiSie gorąco, drodzy Państwo, nie uwierzycie, ale za momencik wrócimy do Asi Żarłacza. W co gorąco? Podobno Prawo i Sprawiedliwość ma się rozpaść, podobno na dwie partie, na Prawo i Sprawiedliwość.
2: Jest jeszcze jedna informacja z internetu. Podobno nowa partia ma się nazywać również Chrześcijańska Unia Jedności. W skrócie?
1: No to wiemy.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w ESC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
3: ESC Rock. Raport.
4: 17.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest przełom w sprawie ataku na 16-latka w Stalowej Woli. Policja zatrzymała nieletnią osobę, która może mieć związek ze zdarzeniem. Sprawa trafiła już do sądu rodzinnego. Do ataku doszło w środę w Stalowej Woli. 16-latek został ugodzony ostrym narzędziem w brzuch. Z raną wątroby trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
3: To jest raport.
4: Coraz więcej chętnych do służby w policji. Liczba funkcjonariuszy przekroczyła już 100 tysięcy. Choć braki kadrowe dalej występują w dużych miastach, dane pokazują wyraźną poprawę.
5: Tylko w tym roku przyjęliśmy już do służby prawie 4 tysiące osób. Stan etatowy policji w tym momencie wynosi prawie 104 tysiące, więc jest to rekordowa liczba, jeśli chodzi o zatrudnienie w policji.
4: Mówił Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: ESC Rock Sport.
4: Do gry wraca piłkarska Ekstraklasa. Mistrz poprzedniego sezonu Lech Poznań podejmuje jutro Krakowie. Poznaniacy mogą ponownie obronić tytuł, ocenia szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
7: Patrząc na kadrę Lecha Poznań i patrząc na to, jak Lech zachowywał się podczas okienka transferowego, to zdecydowanie tak. Trudno tutaj wskazywać innego faworyta. Zespół, który nie dość, że nie osłabił się podczas tej letniej przerwy, to jeszcze się wzmocnił.
4: Jako pierwsi do gry wejdą jednak piłkarze Beniaminka Wieczystej Kraków. Dziś zagrają

0: w stanie strzelać bramki, które dadzą punkty.
1: Zapewnia Jacek Bednarz, odpowiedzialny za pion sportowy w klubie z Niecieczy.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

Czuję się naprawdę żywy i wydaje mi się, że mógłbym latać. Tak śpiewał Sonny Sandoval w utworze Alive grupy POD. Utworze, który tak naprawdę Sonny napisał, w sensie tekst, po tym, kiedy urodziło mu się dziecko. I przez pierwszych kilka tygodni

0: Czuję się naprawdę żywy i wydaje mi się, że mógłbym latać. Tak śpiewał Sonny Sandoval w utworze Alive grupy POD. Utworze, który tak naprawdę Sonny napisał, w sensie tekst, po tym, kiedy urodziło mu się dziecko. I przez pierwszych kilka tygodni to do niego docierało. Dopiero jadąc samochodem któregoś razu wieczorem, spojrzał temu dziecku prosto w oczy i to dziecko spojrzało z powrotem, tak już troszeczkę bardziej świadomie. I w tym momencie Sonny poczuł, że to jest to. Że teraz w końcu jest kompletny, bo ma potomka. No i na podstawie tego postanowił napisać radosny hymn na temat właśnie tej sytuacji. POD i Alive za nami, a przed nami teraz kolejny radosny hymn. Polecam bardzo gorąco, szczególnie tym, którzy mają kłopoty z niską samooceną.
1: SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.
0: Bo to Lux Torpeda jest. I to numer jest zatytułowany Lubię się.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera.

0: Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Masz pytania o żywienie lub zachowanie swojego pupila? Przyjdź do Superzoo, jedynego sklepu, gdzie codziennie znajdziesz porady ekspertów. Dietetyk i behawiorysta pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Na Twojego zwierzaka czekają degustacje przysmaków. Przyjdź do Superzoo w centrum handlowym Zielony Targówek przy ulicy Głębockiej 13.
0: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty z

Badanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty z

You Only Live Once, czyli rozwinięcie skrótu YOLO. The Strokes w Esterok, a teraz przed nami zespół, który już jutro zagra w Działoszynie na dniach tej miejscowości, a za tydzień w piątek panowie pojawią się w Ełku. Na sierpień zaplanowanych mają, jeżeli dobrze widzę, cztery koncerty i potem wrzesień, październik, listopad. Już nawet są pierwsze plany koncertów na 2027 rok. Mówię o zespole T-Love. Pełną rozpiskę koncertową znajdziecie państwo oczywiście na fejsiku T-Love'ów. A my gramy sobie numer Nie, Nie, Nie.

0: Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rock na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Nie pozwól, by taka okazja odjechała tobie sprzed nosa. Zostały w sprzedaży ostatnie apartamenty Browary Warszawskie. Przyjdź 25 lipca między 11 a 17 na dzień otwarty inwestycji przy Krochmalnej 61 w Warszawie. Poznaj doskonałe miejsce na inwestycje z gotowymi, w pełni umeblowanymi apartamentami i poczuj się jak w domu. Nie zwlekaj, to ostatnia szansa, by kupić mieszkanie pod tym adresem. www.browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Reklama.

0: Odchodzi 40 posłów. Koniec Prawa i Sprawiedliwości w obecnym kształcie. Taksówki kontra przejazdy na aplikacje. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na rynku. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Ruszyła akcja społeczna Gdyńskiego Centrum Sportu.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rozmowa w PiS-ie może rezonować na całą scenę polityczną. To głos eksperta po najnowszych decyzjach w Prawie i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki i jego około 40 współpracowników mimo ultimatum nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus i zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Taki ruch może mieć szereg skutków, komentuje politolog z Uniwersytetu SWPS dr Mateusz Zaręba.
2: Może spowodować przesunięcie ogólne wyborców, dlatego że będą mieli znowu alternatywę nieuprzedzeni wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Ci troszkę bardziej w prawo będą mogli pójść w stronę Mateusza Morawieckiego. Lewicowi też będą się zastanawiać. To znaczy trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają i zaczynają się zastanawiać nad życiem politycznym.
0: Zdaniem eksperta jest za wcześnie, żeby ocenić, kto na rozłamie w PiS-ie może zyskać, a kto stracić.
2: Dlatego, że nie wiemy, kto jak zagra w te karty, które dostał. A Prawo i Sprawiedliwość jest osłabione, dlatego, że jednak utrata 40 posłów to duża strata dla niespełna 200-osobowego klubu. Myślę, że to są osoby, które mogą coś ciekawego wnieść dla takiego nowego otworu politycznego.
0: A w Stowarzyszeniu Rozwój Plus pozostało 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów.
1: To jest raport.
0: Taksówki kontra przejazdy na aplikacje. Te rywalizacje coraz częściej przegrywają taksówkarze. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania. Jak wygląda dziś sytuacja na rynku, sprawdzała Małgorzata Zawada.
3: Taksówkarze zmuszeni są zamykać swoje biznesy. Wielkie korporacje pochłaniają konkurencję, którą często są jednoosobowe działalności. Jak mówi Paweł Saturski, przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych, ubezpieczenie pojazdów taksi w ostatnich 3 latach wzrosło o 540%.
4: Nie ma możliwości, żeby kierowca taksówki zapłacił 15, 18, 20 tysięcy za ubezpieczenie pojazdu.
3: Według danych obecnie w samej Warszawie zarejestrowanych jest ponad 60 tysięcy samochodów realizujących przewozy.
4: Niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza wytrzymała tą presję.
3: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które po

0: Zabierz swoje śmieci ze sobą. To apel i hasło akcji społecznej Gdyńskiego Centrum Sportu, które odpowiada za czystość plaż. Z roku na rok rośnie liczba butelek, opakowań i innych odpadów w piasku, a to wiąże się z rosnącymi kosztami sprzątania.
1: Dlatego chcielibyśmy poprosić mieszkańców i turystów, żeby w imię czystej przestrzeni wspólnej, jeżeli się wokół siebie zabrali swoje odpadki ze sobą w miarę możliwości, jeżeli to jest możliwe, do domu, a jeżeli nie, żeby przynajmniej wrzucili je do koszy znajdujących się na gdyńskich plażach. I serdecznie do tego zachęcamy, ponieważ nasze plaże są naszą wizytówką, żebyśmy przyjemnie odpoczywali w czystych okolicznościach.
0: Mówi Jagna Ogonowska, wicedyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. Na w ciągu ostatniego roku z gdyńskich plaż zebrano 155 ton śmieci.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Przed nami pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu, a na Lubelszczyźnie zanikające burze. Miejscami silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 9 do 13 stopni. Jutro pogodnie i ciepło. Od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do maksymalnie 28 na zachodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, tam około 19 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Eskaro
3: Radar. 5 minut po 18:00, piątek, 24 lipca 2026 roku. No to jedziemy, proszę Państwa, z tym radarem. W tej godzinie między innymi sprawdzimy, co z potencjalnym powrotem grupy Aerosmith do koncertowania. Sprawdzimy też nowy singiel od Dziwnej Wiosny. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. Zaczynamy jednak od grupy The Offspring.

0: And We Stand Together. To Nickelback w Esterok. Ciekawy jestem, czy ten utwór znalazł się również na liście utworów, do których panowie z Nickelback jakiś czas temu sprzedali prawa zewnętrznemu inwestorowi. Podobno sprzedali, tak przynajmniej twierdzi basista Mike Krager, około 80% swojego katalogu. Ciekawe, czy sprzedali te najgorsze, czy te najlepsze piosenki w tym katalogu i z czego teraz chłopaki będą żyli. No dobra, pewnie jak sprzedali ten katalog, to już się o pieniądze nie muszą martwić do końca życia. A poza tym niedługo nowa płyta z grupy Nickelback, bo już 30 października ukaże się kolejny, 11 studyjny krążek tej formacji, Everything Under the Sun. A my teraz mamy świeżynkę też zza wielkiej wody od Bera McCreary'ego, / Duffa McKagana, Chada Smitha i Brendana McCreary'ego. Numer nosi tytuł Cool Kids i mnie on się osobiście bardzo podoba.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

to Hej i Zazdrość w Esterok. A ja mam teraz dobre informacje dla wszystkich fanów grupy Deep Purple. Kilka miesięcy temu Ian Gillan stwierdził w jednym z wywiadów, że traci wzrok i że ma już generalnie 30% tylko z tego swojego starego wzroku. No i że przyjdzie pewnie taki moment, kiedy zdrowie mu nie pozwoli wychodzić na scenę i grać koncertów, że przejdzie na muzyczną emeryturę. No i to wywołało ogromną burzę w sieci, ogromne poruszenie, bo fani zaczęli już się do tej emerytury szykować w dość szybkim tempie. Na szczęście Ian Gillan wyprostował swoją wypowiedź ostatnio w kolejnym wywiadzie, w którym zresztą został o te słowa zapytany i powiedział tak. W ogóle tego nie powiedziałem i nigdy tego nie powiedziałem. I nigdy bym tego nie powiedział. Powiedziałem, że kiedy poczuję, że nie mam sił, to przejdę na emeryturę. Powiedziałem też, że słabnie mi wzrok, a wszyscy pytali, o, przechodzisz na emeryturę? Cóż, nie śpiewam oczami. Ale tak, wszyscy trochę tam pukamy, w sensie w okolice tej emerytury, ale na szczęście jeszcze energia jest, motywacja, no i jest grupa. Wszystko się kręci i będzie kręcić się dalej. I tak trzymać, panowie, 8 października widzimy się w łódzkiej Atlas Arenie, a w Esterok teraz słuchamy Deep Purple i Hush.

0: My Only Angel to Aerosmith i Youngblood w ST Rock. Joe Perry z Aerosmith został ostatnio podczas jednego wywiadów zapytany o to, co dalej z koncertami, no bo miały być, były przekładane, potem zostały odwołane, a pożegnalnej trasy Aerosmith jak nie było, tak nie ma. Na ten moment podobne informacje są takie, że zespół nie jest jeszcze w stanie zdrowotnym grać takiej dużej trasy, no ale w wywiadzie dla Classic Rocka zapytany Joe Perry o to, co dalej z przyszłością koncertową Aerosmith, szczwany lis obrócił kota ogonem i powiedział tak: jesteśmy w trakcie pracy nad filmem dokumentalnym. Historią zespołu od samego początku. Każdy ma inną perspektywę na to, co się wtedy wydarzyło. I na tym się teraz skupiamy. Czyli przynajmniej jedna dobra wiadomość jest, proszę Państwa. Już niedługo powinien pojawić się bardzo ciekawy film. Jeżeli to pracuje nad nim zespół, to tam naprawdę będzie przyjemnie. Muse i Uprising, tego posłuchamy już za momencik w ST Rock.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ST Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ST Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ST Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz

0: dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Reklama.

To Garbage, I Think I'm Paranoid w Radarze Bez Rock. No a teraz przyszła pora na dzisiejszą premierę. Cieszy nas to bardzo, że Dziwna Wiosna już niebawem ma nas uraczyć pełnym albumem, bo tak się składa, proszę Państwa, że my tutaj w Esterok to wszyscy Dziwną Wiosnę bardzo lubimy. Czwarty singiel zapowiadający krążek Plot Twist, który ma do nas już niedługo dotrzeć, nosi tytuł Strzęp. I właśnie tego kawałka teraz słuchamy w Radarze Westerok. Dziwna Wiosna, Strzęp.

0: Laocze i Wojenka na koniec kolejnej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 19. Po 19 zagram dla Państwa Smells Like Teen Spirit grupy Nirvana.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: Rock. Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
3: Nie. Historia, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
3: Szwedzi,
2: tak. Całkiem niedawno po polsku.

0: ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
10: Minęła 19, jest piątek, 24 dzień lipca 2026 roku, a to jest Radar Eski Rock, w którym w tej godzinie dowiemy się o kilku ciekawych rzeczach. Między innymi sprawdzimy, w jakiej kategorii zespół Oasis zdetronizował Beatlesów. Oprócz tego będzie też o zmianie stanu cywilnego pewnego amerykańskiego wokalisty. A to jest, jak już Państwo doskonale słyszycie, obiecana Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.

0: November Rain. Tak brzmi, proszę Państwa, klasyka rocka na antenie Eski Rock w całości, a nie tam skracana i edytowana. To Guns N' Roses za nami, a skoro jesteśmy przy Gunsach, to Slash ostatnio wybrał w ogóle bardzo trudny temat, jakby się nad tym zastanowić. 10 płyt najważniejszych dla niego, które zmieniły jego życie. Ja na przykład nie wiem, czy potrafiłbym wybrać 10 tylko. No dobrze, nieważne. Na liście znajdziemy u Slasha m.in. takie zespoły jak Aerosmith, Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath czy Van Halen, ale są też mniej oczywiste wybory, takie jak chociażby Cheap Trick i Cream. Pełną listę znajdziecie Państwo na eskarok.pl. Polecam bardzo gorąco, bo to ciekawa lektura jest. A my teraz słuchamy zespołu, który nazywa się Suede. Emotionally Unavailable teraz przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Nie poganie mnie, to Manam w SC Rock. Tymczasem, proszę Państwa, na Wyspach Brytyjskich w tym roku okrągła rocznica, 70. powstania zestawienia Official Albums Chart, czyli takiego zestawienia jak nasz polski Oldies, które bada ilość sprzedanych jednostek danego albumu i na tej podstawie klasyfikuje według popularności albumy. No i okazuje się, że w zestawieniu z całych tych 70 lat najlepiej sprzedającym się albumem studyjnym został Oasis, What's the Story, Morning Glory, które pokonał nawet Adele 21 i Beatlesów Sgt. Pepper's Hearts Club Band. Co prawda, w oficjalnym zestawieniu jest ta

i Abby. Także Oasis ma absolutny sukces na koncie, no bo studyjny album to ich jest najlepszy. No to posłuchajmy tego najlepszego brytyjskiego albumu wszechczasów. To Oasis i Morning Glory na Sterok.

0: prosto z Dublina. Panowie z grupy Inhaler i ich wersja wielkiego przeboju Kamińskiego. Night Call. Wersja, która nazywa się Triple J Like a Version, nagrana specjalnie dla takiego programu z coverami największych przebojów z różnych gatunków muzycznych w jednym z australijskich, rozgłośni radiowych. A my za chwileczkę w Esterok posłuchamy sobie Myslowic. Mam dla Państwa numer Asylant. No i sprawdzimy, któż to ożenił się ostatnio. O. I co to wnosi dla jego fanek.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.

See Out Loud to Interpol w Esterok, a ja teraz mam kiepskie informacje dla wszystkich fanek Jonathana Davisa. Drogie panie, wokalista Korna nie jest już singlem. Na początku lipca stanął na ślubnym kobiercu. Powiedział sakramentalne tak Brittany Parisi, projektantce biżuterii i influencerce. Impreza wcale nie była jakaś bardzo huczna, bo zaproszono tylko 80 osób. W tych 80 osobach oczywiście znalazł się cały zespół Korn, czyli James Monkey Schaffer, Brian Head Welch, basista Radias i perkusista Ray Luzier. No i ja się tak tylko zastanawiam, proszę Państwa, czy na przykład w trakcie wesela panowie w ramach prezentu ślubnego dla młodej pary nie wyszli na scenę i nie zagrali jakiegoś numeru dla nowożeńców, nie wiem, a teraz idziemy na jednego, albo gorzko o gorzko, albo Alone I Break. Ten wyszedłby im chyba najlepiej. To posłuchajmy. Alone I Break w Esterok.

0: Steady as she goes, to The Raconteurs w Esterok na koniec trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 20, po 20 zagram dla Państwa numer Kings of Leon, Sex on Fire.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Banan rano jest bardzo dobry, ma dużo energii. Ja dzisiaj zmiksowałem sobie dwa banany z odrobiną mleka i to było moje śniadanie.
3: Ja z Kądziem nigdy do śniadania wspólnego nie usiądę.
4: A widzisz?
3: Na Amaderze rozpoczęto w lipcu testy systemu transportu dronami bananów z trudno dostępnych plantacji.
4: Teraz będziemy śpiewać dzieciom, lecą drony z bananami?
5: Płyną statki z bananami w siną dal.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: Dzieciom lecą drony z bananami?
1: Płyną statki z bananami, w zimną dal.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.
13: SK Rock Radar. Radar.
14: Minęła 20, pora rozpocząć ostatnią godzinę piątkowego radaru w SK Rock. Bardzo dobrze, bo to oznacza, że weekend już na pełnej. A w tej godzinie będzie o metalice przepuszczonej przez czata GPT. Będzie też bardzo dobra i mocna polecajka koncertowa. Najpierw jednak obiecane Kings of Leon i Sex on Fire. Łukasz Szczeciłowski, dobry wieczór.

American Woman to Lenny Kravitz w Radarze, w Esterok, a teraz czas, proszę Państwa, na zespół, który już 25 września wyda swój kolejny, piąty już studyjny krążek. Krążek będzie nosił tytuł Stray Dogs, a zespół, o którym mówię, to grupa Nothing But Thieves. Co więcej, panowie w ramach trasy promującej tę płytę, czyli Stray Dogs Tour 2027,

0: pojawią się w naszym pięknym kraju. 21 stycznia grupa Nothing But Thieves wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi. No to słuchamy. Nothing But Thieves i singiel zapowiadający album Stray Dogs Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: way to heaven.
1: Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Westerok. Tak to pięknie, proszę Państwa, brzmi i taki to piękny nastrój wprowadziło, że trzeba teraz wziąć głęboki oddech i przejść do tego, co mam dla Państwa przygotowane, bo mam dla Państwa przygotowaną nie lada gratkę. Proszę sobie wyobrazić, że nasz świat zmierza w bliżej nieokreślonym kierunku, patrząc po tym, co się dzieje. Ostatnio jeden z fanów zespołu Metallica dogadał się z czatem GPT i poprosił go o to, żeby napisał alternatywny tekst do utworu Ride the Lightning Metallica. No i okazuje się, że nagle w refrenie pojawia się sformułowanie Ride the Lightning, którego w oryginale nie ma. Mało tego, można w internecie na Reddicie posłuchać 30-sekundowego fragmentu wygenerowanego przez ten czat GPT właśnie,

który nawet śpiewa podobnie do Jamesa Hetfielda. Więc ja zaczynam się naprawdę poważnie niepokoić tym, dokąd ta sztuczna inteligencja zmierza. Oby to się nie skończyło jak w Terminatorze. Metallica, Fade to Black.

0: Piosenka, która opowiada o byciu outsiderem, o czuciu się jak outsider, o konfrontowaniu swojej dziecięcej izolacji i o połączeniu ponownym się ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Good Charlotte i Rejects z doskonałej płyty Motel du Cap. A już za momencik Westrock R.E.M. i Imitation of Life będzie też jeszcze bardzo mocna polecajka koncertowa. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja.

Był taki czas, proszę Państwa, że kiedy wychodziłem wieczorem z domu spotkać się z kumplami, czy jechałem gdzieś na koncert, to ten kawałek zawsze wybrzmiewał. Czy to w głośnikach w domu, czy na przykład na słuchawkach w drodze do miejsca docelowego. Bez tego kawałka po prostu takie wyjście, czy taki wyjazd się najzwyczajniej w świecie nie liczył. Rock You Like a Hurricane i Scorpions w SC Rock. Ten huragan rock'n'rollowy przeszedł wczoraj przez Prezero Arenę w Gliwicach. No i ci, którzy byli na tym koncercie, twierdzą, że było grubo. Także to jest bardzo dobry prognostyk na to, co będzie się działo jutro w łódzkiej Atlas Arenie, bo tam też jutro Skorpionsi zagrają. To wszystko w ramach trasy koncertowej z okazji 60-lecia działalności Skorpionsów na scenie. Ja powiem Państwu tak. Byłem na kilku koncertach Skorpionsów i każdy z nich to był absolutny majstersztyk. Także jeżeli jeszcze Państwo nie jesteście zdecydowani, to proszę kupować bilety i śmigać. Jutro panowie grają w Atlas Arenie w Łodzi. A my teraz w Esterok słuchamy Krzysztofa Zalewskiego. Wybrałem dla Państwa numer Tak, tak.

0: i Interstate Love Song w Esterok na koniec piątkowego radaru. Jeśli mają Państwo apetyt na więcej amerykańskiej muzyki, to proszę koniecznie ze mną zostać. Po 21 ruszamy z drogą 66. Do 21 jeszcze chwilka, także proszę o odrobinę cierpliwości. Gorąco zapraszam, bo dzisiaj będzie bardzo ciekawie.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: All right, this is Kirk from Metallica.
3: Hello, I'm David Gilmour.
4: Hello, I'm Richard Wright.
5: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
6: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to
7: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach. 6 plus 6 gratis. Limit 10.

Dokładnie tydzień temu, 17 lipca, Aaron Lewis wydał swój 6 studyjny album. A żeby być precyzyjnym, to jest tak naprawdę jego 5 album studyjny, bo jego pierwsze studyjne wydawnictwo to była taka troszkę rozszerzona epka. I właśnie utworem z tej epki w wersji akustycznej Country Boy rozpoczęliśmy dzisiejszą drogę 66. Łukasz Szaciłowski, dobry wieczór Państwu. Zapraszam. Dziś całą godzinę spędzimy w towarzystwie Aarona Lewisa. Zanim przejdziemy do płyty Give My Country Back, czyli do tego najnowszego wydawnictwa, jeszcze szybki przegląd dotychczasowej twórczości solowej Aarona Lewisa.

No i tak, z pierwszej epki Town Line z 2011 roku utworu już posłuchaliśmy, to teraz przed nami płyta studyjna The Road z 2012 roku i z tej płyty numer zatytułowany Anywhere But Here, a potem kolejny studyjny krążek z 2019 Stay Tam In i z tego krążka zagramy sobie Guts and Guns.

Guts and Guns z płyty State I'm In z 2019 roku to Aaron Lewis, który jest jedynym bohaterem dzisiejszego wydania Drogi 66. Aaron Lewis urodził się 13 kwietnia 1972 roku w Rutland w Vermont w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rzecz jasna, jest wokalistą i gitarzystą rytmicznym w zespole Staind, z którym wydał 8 albumów studyjnych. Znany jest z zamiłowania do wędkarstwa, łowiectwa i gry w golfa, ma żonę i 3 córki, a oprócz tego od 2011 roku rozwija swoją karierę solową, kierując się bardziej w stronę muzyki country i southern rocka. W 2006 roku został sklasyfikowany na 49. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według Hit Parader. I ja się wcale nie dziwię, bo Aaron ma dość specyficzny, ale bardzo ciekawy głos, którym naprawdę operuje po mistrzowsku. Posłuchajmy kolejnych 2 utworów z jego...

do wcześniejszych płyt. Na pierwszy rzut idzie płyta Afraid at Both Ends z 2022 roku i utwór Sticks and Stones, a potem zajrzymy na jego krążek z roku 2024. When you're young.

That's My Life. To numer Aarona Lewisa z płyty The Hill z 2024 roku i tym utworem zamknęliśmy przegląd dotychczasowej twórczości tego artysty, a teraz przyszedł czas na jego najnowszy krążek zatytułowany Give My Country Back. Dwa utwory z tego krążka już Państwu w Drodze 66 grałem, The Door i Give My Country Back, zatem tych utworów nie będziemy powtarzać, za to postaram się zmieścić pozostałe 8 utworów, które na płycie Give My Country Back się znalazły. Przypomnę, płyta została wydana 17 lipca, czyli równo tydzień temu i jest to 6. studyjny album Aarona Lewisa, wyprodukowany przez Sola Phil Coxa. No to jedziemy. Bad Things to Be Good At. To już z tej najnowszej płyty, a potem Too High for This.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W pogodzie zimno, w PiSie gorąco, drodzy Państwo, nie uwierzycie, ale za momencik wrócimy do Asi Żarłacza. W co gorąco? Podobno Prawo i Sprawiedliwość ma się rozpaść, podobno na dwie partie, na Prawo i Sprawiedliwość.
2: Jest jeszcze jedna informacja z internetu, podobno nowa partia ma się nazywać również Chrześcijańska Unia Jedności. W skrócie?
1: No to wiemy.
0: 6 na 9, od 6 do 9 w SR Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama. Droga 66 w SR.

Ja tylko przypomnę, że dziś przyglądamy się twórczości solowej Aarona Lewisa, gościa, którego na pewno znają Państwo z zespołu Staind, ze szczególnym uwzględnieniem jego najnowszego, wydanego tydzień temu albumu Give My Country Back. Too High For This to utwór, którego przed chwileczką wysłuchaliśmy. Za chwilkę pojawią się kolejne. Ja tylko przypomnę, że Aaron Lewis jest jednym z założycieli zespołu Staind i nieprzerwanie od początku pełni w nim funkcję wokalisty, frontmana i gitarzysty rytmicznego. Co ciekawe, głos Aarona Lewisa jest jednym z najczęściej granych głosów w amerykańskich rozgłośniach radiowych, a to za sprawą takich utworów jak chociażby It's Been a While czy Outside. Również utwór Country Boy, którym rozpoczęliśmy dzisiejszy program, należy do tych utworów, które w Stanach Zjednoczonych w rozgłośniach radiowych są bardzo często grane. Zresztą dziś to nie był pierwszy raz, kiedy ten kawałek w drodze 66 się pojawił, chociaż w tej wersji, w wersji akustycznej z debiutanckiej epki Aarona Lewisa, jeszcze go dla Państwa nie grałem. No ale wróćmy do płyty Give My Country Back, która miała premierę w ubiegłym tygodniu. Kolejne dwie piosenki przed nami, List of Things to Quit i People I've Known.

People I've Known. To Aaron Lewis w drodze 66. Aaron Lewis, który jest dzisiaj jedynym bohaterem naszego programu, a to za sprawą jego najnowszej wydanej tydzień temu płyty Give My Country Back. Do tej płyty za chwileczkę wrócimy, ale teraz chciałbym Państwu opowiedzieć troszeczkę o działalności Aarona Lewisa poza Staindem i poza jego solowymi dokonaniami, bo na tym polu też Aaron ma się czym pochwalić. Wystąpił gościnnie na płycie 13 Ways to Bleed on the Stage zespołu Cult w utworach Send in the Clowns i Bleed. Także na albumie Animosity zespołu Seven Dust w utworze Follow. Brał również udział w remiksie piosenki Crawling zespołu Linkin Park na płytę Reanimation. Do tego w 2010 roku, kiedy promował swoją epkę Town Line, Lewis dogadał się z Corym Taylorem ze Slipknota na tak zwane One Night Only, co zaowocowało jedynym w swoim rodzaju wspólnym akustycznym koncertem tych dwóch panów, podczas którego zagrali covery takich numerów jak Black, Pearl Jam, Comfortably Numb, Pink Floyd, czy na przykład Down in the Hole, Alice in Chains. Jeśli Państwo naprawdę chcecie troszkę poszperać w internecie, to jestem w stanie się założyć, że zapis tego koncertu, a przynajmniej jego urywki, na pewno gdzieś znajdziecie. A my wracamy do płyty Give My Country Back, czyli do najnowszego wydawnictwa Aarona Lewisa. Przed nami kolejne dwa kawałki. To będzie

A Showman's Life i Aaron Lewis, którego krążka Give My Country Back, ale nie tylko, słuchaliśmy w dzisiejszej Drodze 66. Zanim się pożegnamy i zanim odpalę ostatnie dwa kawałki dla Państwa, to tylko przypomnę, że cały czas mogą Państwo do mnie pisać maile na adres droga66@skrock.pl. No i że wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo rzecz jasna na skrock.pl w zakładce podcasty. Ja co prawda w przyszłym tygodniu jestem na urlopie, ale proszę się nie martwić, coś dla Państwa zostawię. Mam dla Państwa dosłownie dwie piosenki i te dwie piosenki wybrzmią w całości w przyszłotygodniowej Drodze 66, do której wysłuchania już

Ale proszę się nie martwić, coś dla Państwa zostawię. Mam dla Państwa dosłownie dwie piosenki i te dwie piosenki wybrzmią w całości w przyszłotygodniowej Drodze 66, do której wysłuchania już

płyty Give My Country Back Arona Lewisa, Keeping Up With The Joneses i Duct Tape and Bailing Wire. Łukasz Szaciłowski, dziękuję Państwu za dziś. Dobranoc.

0: Droga 66 w Esce Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esce Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00
1: w Esce Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esce Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Esca Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas najwyższy zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Internet podpowiada mi, że aby odzyskać równowagę psychiczną, taką emocjonalną, musimy skupić się na tu i teraz. Musimy uregulować układ nerwowy za pomocą na przykład głębokiego oddechu i odciąć się od nadmiaru bodźców zewnętrznych. Musimy wprowadzić żelazne zasady regeneracji, tak wyczytałem, uwzględniając potrzeby ciała i psychiki, bo to naczynia połączone i kiedy nie domaga jedno, choruje też drugie, o czym wielu ludzi zapomina. Jak wrócić do szeroko pojętej równowagi, kiedy

0: jest nam źle. Co z czym łączyć, a czego nie? Z jakich narzędzi korzystać przy okazji tego procesu? Jak w codziennym biegu odnaleźć siebie? Na czym polega holistyczna terapia ciała i emocji? O tym między innymi dziś w roli ekspertki w studiu Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam Ciebie, Moniko, w gościnnych progach Drogowskazów.
1: Witam serdecznie Państwa i Ciebie, Michale.
0: Moniko, dlaczego tak ciężko będzie nam odzyskać szeroko pojętą równowagę bez integracji ciała i umysłu, bez ich połączenia? Dlaczego praca z ciałem, do tego zmierzam, tak bardzo wspiera nasze emocje i wpływa na ich tak zwany dobrostan?
1: Holos z greckiego oznacza całość. Mhm. I ja, pracując z człowiekiem, patrzę na człowieka jako całość. Jak jest jedna sfera zaburzona, to druga nie działa. W pełni, tak? Czyli ciało, umysł, dusza i emocje. To wszystko potrzebuje być w harmonii i uważam, że nie ma jednej drogi do człowieka, tak jak jedni są bardziej czuciowi, a drudzy są umysłem i należy znaleźć tą drogę.
0: To już wymaga takiej terapeutycznej przenikliwości, prawda? Żeby zobaczyć, gdzie te połączenia się rozerwały, w którym miejscu.
1: Wymaga takiego systemowego spojrzenia z lotu ptaka i to jest bardzo istotne. Takiej uważnej i świadomej obecności. To daje takie szerokie spojrzenie.
0: Jesteś praktykiem integrowania oddechem, tak wyczytałem, Moniko. Co to oznacza w praktyce i jaki ma wpływ na naszą równowagę, taką harmonię w sferze ciała i emocji? Praktyk integrowania oddechem, czyli?
1: Praktyk integrowania oddechem, czyli jest to osoba, która jakby towarzyszy ci, mogę to tak powiedzieć, że jest, sesja wygląda między innymi w ten sposób, że jakby ja towarzyszę osobie w procesie oddychania, a oddech jest jakby tym kierunkiem, który nas prowadzi poprzez ciało. Poprzez skaning ciała, poprzez całe ciało, tak, lokalizujemy tym oddechem nasze emocje, które są w danej partii ciała, dajmy na to ból, i obejmujemy go uwagą. Jak czujemy ból, to mówimy nie, nie, nie, tylko tak, zaglądam to z taką uważnością i też ze zgodą, tak? Mhm. Jeżeli ja mam zgodę na to, żeby tam zajrzeć, to zaglądam. Mamy jak gdyby dwa rodzaje oddechu. Oddech sięgający i oddech słuchający. Ten oddech, w którym ja pracuję, to jest oddech właśnie słuchający, taki pochodzący z brzucha mamy. Taki błogostan, tak? A oddech sięgający to są wszelkiego rodzaju medytacje, które jak gdyby pomagają nam podnieść poziom energii, tak? Mhm. A w oddechu tym integracyjnym, integrującym, zadziewa się coś takiego, że my dajemy uwagę emocjom tym trudnym, którym jak nie przepadamy, zanim jak lęk, smutek, tak? I jak damy tę uwagę tym emocjom, to automatycznie później bardzo często pojawia się spokój.
0: Okej, ten oddech oddechowi nie jest równy pewnie, w sensie, że one są inne za każdym razem, tak? Inny oddech do czego innego służy, tak? Dobrze myślę? Dobrze.
1: Dokładnie. Jak pracujemy z oddechem, to no, automatycznie nam się powiększa pojemność, ale też nasze życie zewnętrzne staje się szersze, szerszą mamy perspektywę widzenia, z innego miejsca podejmujemy też decyzje, bo mamy więcej spokoju w sobie. No właśnie Viktor Frankl w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu mówi takie zdanie, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń na oddech. Jest to mój ulubiony autor, z którym spotkałam się na początku mojej drogi psychoterapeutycznej i bardzo jego osobowość, jego literatura jak gdyby wpłynęła też na moje życie. Mhm.
0: Integracja ciała i umysłu, Moniko, to stan, w którym psychika i fizyczność współpracują harmonijnie. Co się zatem dzieje z nami, gdy tej harmonii brak? Gdy ciało mówi dość, co się dzieje wtedy, gdy brak harmonii? Chorujemy.
1: Chorujemy. Często są to doznania psychosomatyczne, są bóle głowy, migreny, zamrożenia. Tak, u kobiet najczęściej jest to zamrożenie w ciele. Tak? Nie czujemy jak gdyby. Głowa jest jak gdyby odcięta, tak? Nie ma tego przepływu energii w nas. No warto pochylić się nad tym, i szczególnie w tych czasach, kiedy nasz układ nerwowy po prostu jest w ciągłym trybie zapalnym przy tej ilości bodźców. Warto jakby korzystać z pomocy, której tak naprawdę teraz jest bardzo wiele, nie? Czy na poziomie ciała, czy umysłu, ale jak się zajmiemy tylko jedną sferą, bez drugiej to nie będzie do końca.
0: Czy kiedy, Moniko, jesteśmy zestresowani i zmęczeni, najlepiej pójść, pobiegać, odreagować i zaktywizować ciało, czy wręcz przeciwnie, wyciszyć się,

0: zaszyć się pod kocem na kanapie, zrelaksować? Czy to jednak zależy? Ulubiona odpowiedź psychoterapeutów i psychologów.
1: To jednak zależy. Mhm. Tak, ja uważam, że trzeba się troszeczkę w tym wszystkim kierować własną intuicją i wtedy nam pomaga kontakt z tym ciałem. Jeżeli czujesz, że masz dużo napięcia, to idź pobiegaj, ale zatrzymaj się tam na chwilę, w tym lesie, nie wiem, przy drzewie, i złap ten jeden oddech. I to będzie jakiś początek, jakiś mały kroczek do tego, żeby później wejść, nie wiem, w proces medytacji. O to chodzi, żeby robić małe kroki i żeby to działało normalnie w życiu, bo możemy się nauczyć bardzo wielu technik, ale tego po prostu nie wprowadzać, nie wdrażać w życie. I to na poziomie głowy my wiemy, ale z poziomu praktyki to niekoniecznie płynie.
0: Głębsze połączenie ciała i umysłu przez uważność, kolejny punkt naszej rozmowy. Nie wyczerpiemy go, mam tego świadomość, ale chociaż go zasygnalizujmy. Co nam taka uważność daje, jak to wygląda w praktyce? Uważność, a odzyskiwanie harmonii i równowagi.
1: Co nam daje uważność? Uważność to jest, dla mnie to jest taka świadoma obecność.
0: Takie samoskanowanie trochę?
1: Trochę tak. Ten wektor nie jest ustalony na zewnątrz, tylko na wewnątrz. Ja jestem nadajnikiem. To ja kieruję tą energią, tak? I czasem jest tak, że jesteśmy na przykład w pracy, pojawia się jakiś konflikt. No i teraz pytanie, czy to napięcie jest po mojej stronie, czy po drugiej stronie? I krok w tył, wziąć sobie oddech i sprawdzić, czy to jest moje. I to jest właśnie ta uważność, tak? Że my nie jesteśmy tych reakcjach ciągłych, prawda? Tylko jakby robimy krok w tył. No to się już dzieje gdzieś na takim poziomie świadomym, ktoś jak już ze sobą pracuje, ale to naprawdę można sobie robić małymi krokami w życiu.
0: Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, trochę już o tym powiedziałaś parę minut temu, to też jest wskazane, jak czytam, dla osiągnięcia, dla przywrócenia równowagi, harmonii w życiu. Czy to, Moniko, jeszcze w ogóle jest w sumie wykonalne, tak się trochę zastanawiam, w dzisiejszych czasach takich nieznośnie rozpędzonych. I jak to dokładnie rozumieć? Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, czy to jest też trochę taka separacja od wszystkich innych dookoła? No nie.
1: No nie do końca. No dla mnie odcięcie od bodźców to jest na przykład to, że ja nie oglądam telewizji.
0: Ja też nie.
1: Słucham radia, bo jesteśmy w mediach, aczkolwiek nie oglądam telewizji, bo przede wszystkim mamy ekran, to jest jedna rzecz. I tak na co dzień pracujemy przy komputerach, prawda, więc jest ta dodatkowa stymulacja. Zazwyczaj się to dzieje wieczorem, jak ludzie zasiadają przy telewizji i te bodźce, obraz, informacje, wielość informacji jest podszyte zawsze jakimś lękiem. No i ludzie później to trawią. I zamiast zajmować się sobą, to zajmują się w rozmowach na przykład tym, co się wydarza w świecie. Ja jakby absolutnie nie namawiam do... Ta świadomość jest nam potrzebna, co się dzieje w świecie, ale jakby ludzie często przeżywają życia innych, telewizji.
0: To jest niesamowite, prawda, że żyjemy życiem innych zamiast swoim własnym, zamiast przede wszystkim swoim. I najbliższych, powiedzmy, tak?
1: Jak jesteśmy połączeni ze sobą, to automatycznie my inaczej reagujemy. Jest to jakaś pewna forma zawsze komunikacji, co tam było słychać w telewizji, prawda? Aczkolwiek tej samoświadomości, uważności ważne jest to, żeby ograniczyć to, co możliwe.
0: Pewnie to pytanie słyszałaś 1 200 000 000 razy jako psychoterapeutka, jako coach. Higiena naszych emocji, Moniko. Króciutko, takie BHP, chociaż w 2-3 punktach, co im bardzo służy, a co demoluje? Poproszę może o 2 przykłady. Higiena naszych emocji, BHP, takie dla nich, żebyśmy mogli je wprowadzić na przykład tu i teraz, tak? O czym wcześniej zapomnieliśmy i chcemy nagle wdrożyć pakiet ratunkowy.
1: Higiena naszych emocji. Emocje zapisują się w ciele.
0: Tak, to prawda.
1: I to jakby całe ciało jest naszym domem, my z tym chodzimy. Więc co możesz zrobić rano? Usiądź na 3-4 minuty, weź kilka oddechów i już jesteś bliżej siebie. Jak masz ten czas i przestrzeń, to możesz 15 minut potańczyć, tak? Jak ktoś praktykuje jogę, może zrobić jogę. Ale chodzi o to, żeby znaleźć drogę do siebie, bo to, co mi służy, niekoniecznie może służyć tobie.
0: Pewnie.
1: To może być wyjście nawet z psem. Świadome zrobienie i uważne posiłku. Wyłącz wszystko i zrób sobie sałatkę, zrób sobie koktajl, ale tylko z koncentracją na tej czynności, którą wykonujesz. To naprawdę nie jest proste. Ja uczyłam się gdzieś tam tego teoretycznie i na początku gdzieś byłam w bardzo szerokim ruchu,

0: niczym siadłam do medytacji w bardzo szerokim ruchu, czyli w tańcu. Niczym usiadłam do takiego procesu medytacji po 8-tygodniowym kursie mindfulness, tak? No właśnie, zaczynaliśmy od takiego, że jedliśmy rodzynkę, czując jej smak, fakturę. To naprawdę się przejawia w bardzo dorobnych czynnościach i to nie jest nic spektakularnego. To jest normalne życie, tylko trzeba je zauważać i dawać temu uwagę. Mm-hmm.
1: Czy taką równowagę, taką harmonię, Moniko, może odzyskać każdy, kto tego wymaga, kto tego potrzebuje? Czy jednak istnieją jakieś takie realne ograniczenia? W sieci często o to pytają, dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać, żebyś oceniła taką realną szansę. Co najbardziej utrudnia taki proces dochodzenia do harmonii? Do równowagi. Na przykład, jeżeli ktoś ma PTSD, powiedzmy, tak, czy on też jest gotowy na to, żeby wejść w taki proces uzdrawiania i

a pozwalam sobie ciebie o to zapytać, żebyś oceniła taką realną szansę. Co najbardziej utrudnia taki proces dochodzenia do harmonii, do równowagi? Na przykład jeżeli ktoś ma PTSD, powiedzmy, tak, czy on też jest gotowy na to, żeby wejść w taki proces uzdrawiania i

0: tak?
1: No jeżeli,
0: wiesz, o co mi chodzi mniej więcej, tak?
1: Jeżeli ktoś jest świadomy tego, że ma PTSD, to jak najbardziej, tak? No są pewne kroki, tak? Jeżeli ktoś ma, no nie wiem, jest w głębokiej klinicznej depresji.
0: Na przykład.
1: To wiadomo, że farmakologia wtedy wchodzi, tak? Pierwsza. I opieka psychiatryczna. Bo jakby często mu brakuje motywacji do życia. No jak gdyby wiem to też stąd, że pracowałam w klinice psychiatrii na oddziale psychoz bez klamek, gdzie naprawdę ludzie byli w bardzo po trudnych sytuacjach, tak? Brak chęci do życia, brak motywacji, no to ja nie powiedziałabym, proszę pan idzie sobie od razu pobiegać, czy pani, tylko jakby siedzimy,

lepiej zrozumieć potrzeby swojego organizmu, swoich emocji. I o tym dziś w Drogowskazach na moje pytanie odpowiada Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Michał Pokrętkowski do rozmowy z Moniką wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, to jest druga część. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz kolejny. Holistyczna terapia ciała i emocji to, jak podają fachowe źródła, całościowe podejście do zdrowia, które zakłada, że psychika i ciało stanowią nierozerwalną jedność. Zamiast leczyć same objawy, terapia skupia się na docieraniu do źródła problemu. Napięcia i traumy zapisane w ciele uwalnia się poprzez techniki manualne, przez oddech, ruch, także taniec. O tym też dziś jeszcze powiemy. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów. O przywracaniu równowagi tam, gdzie jest ona w naszym życiu zaburzona. To tak oczywiście w telegraficznym skrócie. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem oraz instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam Ciebie po raz drugi, Moniko.
2: Witam serdecznie.
1: Dotyk. To jeden z najprostszych, a zarazem najgłębszych sposobów kontaktu z ciałem. Jednak dotyk dotykowi nierówny, tak sobie to wyobrażam, swój chłopski rozum. O jaki dotyk więc chodzi, jeśli chodzi o przywracanie równowagi i harmonii? Masaże?
2: Dokładnie.
1: O, ja trafiłem, proszę.
2: Tak. Ja zajmowałam się i też zajmuję masażami. I co ważne jest przy dotyku? Ustalanie

0: na początku tych granic. Co jest dla mnie, tak? Co ja rozumiem jako klient? Jaki dotyk bezpieczny jest dla mnie? I ja w trakcie, przed sesją masażu ustalam to z klientem, żeby on się poczuł bezpiecznie i żeby mógł się zrelaksować. Dotyk jest też jakby taką pierwszą naszą formą komunikacji, dotyk i ruch. No, na początku nie mówimy, jednak mamy ten kontakt dzięki naszej mamie, tak? Więc to też jest bardzo istotne, czego myśmy wcześniej doświadczali, w jakiej formie był ten dotyk. I w trakcie sesji masażu możemy przywoływać to właśnie w bezpieczny sposób.
1: A jakie są przeciwwskazania do stosowania właśnie takich masaży przywracających równowagę i harmonię? Ciąża na przykład? I czy takie masaże są na przykład bolesne? Też często o to pytają w sieci.
0: Ciąża nie zawsze, jest przeciwwskazania, zależy w jakim okresie. To też wynika na początku z wywiadu, czy ona jest zagrożona, czy nie jest zagrożona. Przeważnie wtedy oferuję masaż relaksacyjny, wspierający, czy można też to jak gdyby ograniczyć do refleksoterapii, tak. To jedno. Na pewno przeciwwskazaniem dla mnie by były choroby nowotworowe. I z tego, co wiem...
1: Choroby skóry pewnie
0: tak,
1: też.
0: Choroby tak, choroby skóry, dokładnie. To wszystko wynika tak naprawdę na początku z wywiadu.
1: Tak.
0: Czego osoba dana potrzebuje? Czy to ma być relaksacyjny masaż, czy mocniejszy? Ja zajmuję się jakby właśnie całościowym masażem, tak? Dla mnie w trakcie sesji masażu obejmuje całe ciało. By nie omijam głowy, w całości się to zadziewa, bo uważam, że to wtedy ma sens. Bo osoba jest w stanie poczuć holistycznie swoje ciało.
1: Jasne. A z czego może wynikać to, że niektórzy ludzie nie znoszą wręcz delikatnego dotyku, takiego, wiesz, miziania? Mocno ich to irytuje, uciekają przed tym. I jak też można to zmienić? Czy się w ogóle da taką wrażliwość zmienić, tak? Czy stoją za tym na przykład jakieś traumy, że ktoś ma taki alergiczny, wiesz, sposób reagowania na takie zbyt delikatne na przykład dotykanie, nie? Albo też zbyt mocne, nie? Bo to oczywiście może iść w drugą stronę.
0: No dalej wrócę do tego, że to jakby wynika z wywiadu, ale oczywiście, że to się da zrobić. Dana osoba, która przychodzi, to ustalamy, czy to się zadziewa na jednej sesji, czy na dwóch sesjach, ale możemy to nawet sobie samemu spróbować. Czy piórkiem. W różnej formie to można robić, tak? Ale niekoniecznie to musi być od razu dłoń. Można to zrobić piłką sensoryczną. Można to zrobić przez ubranie. Jest tak zwany masaż motyla, tak?
1: I czytałem na twojej stronie internetowej.
0: I najczęściej się go właśnie wykonuje dzieciom. Uczy się też rodziców po to, żeby te dzieci naprawdę mogły odpocząć, ale one niekoniecznie właśnie lubią od razu być dotykane jakby skóra do skóry, prawda?
1: Wiesz może, Moniko, do czego zmierzam, że tak to sobie wyobrażam. Wielokrotnie też słyszałem, że dotyk taki bardzo delikatny, tutaj to piórko, do niego się odwołam teraz, może być dosłownie psychiczną torturą dla kogoś, prawda? No bo tak może być. No dla niego to jest nie do zniesienia, takie właśnie muśnięcie palcami na przykład, prawda?
0: Oczywiście, że może tak być. No, wszystko zależy, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia.
1: A widzisz, czyli jednak doświadczenie.
0: Doświadczenie, tak? I naprawdę wracać trzeba do tego wywiadu, bo może zaproponować wtedy inną formę skontaktowania się z ciałem. Właśnie poprzez ruch czy taniec, ale niekoniecznie od razu dotyk, nie? Jakby wybierać te takie formy pośrodku. Stopniowo. Stopniowo.
1: A co dokładnie powoduje właśnie dotyk, taki, no nazwijmy to dobry dotyk, bo może być też zły. Co powoduje dobry dotyk w emocjach? Dlaczego my w ogóle jako gatunek, jako ludzie, jako homo sapiens, Moniko, jesteśmy generalnie, tak to ujmę, dotykalscy, mówię to w cudzysłowie, nie? Co powoduje brak na przykład dotyku? Taki bardzo, bardzo długi.
0: No na pewno zamrożenie w ciele.
1: Okay.
0: I brak kontaktu ze swoim ciałem, tak? Tak naprawdę brak kontaktu ze swoim ciałem, bo ten przyjemny dotyk, relaksacyjny, też rozluźnia nam wszystko to, co jest zapisane na powięziach, tak? Czyli te wszystkie nasze historie, już, które gdzieś tam drzemią w nas i nie każdy ma od razu tą gotowość, żeby o nich opowiadać i dotyk jest jedną z tych form, która jak gdyby może w jakiś sposób rozmrozić to, rozmiękczyć tą historię. W trakcie masażu często się pojawiają łzy, to znaczy, że ciało się czuje bezpiecznie. Dla mnie bardzo ważne jest o to, co ja dbam w pracy z klientem, stworzenie takiej matrycy bezpieczeństwa, żeby zbudować to zaufanie z klientem.
1: Jasne. Mhm.
0: I wówczas ciało się samo zaczyna otwierać. Na początku jest krótka rozmowa, właśnie wywiad, po to, żeby gdyby ustalić te granice, żeby ten dotyk był właśnie bezpieczny.
1: Swoboda, a harmonia ciała i emocji, co tak naprawdę oznacza, Moniko? Wierzysz na przykład, że kiedy sobie na nią pozwolimy, na swobodę, to osiągnięcie takiej harmonii jest o wiele łatwiejsze? Swoboda w tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jak to rozumieć?
0: Czy swoboda i harmonia to to samo dla mnie? Harmonia to jest harmonia.
1: Mhm.
0: Czyli właśnie to się łączy z moim imieniem.
1: Tak.
0: A har to energia.
1: Mhm.
0: Swoboda nie użyłabym tutaj, nawet nie poszłabym w samowolkę, dlatego że w tym takim doświadczaniu bardzo ważne jest znać swoje granice. W pracy z ciałem bardzo ważne jest znać swoje granice, nawet uczestnicząc w warsztatach różnych, tak? Bo spotykamy się z różnymi ludźmi i jakby trzeba wiedzieć, na ile mogę pozwolić wejść, komuś podejść bliżej.
1: Mhm.
0: Jakby wyznaczyć te granice. Harmonia dla mnie jest wtedy, kiedy ja naprawdę czuję spokój w środku. W środku czuję spokój przy podejmowaniu decyzji, kiedy czuję, że jestem w stanie zapanować w każdej sytuacji, bo to nie znaczy, że nie ma się nic dziać w moim życiu, że zawsze te stresogenne czynniki będą, ale ja, znając te metody właśnie, które tutaj omawiamy, pracy z ciałem, poprzez oddech, ruch, dotyk, nawet jak się coś trudnego wydarzy, ja potrafię powrócić, mówię, okej, dobra, wydarzyło się, to ja teraz, nie wiem, usiądę na chwilę i znam tą moją drogę, moją własną drogę do harmonii.
1: Jesteś między innymi, Moniko, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. A do tańca przejdziemy w trzeciej części ostatniej drogowskazów, a ja uprzejmie jeszcze zapytam właśnie o tę symbolikę ciała. Co to oznacza, symbolika ciała?
0: To oznacza, że w pracy z ciałem często przyjmujemy jakieś pozycje. Nawet w jodze, tak? Drzewo.
1: No to.
0: Tak. Nasze ciało nawet, czy my jesteśmy pochyleni, czy my nie jesteśmy pochyleni, tak? Czy mamy zapadniętą klatkę, czy nie zapadniętą klatkę. To jak gdyby wszystko nam coś symbolizuje. I dla mnie właśnie ta symbolika przejawia się poprzez obserwację, tak? Ja widzę człowieka, jaki jest w trakcie zajęć, tak? Jak on pracuje, czy on jest gotowy na otwartość, czy nie jest gotowy na otwartość. To jakby naprawdę, całościowo, to nie jest tak, że ja tutaj widzę tylko symbol, patrzę na symbol. Patrzę na cały ruch, który się przejawia w tańcu.
1: Kiedy nasz duch jest wolny i może się wyrazić we własny, niepowtarzalny sposób, coś magicznego zaczyna się dziać. Co, Moniko?
0: Po prostu jesteśmy, to jest teraz bardzo popularne, sobą, ale jak gdyby zaczynamy się wyrażać w pełni. Jakby docieramy do tej swojej esencji, z czym tutaj przyszliśmy na ten świat. Nie wiem, dla ciebie jest to praca na przykład z głosem, tak? Jesteś w radiu, w mediach, tak? I jakby pracujesz z głosem, masz piękny, niski głos i to jakby dociera do twoich słuchaczy.
1: Podobno usypiający.
0: Nie wiem, czy usypiający, aczkolwiek na pewno buduje pewną atmosferę, że to nie jest tylko coś płytkiego, tylko głębszego, prawda? I o to chodzi właśnie, żeby każdy znalazł tą swoją, dotarł do tej swojej własnej esencji i naprawdę czujemy się wolni, to znaczy, że pojawiają się jakieś przeszkody gdzieś tam po drodze, ale my i tak podejmujemy te wyzwania i idziemy dalej.
1: Moniko, ostatnia kwestia na koniec drugiej części drogowskazów. Piszesz też na swojej stronie internetowej, że sama przeszłaś długą drogę uzdrawiania. Czy możesz cokolwiek zdradzić na ten temat słuchaczkom i słuchaczom drogowskazów? Czy to jest póki co zbyt osobiste?
0: Mogę powiedzieć o mojej sytuacji jak gdyby powypadkowej, tak? W jaki sposób ja dochodziłam do takiej równowagi i w wieku 18 lat miałam wypadek samochodowy. Przez 3 miesiące nie chodziłam.

0: jest póki co zbyt osobiste.
1: No mogę powiedzieć o mojej sytuacji jak gdyby powypadkowej, tak? W jaki sposób ja dochodziłam do takiej równowagi i na wieku 18 lat miałam wypadek samochodowy, przez 3 miesiące nie chodziłam. Jest rehabilitacyjny, ale to, co mnie najbardziej jakby uruchamiało, to właśnie taniec. To jest coś tak u mnie naturalnego, że ja tańczyłam w domu sobie tak w sposób naturalny, czy nawet u babci na łące, jak miałam takie możliwości. W tej całej mojej drodze bardzo podążałam ze swoim głosem. Cały proces rehabilitacyjny odbyłam i to było naprawdę wymagające, aczkolwiek po 3 miesiącach, to się zadziało w listopadzie, mnie pionizowali w styczniu, już byłam na studiach. Jakby moja psychika na tym aż tak bardzo nie, na poziomie świadomym nie ucierpiała, jakby moja pasja do życia mnie jak gdyby tutaj prowadziła cały czas, że ja chciałam po prostu żyć, mówiąc w skrócie, tak? I to jakby, ten wypadek był też taką, ja mówię, że trudności w życiu są dla mnie trampoliną. Mnie to nie załamuje, ja jak gdyby w tym momencie po prostu szukam rozwiązań i wybieram to, co dla mnie najlepsze i idę tą drogą i zakładam, że to jest jakiś etap, że to nie jest przypieczętowanie. Było to dla mnie bardzo wymagające, tym bardziej, że miałam wtedy lat 18 i wszyscy moi koledzy szli na studia, a ja leżałam, upał i miałam jeszcze blizny na ciele, więc pod tym gipsem tam się dużo rzeczy zadziewało, ale jakby nie zamieniłabym tej pewnej historii, bo był to pewnego rodzaju cud, że ja przeżyłam, ale zostałam na tym świecie.
0: I mogłaś się w tej chwili podzielić tą historią ze słuchaczkami i słuchaczami drogowskazów. Dziękuję. Terapia holistyczna to podejście terapeutyczne, które opiera się na założeniu, że organizm człowieka i poszczególne też sfery jego życia stanowią jednorodną całość. Leczenie zaś polega na przywróceniu harmonii we wszystkich obszarach życia, nie tylko na leczeniu danego fragmentu ludzkiego organizmu. Dzięki takiemu kompleksowemu właśnie podejściu możemy odzyskać bardzo potrzebną, przyjemną i korzystną równowagę w naszym życiu. Któż jej nie pragnie? Z moimi pytaniami mierzy się dziś Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Jeśli czujecie niedosyt, to mam dobrą wiadomość. Do rozmowy z Moniką wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem. Michał Pokrękowski, zapraszamy.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami raz jeszcze. Holistyczne podejście do ciała i do emocji to taka koncepcja, która traktuje człowieka jako nierozerwalną całość. Zakłada ona, że stan fizyczny oraz samopoczucie psychiczne wzajemnie na siebie wpływają i są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Przykładowo przewlekły stres może wywołać realne dolegliwości bólowe, a choroba fizyczna wpływać na nastrój, pogarszając go, i tworzy się takie trochę, że tak powiem, błędne koło cierpienia. Czy można temu zapobiec, albo chociaż zminimalizować tego przykre konsekwencje? O tym dziś w programie w roli ekspertki cały czas jest ze mną i z wami Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam ciebie, Moniko, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Taniec, a odzyskiwanie harmonii i równowagi. Od 2022 roku, jak wyczytałem, jesteś zafascynowana, ojej, mam nadzieję, że dobrze to przeczytam, biodancą?
2: Biodancą.
1: Biodancą, dobra, dziękuję. Czyli tańcem życia. Tak. Cóż to za cudo, jak działa na ciało i na emocje człowieka?
2: Tak, moim nauczycielem jest Cristiano Martins i przez kilka lat rzeczywiście intensywnie tańczyłam biodanzę. Nawet ostatnio byłam na warsztatach, bo on przyjeżdża do Warszawy i w Pałacu Kultury ma warsztaty. Taniec życia. W biodanzie jest tak, że pracujemy głównie na zasobach, tych, których mamy w sobie. Oczywiście są też prace w parach, prace w trójkach, pojedyncze, ale jakby sięgamy właśnie do tej swojej esencji. I ten wystrzał endorfin, który mamy po biodanzie, jest naprawdę bardzo duży. Co jest ważne w biodanzie, ja nie jestem nauczycielem biodanzy, jestem uczestnikiem warsztatów, że my jesteśmy wszyscy tam połączeni. Czy ktoś się lepiej czuje, czy ktoś gorzej czuje. Ważne są tak zwane wiwencje. Wiwencje. Czyli co jakiś czas pomiędzy tymi ćwiczeniami stajemy w kręgu i tańczymy wszyscy razem. I to jest bardzo istotne, że jakby żadna jednostka w tej grupie nie zostaje sama. Jest to system. Biodanza jest systemem ukierunkowany na życie, jakby na właśnie na tą motywację do życia, szukanie swojej pasji, odwagi do realizacji.
1: Poprzez właśnie ten taniec, tak? Okej, rozumiem. Czy jakiś konkretny taniec, Moniko, ma właściwości terapeutyczne? Czy może to być na przykład taniec w parze? Czy powinien być to taniec solo, tak? Tańczenie solo? Na czym w ogóle opiera się ta właśnie terapeutyczna moc tańca? Jak wpływa na odzyskiwanie, na budowanie harmonii, równowagi? Taniec.
2: No ja się zajmuję tańcem intuicyjnym, terapeutycznym, to nie jest żadna technika.
1: Taniec intuicyjny, czyli właściwie tak trochę robimy to, co nam

0: odpowiada ciało i umysł, tak? Dokładnie. Spontanicznie bardzo, tak?
1: Jest w tym, też jest wiele metod. W Warszawie tutaj macie Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Wielu kursów kończyłam akurat w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, ale w ruchu autentycznym na przykład się coś takiego zadziewa, że my kontaktujemy się. No pierwsze takie ćwiczenie, jakie można sobie zrobić, zamykasz oczy i słyszysz rytm swojego serca. I z tego rytmu ruszasz, dopiero jak ta motywacja się pojawia wewnątrz. W tańcu intuicyjnym nie ma żadnych kroków, tak? Poruszamy się do muzyki. To, co wcześniej też mówiłam, że ludzie nie zawsze mają gotowość jak gdyby od razu wypowiadania się na temat tego, co czują. I taniec jak gdyby jest tą formą bardzo wspierającą, że pomagamy tym emocjom przepływać, tak? Bo też w trakcie tańca przy odpowiedniej muzyce, nie wiem, przy bębnach. Muzyka jest jak gdyby często jak gdyby podkładem. Można stać się wulkanem i na przykład wyrazić całą swoją złość i gniew, tak? A może być to w sposób bardzo relaksacyjny i wtedy nas to wycisza. Ale jakby podążamy cały czas w tym tańcu intuicyjnym i terapeutycznym za sobą. I to jest często indywidualne.
0: Tak? A dlaczego tak często, Moniko, bo takie też mam wrażenie, możesz się ze mną nie zgodzić, dlaczego tak często ignorujemy to, co mówi nam nasze ciało? Jakie też sygnały ostrzegawcze ignorujemy najczęściej, kiedy coś się dzieje źle ewidentnie? To wynika ze strachu? Też z niewiedzy, jak czytać własne ciało, jak czytać siebie samego, siebie samą?
1: Wynika ze strachu.
0: Ze strachu.
1: Z niewiedzy często. Jakby my często boimy się tych emocji, które są dla nas niewygodne. Czyli lęku właśnie i strachu. A jakbyśmy na to spojrzeli w ten sposób, że są to takie same emocje jak radość i lęk, tylko jak gdyby to jest drugi biegun tego i pozwolili sobie poczuć to, zaczęlibyśmy też głębiej odczuwać radość i mieć większą satysfakcję życia, ale jakby trzeba sobie też pozwolić na to. I być też na to gotowym, tak? No bo też ludzie naprawdę mają bardzo różne historie życiowe i ja już nie mówię o tym, że ktoś ma, nie wiem, napady lęku, histerie jakieś. To jest, wiadomo, że to wszystko się dzieje w towarzystwie terapeutycznym, tak? Mówimy o takim kontakcie. Ale nie pozwalamy sobie też na to. Też pęd życia, nie mamy czasu. Nie mamy.
0: Adaptacja to tak. Dość upiorny, ale my jako gatunek mamy nieprawdopodobne zdolności adaptacyjne i również zaczynamy się niejako trochę zaprzyjaźnić z naszym bólem na przykład, tak? Z lękiem, z

0: prostu.
1: I adaptacja to tak. Dość upiorny, ale my jako gatunek mamy nieprawdopodobne zdolności adaptacyjne i również zaczynamy się niejako trochę zaprzyjaźnić z naszym bólem na przykład, tak, z lękiem, z

0: Poleniowej, tak? Trochę?
1: Troszkę tak. Troszkę tak. Że Polacy lubią być w takiej roli ofiary troszeczkę. Nie chcę generalizować.
0: Jasne.
1: Jak gdyby nie generalizuję, ale jakby my się do czegoś właśnie, tak jak powiedziałeś, przyzwyczajamy, tak? I lepiej nam tam opowiedzieć, co u ciebie słychać, stara bida, tak? No to jest takie polskie.
0: No tak.
1: Zamiast co u ciebie słychać, słuchaj, no dzisiaj byłem rano pobiegać i jest fajnie, nie? Jakby coś mi się trudnego przydarzyło, ale znalazłem na to sposób. Nie mamy takiej kultury. Na przykład, nie wiem, jak byłam w Monachium czy w jakimś innym mieście za granicą, to jest ta taka społeczność, że ci seniorzy, nawet już w podeszłym wieku ludzie, to się aktywizują. To jest niezależne od wieku tak naprawdę. Wynika to z takiej świadomości i gotowości na to, okej, dzieje mi się coś trudnego, widzę to, zauważam to, ale w jaki sposób ja sobie mogę pomóc? Ale też trzeba być gotowym, jak już ja sobie sama nie mogę poprosić o pomoc. To już jest kolejny etap.
0: Otóż to tak jest. Autentyczność w odzyskiwaniu harmonii i równowagi. O co chodzi w tym wypadku? Autentyczność.
1: O to, żeby być ze sobą spójnym. Mhm. Bo jeżeli ja przyjdę i powiem, okej, naprawdę dzisiaj jest mi trudno, to ja już jak gdyby oswajam się z tym lękiem, tak? W jakiś sposób oswajam się z lękiem. I też już rozmowa, kontakt z drugą osobą przechodzi na inny poziom, że ja nie udaję z przyklejonym uśmiechem. Chodzi o to, żeby być ze sobą spójnym i takim prawdziwym, tak? Że ja mówię, że prawda zawsze jest w cenie, się sprzeda. I obojętnie, czy ty jesteś w takim towarzystwie, czy w innym towarzystwie, to jesteś taki sam.
0: Prowadzisz też tak zwane kręgi kobiece. A do czego one panią służą po prostu? Po co są takie kręgi kobiece?
1: Kręgi kobiece służą do tego, żeby się przede wszystkim spotkały kobiety. Kiedyś kobiety spotykały się, nie wiem, skubały,
0: przydełkowały,
1: tak, skubały tam gęś. Na kręgach kobiecych my

0: swoim doświadczeniem. Też to jest taki networking trochę, że dzielimy się sobą i dzięki temu po prostu no, nawiązujemy kontakty i też później czasem się z tego rodzą biznesy wspólne, prawda?
1: Także, na przykład, tak.
0: Na przykład. Więc jest to naprawdę moja ulubiona forma wsparcia kobiet.
1: No właśnie, pomagasz panią, Moniko, jak wyczytałem na twojej stronie internetowej, odzyskiwać kobiecą moc. Zatem wypada mi już tak, kończąc powoli nasze spotkanie w studiu, zapytać, w jaki sposób i dlaczego kobiety ją tracą, tę kobiecą moc. Co za tym stoi? No i też może jak ją odzyskują?
0: Kobiety tracą swoją moc, bo tracą kontakt ze swoim ciałem. I jak się to zadziewa w tym pędzie życia, często właśnie, no teraz mamy wysyp Hashimoto, onko i jak gdyby chorób, no to to jest informacja o tym, że my po prostu tracimy kontakt ze swoim ciałem. I ja właśnie poprzez taniec, ruch, oddech wspieram kobiety, też po pracy z tym aspektem seksualnym, tak? Więc to jest też bardzo istotne, żeby tą kobiecość swoją naprawdę celebrować. I to jest bardzo istotne, żeby to robić właśnie w codziennych czynnościach.
1: I to przywraca kobiecą moc, po prostu.
0: Dokładnie. Okay.
1: Musimy kończyć, choć mam świadomość, że nie wyczerpaliśmy dzisiejszego tematu, który poruszaliśmy. To mam nadzieję, że udało nam się razem z Moniką objaśnić chociaż podstawowe jego obszary. A moim i waszym gościem w Drogowskazach była dziś Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Bardzo tobie, Moniko, dziękuję za poświęcony czas, za dobrą energię w tej rozmowie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, Michale, tobie i słuchaczom i do spotkania.
1: Po pełne wersje Drogowskazów uprzejmie odsyłam do YouTube'a, na Spotify czy do Mediateki. O naszych audycjach, o naszych gościach i też tematach, jakie poruszamy, piszemy regularnie w radiowych social mediach. Dziękuję, że z nami jesteście. Michał Poklękowski, dziękuję. Wszelkiej pomyślności. Do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. Reklama.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bo...

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę.

0: Eskaro Oktawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.